postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat.

Ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Czasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi albo zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

po nasyceniu ciekawskich uszu możnych tego świata świadectwem swego nawrócenia i odbyciu niebezpiecznej podróży morskiej, w końcu Paweł dostał się do Rzymu. Dzisiejszy fragment relacjonuje apologię apostoła wobec swoich rodaków, pomija jednak ich reakcję. Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Paweł skwitował to najczęściej przywoływanym w Nowym Testamencie cytatem z Izajasza na temat otępiałego serca ludu i skonkludował: wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. Dopiero teraz pojawia się zakończenie dzisiejszego czytania o głoszeniu przez Pawła Królestwa Bożego i nauczaniu o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Rozumiemy więc, iż chodzi tu o wolność zewnętrzną, zapewnianą przez Rzymian, nie zaś wolność wewnętrzną, bo tej stanął na drodze upór Żydów. Taki oto plan Boży, o którym przed 5 laty do rzymskich chrześcijan właśnie pisał nasz apostoł, by jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków, przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
1: Najwięcej życia tracimy, patrząc na cudze drogi. Piotr patrzy na Jana i pyta: a co z nim? To bardzo ludzkie. Porównywanie się jest niemal odruchowe. Czyjeś życie wydaje się prostsze, czyjaś droga może bardziej sensowna. A Jezus odpowiada krótko: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli przestań się rozglądać. Skup się na tym, do czego ty jesteś wezwany. Bo każdy ma swoją historię, swoje tempo, swoją drogę. I kiedy zaczynamy żyć cudzym życiem w naszej głowie, to gubimy własne życie w rzeczywistości. Nie jesteś powołany do porównywania się z innymi. Jesteś powołany do pójścia za nim.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Drodzy bracia i siostry, obchodzimy jubileusz tysiąclecia śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha. Dzisiaj w Gnieźnie, podczas uroczystej Eucharystii, mówiłem, że święty Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską za wiarę. To męczeństwo wielkiego apostoła Słowian woła także dzisiaj o świadectwo życia każdego z nas. Woła o ludzi nowych, którzy pośród tego świata będą objawiać moc i mądrość Ewangelii Bożej we własnym życiu. Ten świat, który niekiedy jawi się jako nieposkromiony, groźny żywioł, wzburzone morze, jest zarazem głęboko spragniony Chrystusa, bardzo łaknie dobrej nowiny, bardzo potrzebuje miłości. Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was.

Radio Warszawa na 106,2 FM, 3,5 minuty do godziny 7.23. Dzień maja, Michał Wichrowski. Witam bardzo serdecznie w 143 dzień roku, a do końca roku pozostało 222 dni, zaś do końca astronomicznej wiosny pozostało jeszcze 28 dni. Słońce wstało o 4.29, zajdzie o 20.35, a imieniny obchodzą między innymi Emilia, Iwona i Michał. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci, jak również jubilaci. Dziś także Światowy Dzień Żółwia, a także Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. A ja dziś wraz z Państwem będę do godziny 12 na antenie Radia Warszawa. Dobre chwile z Radiem Warszawa trwają do 12 na naszej antenie. Już za kilka chwil transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej, także przed godziną 8 audycja Święci z nieba ściągnięci o świętym Leoncjuszu z Rostowa. Także przegląd tygodnika, idziemy po godzinie 8 i audycja Gotuj się na zdrowie, tradycyjnie w każdą sobotę po godzinie 9.15 salon dziennikarski, a o godzinie 11.30 audycja Szlakiem Świętych. Zapraszam Małgorzata Kurzajewska Zarina. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać. Już za kilka chwil połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Sobota 7 tygodnia Wielkanocy. W tej mszy świętej modlimy się za rodzinę Czajkowskich i Piwowarskich w rocznicę ich ślubu, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo dla nich oraz dla ich dzieci. Każdy z nas buduje i przeżywa swoją relację z Chrystusem w inny sposób. Dlatego nie ma sensu porównywać swojej drogi wiary do drogi bliźniego. Przypomina nam o tym dzisiejsza Ewangelia, w której święty Piotr zostaje przez Chrystusa upomniany, że jego relacja miłości z Mistrzem będzie miała inny charakter i dynamikę niż relacja Jana. Niezależnie od tego, jak aktualnie wygląda nasza bliskość z Jezusem, dziś każdy z nas na nowo może usłyszeć Jego słowa: Ty pójdź za mną. Na początku tej Eucharystii przepraszajmy miłosiernego Boga za każdy moment, w którym nie postępowaliśmy w miłości za Chrystusem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wieść wśród braci, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Oto słowo Pańskie. Tak jak uczniowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, my również zanośmy teraz do Boga wspólne błagania. Módlmy się za Kościół Święty w naszej Ojczyźnie, aby zawsze szedł za Chrystusem drogą wiary i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy weszli na drogę życia zakonnego i konsekrowanego, aby wykorzystywali każdą okazję do świadczenia o miłości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, których dzieci przystąpiły i przystępują do pierwszej komunii świętej, aby tworzyły autentyczną atmosferę wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę Czajkowskich i Piwowarskich w rocznicę ich ślubu, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy dzięki darowi pobożności zawsze służyli Majestatowi Bożemu z synowską miłością. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, aby Chrystus umocnił darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, niech przyjdzie Duch Święty, który jest odpuszczeniem wszystkich grzechów i przygotuje nasze serca na Twoje sakramenty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Jeźcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas doprowadziłeś od starego do nowego przymierza. Przyjmij łaskawie nasze prośby, abyśmy oczyszczeni z zepsucia grzechu odnowili się w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: 24 minuty do godziny 8. Dziś Międzynarodowy Wymiar, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, tak jak już wspomniałem przed godziną 7, obchodzony zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, upamiętnia włoskiego sędziego Giovanniego Falcone, ikonę walki z przestępczością zorganizowaną. A z tej okazji Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza od godziny 13 wszystkich chętnych na swój dziedziniec. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara wyjaśnia, że chodzi o przypomnienie, jak kluczowe dla wymiaru sprawiedliwości są wolne sądy, jak ważną rolę pełnią wszystkie osoby pracujące na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
1: W tym roku pod hasłem Prawo dla Bezpieczeństwa pokazujemy wymiar sprawiedliwości od kulis. Dziedziniec Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie zamieni się w otwartą przestrzeń edukacji, rozmów i praktycznego poznawania prawa. To wydarzenie dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć, jak prawo działa w codziennym życiu, czym zajmują się poszczególne instytucje wymiaru sprawiedliwości, a także jak wygląda praca osób, które go współtworzą.
0: A na uczestników czekają liczne atrakcje.
1: Takie jak symulator dachowania, gra o sprawiedliwość, quizy, prezentacja strojów prawniczych, strefa nieodpłatnej pomocy prawnej, stoiska przygotowane przez samorządy zawodów prawniczych, służbę więzienną i prokuraturę krajową, a także aktywności edukacyjne dla najmłodszych.
0: A plenerowe obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zakończą się o godzinie 18. Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać, trwają dobre chwile z Radiem Warszawa. Przed nami Dawid Kwiatkowski.

0: Julia Kopała i Grzegorz Kopała w utworze Wystarczy, że jesteś. Na zegarach 13 minut do godziny 8 czas na audycję Święci z nieba ściągnięci i Święty Ląd już z Rostowa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Oj, nie lubimy być pokorni. Gdyby tak nie było, to nie powstałoby słowo upokorzyć. Utrata mniemania o swej wielkości bywa jednak konieczna, żeby w naszym życiu naprawdę wielkie rzeczy mógł zrobić Bóg. Dowód? Historia Leoncjusza, urodzonego w Kijowie około roku 1016. Mnicha uformowanego duchowo w istniejącej do dziś Ławrze Peczerskiej, który jako pierwszy ze współbraci tamtejszego monasteru został wyniesiony do wielkiej godności biskupa Rostowa. Jedzie więc Leoncjusz do swej biskupiej stolicy i co? I ludzie wyrzucają go za miasto. Nie chcą przyjąć ani jego, ani dobrej nowiny, którą głosi. Upokorzenie, jakich mało. Tak potraktować Bożego i wykształconego człowieka. Wrócić tu zatem z książęcym orszakiem i wymusić należny szacunek? To kusząca myśl, ale biskup Leoncjusz robi coś innego. Znajduje sobie miejsce zamieszkania tuż pod miastem i dzień po dniu w pojedynkę stawia cerkiew świętego Michała Archanioła. A stawiając ją, rozmawia z tymi, którzy mają odwagę do niego przyjść. I tak od słowa do słowa, od rana do wieczora, wraz z kolejnymi etapami wznoszenia cerkwi pod miastem, zaczyna rosnąć także zupełnie inna świątynia. A gdy biskup Leoncjusz rozeznaje w duchu, że ostatecznie została ona ukończona, wtedy przybija także ostatnią dachówkę w cerkwi świętego Michała Archanioła. Następnie ubiera się w biskupie szaty i w samo południe wchodzi do miasta. I tym razem już tam zostaje, jako wspominany dzisiaj święty Leoncjusz z Rostowa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

Biała Armia, piąty album studyjny zespołu Bajm wydany w 1990 roku, a 23 marca 1998 wydano reedycję albumu na płycie kompaktowej.

0: Te jego to był oczywiście Michael Patrick Kelly.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: Dzisiaj jedziemy do Turcji, ale interesuje nas to, co 2000 lat temu. Ruszamy na szlak 7 kościołów Apokalipsy.
4: Zapraszamy już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, 2 minuty po godzinie 8.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś w Warszawie zachmurzenie małe i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na termometrach aktualnie 17 stopni w Warszawie, piasecznie 16 w Milanówku i Zakroczymiu, w Wołominie również 16, ale Tłuszcz 0,17. Dziś temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, ciśnienie 1028 hektopaskali, ale powoli, bardzo powoli będzie spadać, wiatr słaby północny i północno-zachodni.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 3 minuty po godzinie 8. Michał Wichrowski przy mikrofonie. Dziś sobota, 23 dzień maja, do końca roku 143 dzień roku, a do końca roku oczywiście 222 dni. Imieniny obchodzą Emilia, Iwona i Michał. Wszystkiego najlepszego w tej godzinie. Dobre słowo. Oczywiście przegląd tygodnika, idziemy i gotuj się na zdrowie, to o 8.30. Muzycznie tę godzinę rozpoczyna James Blunt, pojawi się także Halina Frąckowiak na 106,2 FM. Dobre chwile z Radiem Warszawa.

0: Halina Frąckowiak, to już za nami 11 minut po godzinie 8, czas na audycję, czyli przegląd tygodnika. Idziemy.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor naczelny, ksiądz Łukasz Piotrowski. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, dzień dobry. Witam panią, witam słuchaczy.
2: Księże redaktorze, co zrobić, żeby znaleźć miejsce dla Ducha Świętego w naszym życiu?
3: O tym mówi ksiądz Robert Skrzypczak w rozmowie z panią Ireną Świerdzewską. Duch Święty przychodzi do nas przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy go przyjąć, a więc potrzebna jest nasza otwartość. O tej otwartości mówi ksiądz Skrzypczak. Potrzebna jest też jego obecność, czyli obecność Ducha Świętego, którego przyzywamy. Nasza zdolność do tego, żeby ten delikatny szmer, ten delikatny powiew natchnień Ducha Świętego przyjąć i według tego kształtować swoje serce, kształtować swoje życie.
2: Drodzy Państwo, polecamy właśnie tę rozmowę. A co w Starym i Nowym Testamencie oznacza ogień? Wyjaśnia ksiądz Jacek Stefański.
3: Ogień jest symbolem Ducha Świętego dla nas, ale ma bardzo głębokie i mocne uzasadnienie w objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym, bo i w Starym Testamencie, i w Nowym obecność ognia ma swoje istotne znaczenie. Dodam, nie zdradzając szczegółowo, co jest w tekście, że ten ogień pojawia się również przy stworzeniu Adama i Ewy.
2: O, no to ciekawy wątek. Rzeczywiście. Księże redaktorze, no dobrze, to może na chwilę zatrzymamy się przy słowach ojca Dariusza Kowalczyka i jego felietonie Wołanie o Ducha.
3: Felieton przypomina to ważne wydarzenie z 2 czerwca 79 roku, kiedy papież Jan Paweł II na placu, ówczesnym placu Zwycięstwa, powiedział: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słynne słowa, wołanie o Ducha Świętego, ojciec Kowalczyk przywołuje w kontekście dzisiejszej Polski i tego, w jaki sposób my przyjmujemy w swoim życiu obecność Ducha Świętego, w jakim stopniu też żyjemy Jego owocami, co się stało z naszą jednością, co się stało z pokojem w naszych relacjach. O tym wszystkim pisze ksiądz ojciec Dariusz Kowalczyk.
2: To teraz także wstępnie księdza redaktora, związany z rewolucją ducha i oczywiście tym, że Jan Paweł II jest nauczycielem, naszym nauczycielem, prawda, jeżeli chodzi o różne zmiany na kolejnych etapach życia.
3: Przywołuję we wstępniaku również ten ten ważny moment, tę modlitwę Jana Pawła II i to wołanie o Ducha Świętego. Jan Paweł II, człowiek nadziei, człowiek prawdziwego realizmu, wiedział, że świat można zbudować jako szczęśliwy wtedy, kiedy jesteśmy podatni na obecność Pana Boga, kiedy szukamy pokoju, kiedy szukamy dobra, kiedy szukamy też prawdy. W ten sposób papież może nas dzisiaj uczyć takiego podejścia, w którym będziemy budować naszą rzeczywistość w sposób odpowiedzialny, w sposób, który pozwoli nam pokonać podziały, pozwoli nam lepiej siebie słyszeć, pozwoli dać z siebie więcej, bo tak jak widzimy wszyscy, stać nas na dużo i to był też taki optymizm, taka nadzieja w papieżu Polaku, że Polska w 79 roku, ale Polska później, myślę, że tak samo i z nieba nam kibicuje, aby ta współczesna Polska odpowiadała obrazowi, który papież nosił w sercu i o który się tak gorąco modlił w czasie pielgrzymek i wtedy na placu Zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego, w 1979 roku.
2: Polecamy ten wstępniak i drodzy Państwo, no polecamy także niezwykły wywiad z Andrzejem Poczobutem właśnie w tygodniku Idziemy.
3: Andrzej Poczobut udzielił wywiadu panu Piotrowi Kościńskiemu, jest to jego dobry znajomy i rozmowa oczywiście dotyczy tego, co się ostatnio wydarzyło, czyli dotyczy uwolnienia, dotyczy też dalszych planów działacza Związku Polaków na Białorusi, planów, które już Andrzej Poczobut ujawnił, że planuje wracać na tereny białoruskie, planuje wracać do tego miejsca, w którym też są Polacy i o tym też mówi w czasie tej rozmowy.
2: Wracam do świętego Stanisława Kostki. Dlaczego? Bo opowiemy o pątniczej sztafecie.
3: Niedługo będzie 300 lat od tego momentu, kiedy Stanisław Kostka wyruszył do wyruszył z Wiednia do Rzymu i w związku z tym wydarzeniem, w związku też z jego wspomnieniem jego życia, będziemy obchodzić, będzie zorganizowana pielgrzymka piesza w bardzo oryginalnej formie, bo w przedziałach tygodniowych można się będzie zapisywać i wędrówka rozpocznie się w Wiedniu w lipcu, a zakończy w Rzymie we wrześniu. Ciekawa inicjatywa, więcej o tej inicjatywie piszemy na łamach tygodnika.
2: Zbliża się takie ważne święto, prawda? To może skąd brać mamy? Może dziś zdążymy odpowiedzieć sobie na to pytanie. A to pytanie zadaje też mama i dziennikarka Monika Odrobińska.
3: Tak, skąd brać mamy? Mamy. Bo tych mam, jak wiemy, jest coraz mniej, coraz trudniej młodym ludziom, także młodym kobietom zdecydować się na podjęcie tej drogi. Drogi, która nie jest prosta, ale też przynosi dużo radości, dużo szczęścia. Tutaj pani Odrobińska przywołuje historię mam, które sobie poradziły i które też dają nam podpowiedzi, dają podpowiedzi przyszłym mamom, w jaki sposób można wejść na tę bardzo momentami trudną, ale równocześnie dającą bardzo dużo radości, dużo szczęścia drogę.
2: Księże redaktorze, czy katolik musi mieć określone poglądy?
3: Właśnie, myślę, że wiele osób zadaje sobie to pytanie, a może też niektórzy, którzy tego pytania nie zadają, myślą, że tak jest, że katolik musi myśleć na temat danej sprawy A zamiast B. Tekst księdza Kwitlińskiego to jest taka analiza tego, w jaki sposób Kościół w swoim nauczaniu postrzega kwestię pluralizmu poglądów i od razu powiem, że ten pluralizm jest możliwy.
2: A w jaki sposób Trump ukarał Niemcy i za co ukarał naszych sąsiadów?
3: Zachęcam do lektury tekstu pana Dadaka. Jest mi pewna teza, że wypowiedź Friedricha Merca na temat decyzji Donalda Trumpa o podjęciu inwazji na Iran nie była tak zupełnie przypadkowa i spontaniczna, jak mogłoby się wydawać z kontekstu. I tutaj pan profesor ukazuje pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, dzięki któremu ci, którym wydaje nam się, że zostali ukarani, czyli Niemcy, naprawdę w jakimś stopniu na pewno cieszą się z tej decyzji prezydenta Stanów, żeby wycofać część wojsk amerykańskich z terenów Niemiec.
2: Drodzy Państwo, my może też wytłumaczymy, z jaką piękną krainą o tej porze łączymy się z księdzem redaktorem Łukaszem Piotrowskim, bo tam słychać śpiew ptaków. To jeszcze tak. Nie, prawda, nie terytorium nieba, ani raju, tylko...
3: To jest terytorium Tłuszcza. Tak, miejscowości leżącej na terenie naszej diecezji warszawsko-praskiej. Jestem obecnie przed kościołem Przemienienia Pańskiego, w parafii Przemienienia Pańskiego, gdzie odsłonięto niedawno, w ostatnich dniach, tablicę poświęconą pamięci księdza Sylwestra Zycha, który był tam wikariuszem, a swoje życie zakończył w niewyjaśnionych okolicznościach, najprawdopodobniej zabity w 1989 roku przez Służbę Bezpieczeństwa.
2: Ksiądz redaktor, tak, taka. Bardzo ważna informacja. Jeszcze jak pochwaliłam, że śpiewają ptaszęta, jeszcze
3: tak,
2: bardziej je słychać. Jeszcze bardziej je słychać. Ważne wydarzenie. Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski był dzisiaj z nami. Polecamy najnowszy numer tygodnika. Idziemy. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy i życzymy oczywiście obfitości, łask i darów Ducha Świętego.
3: Dziękuję bardzo.

To był Mike i jego mechanicy Over My Shoulder. Jeśli Państwo szykują teraz swoje śniadanie, to warto zostać z nami, bo już za kilka chwil na naszej antenie audycja Gotuj się na zdrowie.

0: Artystka o pseudonimie Roxy Fast na szeroką wodę.
1: Gotuj się na zdrowie.
2: Tego jeszcze nie było w naszych audycjach i szczerze mówiąc, nigdy tego specjalnie nie pragnęłam, ale być może, kiedy Agnieszka Jasińska z Kulinarnych Nawigacji zacznie opowiadać o daniach sporządzonych z, to być może moje nastawienie się zmieni. Z czego? No widząc wzrok Ani Pawelec z Fundacji Jemy Eko, która jest z nami, chyba też nie przepada. No za czym państwo nie przepadają?
3: Ja chciałam opowiedzieć coś.
4: Pierwsze co to padło, by wątróbka, ale to nie
3: przyszło
4: wątróbka.
3: Mi do głowy od razu, no. Że ja się tak tutaj troszeczkę od razu aż wstałabym.
2: Ale czemu?
3: Bo ja przypominam sobie, że któregoś pięknego dnia, ponieważ jak wiecie, wszyscy tam gotujemy dla szkół, w talerzu dziewczynki została znaleziona bliżej niewiadoma osoba, nie, robaczek. A może to był ślimak z ogórków, właśnie. I ja mogłam wtedy powiedzieć, że przecież to jest jadalne.
2: No widzisz, a ty po prostu zawstydziłaś się, przeprosiłaś, że ci coś wpadło do kotła.
3: A to był ślimak z kalafiora.
2: A to był ślimaczek.
3: Matko.
2: O ślimakach dziś będziemy mówić za sprawą ślimaków.
4: Za sprawą Światowego Dnia Ślimaka.
2: Agnieszka.
3: Ale ja jeszcze chcę, bo się nauczyłam.
4: No to dajesz.
3: Że ślimaki do Polski sprowadziła Bona. Ja zawsze myślałam, że włoszczyznę, a tu proszę, ślimaki.
4: No włoszczyznę, bo ona z Francją wspólnego dużo miała.
3: Więc ona na tej włoszczyźnie przyniosła z sobą te ślimaki.
4: Tak, tak jak te na tym patyczku, te robaczki, tak te ślimaki.
3: No i proszę, mamy szansę przejść do historii. Tak. Tak,
2: proszę, to zacznijmy
4: państwa
2: od historii właśnie, może i od ciekawostek z nią związanych. Agnieszka się wspaniale, jak zawsze, przygotowała, więc voilà.
4: Drodzy państwo, porozmawiamy dzisiaj o czymś nietypowym, a co kiedyś tradycyjnym naszym daniem polskim było. Mianowicie rozmawiamy dzisiaj o ślimakach, ale dokładnie jakby doprecyzowując, jadalnych ślimakach, które są mięczakami. No i tak naprawdę ich mięso jest uznawane za przysmak w ogóle w

0: Dokładnie w ten sam sposób. Za każdym razem, jeżeli gdzieś tam będziecie Państwo mieli okazję te ślimaki móc skosztować, to właśnie proponuję je potraktować dokładnie tak, jak się traktuje te omułki. Mamy również ślimaki po hiszpańsku i tutaj po hiszpańsku są z pikantnym sosem pomidorowym lub paprykowym, czyli robimy taki gęsty sos a la bolognese, bym powiedziała po włosku, ale bez mięska, czyli taki gęsty sos pomidorowy, paprykowy i też w tym sosie te nasze ślimaki możemy dusić i gotować, a taka wersja najbardziej przystępna dla tych, którzy robią pierwszy krok w stronę ślimaków, to jest sos śmietanowo-czosnkowy, no bo wiadomo, że Polacy sos czosnkowy uwielbiają. Jest to też bardzo fajna wersja. Dla mnie trochę za mocna, bo ten ślimak jest delikatny i lekko słodkawy i ten czosnek, jeżeli za dużo się go da, to przesadzimy i ten smak nam zabija. Ale przejdźmy do tego, co dzisiaj tu powstało. No więc, drodzy Państwo, powstały ślimaki po burbuńsku, czyli po francusku. I te ślimaki tak naprawdę były, ugotowaliśmy te ślimaki w warze jarzynowym, czyli była marchewka, pietruszka, celery, por. Te ślimaki zostały wcześniej właśnie ugotowane. Następnie przygotowaliśmy właśnie to masełko z czosnkiem i natką pietruszki. Wsadziliśmy do każdej muszli taką porcję łyżeczki do tych ślimaków. Posypaliśmy solą, posypaliśmy pieprzem i takie skorupki ułożyliśmy. Ja to zawsze przekładam, bo te winiczki są dość duże. Musicie Państwo wiedzieć, że winiczek jest takiej wielkości około 7, mamusze około 7-8 cm, niektóre nawet takie są. Przekładam je folią aluminiową, czyli robię z takiej folii aluminiowej taki wałeczek, żeby to muszle mi pionowo w tej blaszce stały. I wsadzam do nagrzanego piekarnika 180 stopni, przez 10 do 12 minut zapiekamy. Możemy jeszcze na przykład przygotować do tego, Ania chciała właśnie sosik na winie, czyli białe wino, czosnek i cebulka, czyli robimy tak, jakby wcześniej były duszone nasze omułki. Sam sos przygotowujemy, wyciągamy zapiekane ślimaki z piekarnika, a następnie serwujemy je, odrobinkę polewamy tym gorącym naszym sosem winnym. Jest to świetna przystawka, więc można zaskoczyć gości. Myślę, że będą mile zaskoczeni. Będzie dobre słowo?
1: Tak.
0: Zjadłybyście?
2: Skosztowałybyście? Tak, tak. Tak, jak teraz opowiadasz, to tak.
1: Ja to bym skosztowała w tej restauracji, o której kiedyś mówiłyście, gdzie było całkowicie ciemno i tylko dania. Tak, nie wiem,
0: żebyś nie widziała.
1: Nikt mi nie mówi, co jest. Mówią, że to będzie niespodzianka. Ja to jem, albo nawet nie mówią, że niespodzianka, bo już bym się zaczęła obawiać.
2: To ja zjem te ślimaki. Proszę Państwa, zjemy te ślimaki. Aga, robimy ślimaki.
0: Tak, ślimaki, że tak. Musicie Państwo wiedzieć, że one mają w sobie bardzo dużo białka, mają niewiele tłuszczu, są lekkostrawne i mają, jakby są bardzo bogate w żelazo, magnez oraz witaminy z grupy B. Dlatego tak właśnie często były jadane zamiast jako danie niemięsne. I w ogóle, jeżeli gdzieś będziecie Państwo mieli okazję w menu spotkać ślimaki, to polecam, żebyście się otworzyli na nowe smaki, a nie zawsze ten schabowy czy mielony.
1: A można sobie zrobić takiego ślimaka złapanego na działce?
0: Nie, one muszą być specjalne, jakby to są na plantacjach, one są odpowiednio karmione, więc tylko takowe można jadać.
2: Już myślałaś o tych, co ci zjadają grządki.
0: Nie, absolutnie. Winiczek to jest w ogóle nasz narodowy przysmak. Olbrzymi ślimak z potężną muszlą, więc nie mówimy o tych bezmuszlowych. Tego tematu nie poruszajmy.
2: A chciałam jeszcze zapytać o ślimaki, czy my je musimy wyciągać z tych muszli, bo one jak są na tych tackach, to są w muszlach, tak?
0: Mhm. One są ugotowane już w tej muszli, więc wyciąga się je w ten sposób, właśnie o tym miałam powiedzieć, wyciąga się je w ten sposób, że wykałaczką wsadzamy do środka, nabijamy tego ślimaka i go wysuwamy z muszelki.
2: Mhm. Czyli nie. Jak już kupujemy takie gotowe...
0: Jeżeli
2: ciekawe,
0: kupujemy,
2: czy my w ogóle możemy gdzieś kupić takie
0: jeżeli
2: ślimaki?
0: Jeżeli kupujemy gotowe ślimaki, to są już gotowe, takie zdatne do jedzenia, czyli oczyszczone ślimaki. Najpierw gotujemy, po ugotowaniu wyciągamy je z muszli, a jeżeli chcemy zrobić wersję zapiekaną, to wsadzamy je do tej muszli z powrotem, no dajemy to masło z czosnkiem na samą górę, czyli tak jakby zaklejamy ten otwór skorupki i dajemy do zapieczenia. Wtedy dużo łatwiej jest, można je wyciągnąć. Kasia się łapie za głowę i mówi,
1: dobrze,
0: o czym one
1: opowiadają. Dobrze ci, Agnieszka, szło do momentu, dopóki to ten pierwszy przepis podawałaś, opisywałaś. Ja już w głowie się trochę odmurzyłam.
2: A ja się otworzyłam, Agnieszka.
1: Natomiast ten opis, dziękuję bardzo. Ania Pawelec z Fundacji Jemy Eko i nasza wspaniała Agnieszka Jasińska z Kulinarnych Nawigacji były z nami.
3: Gotuj się na zdrowie!
4: Audycja została przygotowana przez Radio M Katowice w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Goja z utworem Rzeka na zakończenie tej godziny na antenie Radia Warszawa. Kolejną godzinę rozpocznie formacja Destroy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
2: W tym tygodniu na Soszości 2 FM jest z nami
3: ojciec Tadeusz Suślik,
4: ojciec Bogdan Dufaj,
5: Renata Wardecka.
2: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartre. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarach godzina 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na termometrach aktualnie 17 stopni w Warszawie, piasecznie, Górze Kalwarii czy Tarczynie, po drugiej stronie Wisły stopień mniej, bo 16 w Wołominie, Dobre i Mińsku Mazowieckim. Na barometrach 1028 hektopaskali ciśnienie zacznie powoli spadać, wiatr słaby północno-północny i północno-zachodni.

Radio Warszawa na 106.2, Michał Wichowski. Witam raz jeszcze dziś wraz z Państwem do godziny 12. W tej godzinie na naszej antenie salon dziennikarski. Zapraszam portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24 i oczywiście Radio Warszawa to kwadrans po 9. Przed nami zapowiedziana już formacja Destry.

To Wiktor Waligura, 4 pory roku. Dziś ważny dzień dla kibiców piłkarskich. Do samego, choć losy Mistrzostwa Polski zostały już rozstrzygnięte i dziś puchar wzniosą piłkarze Lecha Poznań, wciąż toczy się walka o drugie miejsce i kolejne pozycje, które pozwolą na grę w europejskich pucharach. A do samego końca będzie trwała także walka o utrzymanie się najwyższej klasie rozgrywek klubowych. Przed ostatnią kolejką pewne jest, że po sezonie z Ekstraklasą pożegnają się Brugbe, Telmanika i Jarka Gdynia, a dołączy do nich ktoś z czwórki: Lechia, Widzew, Krakowia lub Piast. To okaże się po ostatniej kolejce Ekstraklasy w piłce nożnej.

0: to już jesteśmy na...
1: Proszę Państwa, wyglądał przylot pierwszych trzech F-35. Nowoczesne, super nowoczesne samoloty. I to jest taki moment, żeby pogratulować tym, którzy to rozpędzili. Czyli przede wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński, bez którego nie byłoby ustawy o obronie ojczyzny, no i premier Mariusz Błaszczak. Ale o tym za chwilę, bo rozpoczynamy od przywitania gości przede wszystkim. Anna Sarzyńska, Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, Aniu, dziękuję, że jesteś. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci.
2: Witam serdecznie.
1: Marek Formela, portal w polityce.pl, ale Gazeta Gdańska przede wszystkim, przepraszam, redaktor Fundament. Naczelny. Piotr Semka na łączach. Dzień dobry, Piotrze.
3: I przepraszam, Tygodnik ale Gazety. Obserwacja, że gdańszczanie w większości.
1: Tak, tak, mamy dziś gdański skład, proszę Państwa.
2: Ja to tak okrakiem ten Gdańsk, bo ja tak Warszawa-Gdańsk, ale no...
1: Bo to Andrzej z Gdańska, Marek oczywiście i Piotr.
0: No licząc pół na pół, to jest równowaga.
1: Gdańszczanin. Proszę Państwa, żołnierze amerykańscy w Polsce. No i tutaj wybuchła sensacja, bo rząd chyba się cieszył, że Amerykanie, były zapowiedzi, wycofują z Polski takie jakieś, prawda, że nie będzie tej rotacji, będzie opóźniona tej brygady pancernej. No i potem huknęło Donald Trump, jasny komunikat, oto on.
4: W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald J. Trump.
1: I jeszcze komentarz prezydenta Karola Nawrockiego, też świeżutki, bo to wczoraj spotkanie z Polakami, a później wypowiedź dla mediów.
5: Pan prezydent Donald Trump jest konsekwentny. 3 września, kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy, powiedział, jak będzie. I tak jest. To nie po raz pierwszy pokazuje, jak ważna jest dla niego relacja z Polską. Trzeba to uszanować i trzeba do tego podchodzić poważnie. Powiedział 3 września, że tak będzie. Wczoraj przekonaliśmy się po raz kolejny, że tak jest. Tak było przy G20, tak było przy Andrzeju Poczobucie. Myślę, że to sygnał dla całej klasy politycznej, żeby poważnie traktować naszych partnerów, trochę więcej.
1: Prezydent Karol Nawrocki, no zadowolony, nie potwierdził tego, że napisał SMS-a bezpośrednio, takie były przecieki, ale słuchajcie, no to jest chyba taki jednak solidny sierpowy wymierzony.
0: Knockout wobec rządzących, no, którzy jakby natychmiast weszli w taką retorykę, ach, skoro jest problem z wojskami amerykańskimi, no to niech prezydent interweniuje, skoro ma takie dobre relacje i oczywiście oczekiwanie było takie, kalkulacja polityczna, że nic się tutaj nie da
1: Oni
0: zrobić.
1: Oni tam podszczypią tych Amerykanów, tam strzelą focha, obrażą się, a potem jak problem, Karolu Nawrocki, działaj. Panie prezydencie, działaj.
0: No i nagle się okazało, że nie dość, że ci Amerykanie, właśnie te wojska amerykańskie będą w zwiększonej liczbie, to jeszcze personalnie Donald Trump wskazał, komu to Polska zawdzięcza. No i po prostu...
6: Ale nie każdy zrozumiał.
0: Ale i tak jeszcze właśnie były jakieś próby, zdaje się, głównie w telewizji publicznej.
1: W likwidacji, tak,
0: żeby tam pomijano. Jakoś nie przeczytać tego nazwiska, tylko częściowo przeczytać ten tweet, tam wyretuszować, wygumkować.
1: Andrzeju.
2: No tu powstaje pytanie zasadnicze, czy premier Rzeczpospolitej Donald Tusk jest proamerykański, czy jest de facto antyamerykański. Z jego wypowiedzi, które można odbierać jako podlizywanie się, czy wchodzenie w narrację Berlina jako ten głos wspomagający, to jest jedno, a drugie, czy on to robi z tego powodu, że, jak Marek Magierowski twierdzi, który zna stosunki w USA, bowiem był tam ambasadorem, że jest to po prostu nieznajomość Amerykanów i polityki amerykańskiej, kompletna nieznajomość, a z kolei z drugiej strony słychać głosy, że tu doskonale sobie zdaje z tego sprawę, co robi i przyjmując narrację Berlina załatwia sobie tam te pokrywanie po plecach. Mówię oczywiście w przenośni w Berlinie, a de facto psuje stosunki z Ameryką i gdyby nie Karol Nawrocki i jego twarda postawa proamerykańska i dogadywanie się z Donaldem Trumpem, to by z tych F-35 to, prawdopodobnie to nic nie wyszło.
7: To nie są żarty, bo Marek Budzisz, no, wybitny ekspert od spraw wschodnich, od spraw geostrategicznych, alarmuje, i to będzie w najbliższym wydaniu tygodnika Sieci, również jego artykuł, że narasta napięcie, Rosja eskaluje incydenty wymierzone w państwa bałtyckie. To nam troszkę zeszło z radarów, ale to jest taki czerwony alarm, że tam rozgrywa się kwestia zamrożenia wojny na Ukrainie i może być coś w kierunku Polski, w kierunku państw bałtyckich, i taki sygnał, że ci Amerykanie wychodzą, byłby straszliwie osłabiający naszą sytuację.
0: No nawet ja Donald Tusk jakby wspominał o tej...
2: Mogę tu się ustosunkować, czy oddajemy głos Piotrkowi?
7: Nie, proszę, że Marek Formela.
2: Aha, jeśli chodzi o wojnę, ewentualną wojnę rosyjsko-natowską, czy rosyjsko-polską, to jak mówią eksperci, a podobnie zresztą Marek Budzisz doskonale wie, generał Bridlow to były dowódca wojsk NATO w Europie. Zdaniem ekspertów, no, Rosja potrzebuje jeszcze 5 lat, żeby odbudować te siły, żeby zaatakować NATO. Czyli powstaje pytanie, czy nam się opłaca jakiś taki miękki pokój na Ukrainie? Wydaje mi się, że raczej nie. I póki Ukraińcy trzymają front, zyskujemy cały czas na to, żeby się dozbroić, a przewidywany termin, dobrze, nie teraz, ale w ciągu 5 lat.
7: Kwestia wojsk amerykańskich, to nam otwiera też perspektywę na stałą bazę, i to jest ważne, bo ci żołnierze, to jest inny związek, jak przyjeżdżają z rodzinami, budują tu swoje życie na kilka lat, a inny, jak po prostu wpadają na parę miesięcy czy na rok samotnie w ramach służby, prawda?
6: Może wydawać się, że mówimy o niedużym kontyngencie, 5000 żołnierzy, ale symboliczne, geopolityczne znaczenie stałej bazy, czy też stałego pobytu i zwiększania liczebności wojsk amerykańskich ma znaczenie w tej geografii, o której przed chwilą mówiliście. I ten moment w relacjach polsko-amerykańskich, czy też europejsko-amerykańskich, kiedy ta obecność chwiała się i były te informacje, które nie były zbyt korzystne dla Polski, to był też moment, w którym warto zauważyć, jak obłudnie zachowywała się część rządowa. To znaczy porażka, to nie uchylenie się Amerykanów od zwiększenia kontyngentu było traktowane nie jako porażka Polski, tylko jako wewnątrzkrajowy argument w sporze z prezydentem Nawrockim, że oto, no, trudno było się cieszyć publicznie i głośno, ale w skrytości ducha ekipa Tuska miała taką schadenfreude, że to się nie udało Nawrockiemu, że Nawrocki przewartościował swoje relacje.
0: Nie dowiózł,
6: jak mówią w tym obrzydliwym żargonie przedstawiciele Donalda Tuska. Dla Polski byłoby lepiej, gdyby Donald Tusk wrócił do Sopotu i dalej biegał maratony. Wyznawców by ucieszył, a zwolenników poważnego sportu rozbawił kaczym chodem.
7: To przejdzie do historii. Czasami takie drobne rzeczy przechodzą do historii, ale ten moment, kiedy pojawia się informacja, że Donald Trump chce wycofać żołnierzy ze Stanów z Niemiec, a Donald Tusk mówi, że nie, z Niemiec to on nie chce brać. No to jakby tutaj chyba mu się jakaś czujność
0: podbierać nie chce. Tak, to solidarność europejska.
2: Nie chce podbierać.
6: I ostatnie zdanie. Mieliśmy też do czynienia, o czym Ania powiedziała, no, z próbą odwrócenia znaczeń, z próbą udawania, że nie rozumiemy najprostszego komunikatu, bo komunikat Donalda Trumpa był do bólu prostolinijny. Ja to słucham Radia Z, które sprzyja bardzo polskiej demokracji. Tam się dowiadujemy, że to się wydarzyło dzięki prezydentowi, jak utrzymuje kancelaria prezydenta RP. Jak utrzymuje? Czyli siedzą tam jacyś przypadkowi goście, którzy usłyszeli, może właśnie my, może nie my, ale generalnie próba mistyfikowania rzeczywistości.
7: To jeszcze, no, już oddaję Piotrowi Semce głos, ale może jeszcze pokażmy. Lech Wałęsa zabrał głos w sprawie Donalda Trumpa, nam się znowu objawił, bo nagroda w Parlamencie Europejskim, przypina sobie te ordery, to niedługo będzie już na taką, prawda, radziecką skalę.
2: Bolesław Wałęsa.
7: Potem spotkanie z Peterem Modziorem i z Donaldem Tuskiem, i taka wypowiedź, bardzo proszę, fragment.
8: Mówił pan o kontaktach pana z Donaldem Trumpem, o tym, że pan z nim rozmawiał. Może teraz widzi pan, ile stworzał dla nas różnych dylematów w Europie. Może to jest moment, kiedy mógłby się pan do niego odezwać, może przyjąć tę pałeczkę. Jak pan to...
9: Szanowni państwo, oczywiście ja czuję się trochę winny, bo go zachęciłem, by został prezydentem kiedyś. kiedy przed jego pierwszym kandydowaniem on mnie zaprosił na swoje posesje. Na kolacji byliśmy czy na obiedzie i bardzo mnie o wszystko wypytywał. I tak mnie zmęczył, że już miałem dość jego pytań i mówi tak, panie, ja byłem elektrykiem, robotnikiem i byłem prezydentem, to pan nie może? Cholera, uwierzył, zakandydował i wygrał.
7: Śmiechów nie ma końca, Piotrze. Jak oceniasz sprawę z żołnierzami amerykańskimi?
3: Lech Wałęsa ujawni światu, że to on oswoił przyszłego papieża Leona XIV z wizją bycia pontifexem.
7: Może było spotkanie.
3: No, przypomnieliśmy sobie właśnie zadufanego w sobie, no nie wiem jakiego słowa użyć, no prawdziwka. O.
7: Ale Piotrze, co on ma na sobie, Lech Wałęsa? Co to jest za strój? Czy ty kojarzysz? Co to jest za rodzaj munduru białego?
3: Ja nie wiem. To są takie koszule, które są w modzie w świecie polityki Ameryki Południowej.
7: Maduro nosił. Morales jakiś tam.
3: Morales był Morales, przywódca tak. Populistyczny Boliwii. Kartel. To jest taki styl, który zezujący, to Raul Castro też nosi taką koszulę. Zresztą ten motyw latynoski jest w tym sensie jakoś uprawniony, bo Lech Wałęsa przyczepił wizerunek Matki Boskiej z Guadalupe, za co mu akurat się plus można przyznać, ale no oprócz tego jak gdyby ta koszula staje się jakimś takim dziwacznym mundurkiem u niego.
8: Laicką
3: koszulę. Ale zostawmy Lecha Wałęsę.
7: Właśnie, żołnierze amerykańscy.
3: Niemcy mówią Ende gute, alles gute. Koniec doby, wszystko dobre. Więc skończyło się. Ale my musimy mieć świadomość, że my mamy także nad Potomakiem różnych polityków i generałów, którzy nie patrzą na nasz kraj tak życzliwie jak Donald Trump. Jedni to są wojskowi, którzy w ogóle mówią, machnijmy ręką na Europę, wszystko ładujmy do Azji, bo tam się wszystko decyduje. A drudzy z kolei, to się w Polsce mało o tym wie, ale ponad 80 lat stacjonowania niemieckich wojsk w Ameryce, przepraszam, amerykańskich w Niemczech, spowodowało, że jest bardzo duże lobby.
7: Tak.
3: Które bardzo mile wspomina pobyt w Niemczech.
7: Młodość, wursty.
3: Znajomych. I rząd niemiecki, który normalnie w innych okolicznościach Amerykanom lubi dawać kuksańce, co było widać w końcowej fazie rządów Angeli Merkel, bardzo to hoduje. To znaczy utrzymuje kontakty z tymi generałami, którzy byli długie lata w bazach amerykańskich, na przykład w Rammstein. I to lobby nie bardzo chce przesuwać wojsk do Polski, którym się kojarzy jako kraj, no, niższy cywilizacyjnie. To są zazwyczaj ludzie, którzy nie byli w ostatnich 20-30 latach, bo wojskowi jeżdżą tam, gdzie są bazy, prawda? I oni krzywią się i mówią, nie, no po co nie, Niemcy, no tak. Świetna infrastruktura, wszystko gra jak w zegarku. Bzdura oczywiście, bo każdy, kto ma do czynienia z niemieckimi kolejami, długo nie może dojść do siebie po każdej wizycie. Ja byłem często, więc wiem, co to jest korzystanie z niemieckich kolei. Więc to jest bzdura, ale oczywiście ze stereotypami walczymy. Więc na szczęście Donald Trump wystąpił jak amerykańska kawaleria, która pojawia się w ostatnim momencie westernu, aby uratować pionierów zagrożonych przez Indian.
7: Ale to stare westerny, bo w nowych to już Indianie tylko dobrzy są.
3: Tak. Myślę, że to jest przypomnienie, jak ważną rolę odgrywa zaufanie. Coś, o czym Donald Tusk nawet marzyć nie może.
7: Nie może, tak jest.
3: W relacjach między Donaldem...
7: Słuchajcie, ale... mamy też...
3: Piotrze,
7: przepraszam, bo jeszcze te... Zobaczmy, F-35 przeleciały, pokazywaliśmy. No i tutaj dwie wypowiedzi pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My mamy, może ktoś powie, mamy pewną obsesję na tym, żeby przypominać, kto co kiedy mówił. Ale trzeba, bo bez tego nasza demokracja stanie się karykaturą, jeśli można zakładać maskę... No już jest karykaturą, to jeszcze większą karykaturą. No teraz...
3: Mogę dwa słowa jeszcze?
7: Tak, proszę.
3: Bardzo ważne jest to o przypominaniu, bo przypomniała mi się historia, jak w 2008 roku przypadkowo byłem w Sejmie i stała grupa dziennikarzy, wśród których rezonował Paweł Wroński, późniejszy rzecznik MSZ-u. I on mówił, no wreszcie spełniły się marzenia Onyszkiewicza. Ja mówię, co? Onyszkiewicz w 92 roku odradzał wejście do NATO jako naruszenie ładu w środkowej Europie. Na to Wroński powiedział, a ja pamiętam tu zupełnie inaczej.
7: Ale tu mamy taśmę i to nie tak prosto ukryć. Najpierw Władysław Kosiniak-Kamysz, który wita F-35 w Polsce, w Łasku pod Poznaniem.
10: To jest niesamowity wieczór, to jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. To jest proces, który trwał wiele lat i też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego. Moim poprzednikom, tym wszystkim, którzy podjęli decyzję i tym, z którym ja dzisiaj mam zaszczyt współpracować. Z moimi zastępcami jest pan minister Cezary Tomczyk, Paweł Bejda, z panem generałem Kukułą, szefem sztabu.
7: I jeszcze, proszę państwa, archiwalna wypowiedź, też króciutka, Władysław Kosiniak-Kamysz, który chyba to była pandemia, sądząc po maseczce, tak mówi o planowanym wówczas zakupie F-35.
10: Podzieliliście nasz ukochany kraj. Podzieliliście w ten sposób, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa, bo to nie liczba F-35 gwarantuje bezpieczeństwo, ale wspólnota Polaków.
7: A jeszcze były inne wypowiedzi, że nie kupujmy teraz, że to błędne inwestycje, że głupie, że dajmy na żłobki, to lewica.
2: Krytyka WOT-u była, krytyka F-35, krytyka muru, no były tych krytyk, było tych krytyk. Za co się PiS nie wziął, to był krytykowany, a teraz wszystko okazuje się odwrotnie. A ja chciałem przypomnieć bardzo istotną rzecz, o której nie pamiętamy, mianowicie jakie były źródła, jakie były początki naszej współpracy z USA, tej takiej już poważnej współpracy.
7: Myślę, że Piotr Semka o wszystko pamięta, nie mów.
2: Piotr Semka może to pamiętać, ale przypomnę tutaj widzom, telewidzom, mianowicie to wszystko zaczęło się od pamiętnej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z doradcą, wtedy bardzo blisko Trumpa, niejakim Giulianim. I tam zostały, podczas tej rozmowy zostały zdefiniowane kierunki polityki zagranicznej Polski i USA i przekonanie strony amerykańskiej do tego, że Polska jest jednak, jeśli chodzi o obronę flanki wschodniej, czyli Europy środkowo-wschodniej, jest mimo wszystko ważniejsza od Niemiec.
7: Andrzeju, ale zobacz, czy to nie jest tak, bo jakby to oczywiście to są ważne, ale...
2: Jeszcze czekaj, dodam jedną rzecz, że podobną rozmowę przeprowadził Jarosław Kaczyński też w tamtym czasie z Angelą Merkel. I wnioski z tej rozmowy były takie, że Angela Merkel nie dała się przekonać. Nie, no, natomiast Amerykanie, jak się okazuje, dali.
7: Z tego wszystkiego jest taki, że gdyby Polacy rok temu równo, w czerwcu, bo to będzie chyba tak, 1 czerwca wybory, jeśli by Polacy inaczej wówczas wygrali, to my byśmy byli goli, nadzy i weseli.
2: To
7: a może nie weseli, po prostu w kwestiach bezpieczeństwa i w kwestiach naszej przyszłości. Zresztą Rafał Trzaskowski byś powiedział, że on wszystko by podpisał. No, cenzura byłaby, aktywiści społeczni by chodzili, mówili, pani Anna Sarzyńska.
2: Nas prawdopodobnie nie było.
7: No nas to na pewno by nie było. No, Marku.
6: No to jest dla jakości demokracji najważniejsza jest prawda. I ta prawda w wykonaniu Kosiniaka-Kamysza ma charakter spekulatywny.
7: Ale tutaj można powiedzieć, podziękował poprzednikom.
6: No tutaj podziękował poprzednikom,
7: rozlała się szlachetność po polskiej
6: którzy nie
7: polityce.
6: Mają ani imienia,
7: ale nie wymienił
6: ani
7: właśnie.
6: Imienia,
0: nie zaproszono ani nazwiska. Na...
7: Minister Mariusz Błaszczak powinien być.
2: Nie wymagać zbyt dużo, bo nie można zbyt wiele wymagać.
7: A ja wymagam.
0: Ale
7: wiesz,
0: było takie dosyć ładne przekazanie władzy.
6: Mówił 7 lat temu, jako wybitny faryzeusz tej ekipy, mówił o spójności społecznej, którą sam proponował. projektem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce rozłożył. Mówił w imieniu rządu, który otworzył drogę do komercjalizacji służby zdrowia, z czym borykamy się dzisiaj w skali, o której paręnaście lat temu nie myśleliśmy, bo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości relacje finansowe w służbie zdrowia były daleko lepsze i daleko bardziej wydajne z punktu widzenia pacjenta, a nie z punktu widzenia spółek prawa handlowego, bo istotą jest przecież to. I po trzecie, no Kosiniak-Kamysz to był, jak mówił Kulczyk, fajny chłopak i w roli takiego fajnego chłopaka Donald Tusk obsadził go na tym stanowisku. Niestety na tle Błaszczaka to jest po prostu amator.
0: No w ogóle powierzenie lekarzowi zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi no było dosyć takim odważnym eksperymentem.
2: Bardzo najważniejsze, że mamy tradycję w obsadach tego stanowiska lekarza, bo poprzedni
7: w Polsce najważniejsze funkcje państwowe powierza się historykom. I może niech tak zostanie po prostu. Chociaż
2: Donald Tusk jest historykiem,
0: a też pracuje nad swoją wizją historii.
2: Teoria nie do końca.
7: Słuchajcie, ale też mieliśmy bardzo ważne wydarzenie, Marsz Solidarności, proszę Państwa, to był marsz, którego celem było poparcie wniosku prezydenta o referendum w sprawie systemu ETS. Senat ten wniosek odrzucił, ale patrząc na tę wielotysięczną, niektórzy mówią 100 tysięcy, inni 230 tysięcy rzesze protestujących, miałem taką myśl, że do Polaków dociera świadomość, że jeżeli nie zrobimy czegoś z tym sznurkiem na szyi, którym jest ten system energetyczny Unii Europejskiej, to po prostu kaput Polsko, że to jest centralny punkt w ogóle naszych problemów. Proszę wypowiedź przewodniczącego Dudy, pana Piotra, przepraszam, przewodniczącego Solidarności, pana Piotra Dudy.
11: Serducho się raduje. Wiedziałem, że będzie bardzo dużo demonstrantów, patriotów faktycznie, którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny. Jesteśmy tu po to, aby przede wszystkim wykazać i okazać solidarność z panem prezydentem Karolem Nawrockim, bo to on złożył wniosek do Senatu o rozpisanie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ale jesteśmy także, aby wykrzyczeć Donaldowi Tuskowi: chłopie, masz dzisiaj już czerwoną kartkę. To, co robi z polską gospodarką, to, co robi, jeżeli chodzi o Polsce, jeżeli chodzi o bezrobocie, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o branżę hutniczą, która jest branżą energochłonną i właśnie z powodu Zielonego Ładu już de facto, mówiąc kolokwialnie, leży na łopatkach i kwiczy. Dlatego jesteśmy tu po to, aby to głośno wykrzyczeć.
7: Wykrzyczeć i będzie też drugi wniosek prezydenta, zapowiedział to wczoraj prezydent Karol Nawrocki, drugi wniosek o referendum ze zmienionym pytaniem, bo skoro Senat się czepnął pytania, no to prezydent mówi kolejny raz, sprawdzam. Piotr Semka teraz, Piotrze, czy zgadzasz się z tym, że ten marsz troszkę wlał otuchy w serca polskich patriotów, że jakby fatalne rządy tej ekipy jednak zaczynają społecznie wybrzmiewać?
3: To była największa demonstracja Solidarności od dłuższego czasu. Moim zdaniem to było gdzieś od 80 do 100 tysięcy ludzi. To było przypomnienie Donaldowi Tuskowi o czymś, o czym on już trochę zapomniał, to znaczy o fali niezadowolenia społecznego. Bardzo istotne było też, że ta demonstracja pokazała sojusz rolników z dużymi zakładami pracy, bo oba te grupy są przez Zielony Ład zagrożone. Jeżeli dodać do tego obecność na tej demonstracji polityków prawicy, to można uznać, że ta manifestacja była też oddolnym wezwaniem polityków prawicy, aby zakończyli epokę złośliwych filmików, których celuje na przykład Sławomir Mentzen, i zaczęli myśleć a. o pakcie senackim, b. o kształcie jakiejś koalicji po wyborach i c. najważniejsze o tym, że odsunięcie Donalda Tuska jest najważniejszym celem, o wiele wyższym od tej czy innej rywalizacji.
7: To bardzo ważne, żeby dorośli po prostu, dorośli do momentu dziejowego społecznego.
3: I jeszcze jedno. Tutaj pokazała się też ciekawa nowa generacja młodych takich postaci. Taką postacią był Rafał Jedwabny z Wolnych Związków Zawodowych, sierpień 80. I to był człowiek, który jeszcze parę lat temu był bardzo taki agresywny pod adresem prawicy. Teraz on zmienia ton. I on pokazuje, że jednak pojawiają się nowi liderzy, którzy mogą być dużym wyzwaniem, znacznie większym niż ci związkowcy, z którymi dotąd, którzy byli bardzo często panami już po 50. A ten Jedwabny to jest ta nowa twarz. Ona może oczywiście pójść w radykalizm, to jest groźne. Ale bo jeżeli on będzie dojrzewał i stawał się coraz bardziej odpowiedzialny, może być ostrym wyzwaniem dla ekipy Tuska.
7: Słuchajcie, wasze zdanie, bo też myślę, że to jest tak, też nie wiem, czy zauważacie, ale że im kto więcej rozumie z naszej rzeczywistości, tym więcej mówi o tym OTS-ie po prostu, bo to jest, no, nie będzie eksportu, nie będzie jest... dobrych miejsc pracy, nie to będzie tak... też dzieci, no.
2: To jest tak oczywiste. Mówią, jak ale, śnieg w zimie. No.
0: Ale ta demonstracja pokazała, że jednak, że to nie są właśnie puste hasła, że to nie jest tylko tak, że to są jakieś tezy właśnie sfrustrowanych studyjnych komentatorów, tylko że ludzie odczuwają na własnej skórze skutki tych działań, boją się tych jakby kontynuacji tej polityki i tych ludzi, do których te hasła trafiają, jest naprawdę dużo, że to nie są oderwane jakieś tezy właśnie na konto dyskusji gdzieś tam sejmowych, tylko to wszystko jest zakorzenione, gdzieś to trafiło do ludzi, tych ludzi jest coraz więcej. Ale też, Aniu, zobacz, i jest ten słuch społeczny, że prawicy jest jakby po raz kolejny lepszy niż słuch rządu.
7: W sprawie SAFE czy SAFE, no wczoraj świetna wypowiedź prezydenta, który powiedział, że nie po to został wybrany, żeby zadłużać Polskę na dekady na nieznanych warunkach w obcych walutach, tak. Bardzo celnie ujęte, ale też to, że sprzeciw wobec SAFE dostał moim zdaniem zdumiewająco duże poparcie społeczne, to się bierze z tego, że ludzie zobaczyli, ta Bruksela naprawdę jest w stanie oszukać, ordynarnie oszukać i szkodzić

0: narodowego, prawo polskiego społeczeństwa do wyrażania swojego zdania uchylili, czyli pokazali, jak potrafią praktykować demokrację. Nie potrafią jej praktykować, bo referendum jest najwyższą formą współuczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji w skali kraju, czy też jak w Krakowie, w skali gminy. Na obu tych płaszczyznach politycy związani z ruchem obywatelskim, sformatowanym w partię, są przeciwni. Sprawa...
1: Właśnie ktoś powiedział ostatnio, wskażcie mi moment, kiedy Platforma poparła jakieś referendum.
2: No jak Bronisław Komorowski.
1: To jeden przykład jest.
0: No, tak. Ale ono było... Ono miało być rekwizytem, rekwizytem wyborczym prezydenta, kandydata na prezydenta i prezydenta.
1: Utwór zagrany na Titaniku.
0: Utwór zagrany na Titaniku.
1: Nadziei, że być może to coś zmieni.
3: Komorowski na dziobie tak z ręką
0: To referendum w sprawie, czy to pytanie, które teraz prezydent Nawrocki zmodyfikował o ETS, o handel prawami do emisji, jest pytaniem fundamentalnym dla naszej egzystencji i odkładania tego pytania i udawanie, że tego problemu nie ma, obnaża prawdziwe intencje tych, którzy w tej chwili Polską rządzą, ponieważ wisi nad nami niewypowiedziane widmo nieokreślonej zagłady, która jest motorem wszelkich polityk klimatycznych, uniesień ekologicznych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej. To jest straszenie obywateli lękami takimi, jak faraonowie i straszyli felachów, że oto zaćmienie słońca będzie końcem świata. Tymczasem z wszelkich badań, z doświadczenia historii zmian kształtu Ziemi wynika, że zmiany klimatu są częścią naszego życia.
1: A nawet gdyby nie były, to nie jest odpowiedzią samobójstwa Europy. No, po prostu.
0: Bezczelnością człowieka z Brukseli jest użycie tego jako motoru rekonfiguracji strumieni finansowych na świecie, bo przecież poza tym uniesieniem ekologicznym tak naprawdę chodzi o wielkie pieniądze i sposób ich dystrybucji. I my nie mamy prawa poddać się tej opresji ekologicznej. Choćby przykład Bałtyku pokazuje, jak w ostatnich kilkunastu tysiącach lat zmieniał się kształt Morza Bałtyckiego, jak podnosiła się skorupa Tarcza Bałtycka, jak zamykały się cieśniny albo otwierały.
1: 12 tysięcy lat temu, czy 14 tysięcy lat temu, czyli na wyciągnięcie
0: ręki.
1: Był lodowiec na Warmii i Mazurach, proszę państwa.
2: Ale poza tym wszystkim...
4: Konsekwencje do dzisiaj są.
2: Rządzący mają często właśnie... Nasi rządzący mają często usta pełne właśnie tych haseł ekologicznych, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że na przykład taki program Czyste Powietrze, zbudowany przez rząd Morawieckiego, zostaje przyhamowany, wykastrowany i przestaje tak naprawdę funkcjonować. A to właśnie z tego projektu, z tego funduszu, z tego programu wymieniono najwięcej.
1: Podzieli na pelet, żeby było ekologicznie.
2: No tak, a teraz...
1: Zabrakło peletu i zobacz, porównaj, zabrakło węgla, co robił rząd PiSu i co zrobił rząd Platformy, jak peletu nie było i cena poszła trzy razy do góry.
2: Będzie wiosna, zaraz problem się skończy.
0: Dystrybuowanej z Brukseli polega na tym, że można jej zaradzić, płacąc jeszcze jeden dodatkowy podatek. No przecież te zmiany geofizyczne nie mają, nie są związane...
1: Polska może, na przykład my możemy nie wychodzić z ETS-u, a na przykład tak zmienić prawo, żeby kary były faktycznie nieściągalne.
0: Możemy, właśnie, ale też...
1: Andrzej, króciutko, bo mam jeszcze jeden temat, bardzo mi na nim zależy.
4: Ten rząd, który ma powstać według recepty Piotrka Semki, z którym się absolutnie w tej kwestii zgadzam, przed nim stoi potężne zadanie, przed nim stoi wojna z Unią Europejską, wojna o ETS, wojna o pakt migracyjny, wojna o te wpływy LGBT. To są kamienie milowe, tak zwane w cudzysłowie prawa człowieka, jak aborcja i tak dalej. To wszystko ten nowy rząd ma doprowadzić do pionu. Czyli będzie wojna z Unią Europejską. Czy ten rząd jest na to gotowy? Nie, czy mamy plan na wojnę z Unią Europejską? Tu jest pytanie.
1: Albo przyszły rząd prawicowy będzie rzeczywiście zmieniał rzeczywistość, albo będzie ostatnim rządem prawicowym w perspektywie
4: dekad, bo przypłyną
1: tabuny nowych wyborców i już prawica nigdy nie dojdzie do władzy.
4: Oczekiwania są jasne i oczywiste. Ma być starcie z Unią Europejską, starcie frontalne.
0: Nie możemy być kustoszem weta. Musimy być użytkownikiem weta i twardo operować instrumentami, które posiadamy w ramach traktatów europejskich, a nie podporządkować się tym politykom, które są kształtowane tą matematyczną większością, którą zawsze Niemcy z Francuzami w tym systemie głosowania

0: Osiągną.
1: Słuchajcie,
0: tak.
1: Péter Modior w Warszawie, nowy premier Węgier. No zobaczmy, taka scena może być dla wielu bolesna, ale musimy to przejść. Trzymajmy się razem.
2: Za chwilę będzie tu Péter Modior i zobaczcie, co dla niego przygotowałem. Nasze serduszko, ale w węgierskich barwach. Zasłużył na to.
1: No bolesne, proszę Państwa, to serduszko to jest puste serduszko, my już wiemy, w ramach tego serduszka zabija się dzieci nienarodzone, marnuje się polskie szanse i prześladuje się opozycję. Ale słuchajcie, pytanie, dlaczego władze w Warszawie nadały aż taką rangę tej wizycie? To wielu komentatorów pyta. Czy to był jakiś mecz wyjazdowy z PiS-em na boisku węgierskim? Tak wygląda, Piotrze, jak ty to widzisz. No i jeszcze może jedna uwaga, że Tusk chyba upupia Modziora jednocześnie.
3: Tak wygląda nowa Europa, zwycięska, triumfująca. Gdzie, jeśli gdziekolwiek są tak zwani populiści, to drżyjcie, bo idzie fala, idzie walec. Tylko że nie zauważono dwóch rzeczy i w ogóle większość liberalnych mediów nie zauważyła dwóch rzeczy. To znaczy, że Modior powiedział, że grupa V4 powinna być poszerzona o Austrię, Chorwację i część państw bałkańskich, co wywraca w ogóle
1: oczywiście,
3: w powietrze
1: zabijają
3: sens V4. I dwa, Madziar powiedział, że jak tylko będzie okazja, to trzeba wrócić do importu rosyjskiego gazu, bo jest po prostu najtańszy.
1: Piotrze, ale Tusk go poparł. Powiedział, że to jest kwestia suwerenności wewnętrznej każdego państwa. A jak Orban kupował, to był wielkim...
4: Tak było.
3: Jak za dotknięciem różdżki okazało się, że kupowanie gazu od Rosjan, czyli de facto finansowanie rosyjskich czołgów i dronów, jest pomysłem, który u Madziara w ogóle nie wywołuje żadnych problemów. Jeszcze jedna gorzka uwaga. Zastanówmy się, co by było, gdyby wygrał Orban i pierwszą swoją wizytę złożył u arcybiskupa Jędraszewskiego. Po prostu szalałyby media. Bardzo dziwię się, że arcybiskup Ryś nie zauważył wyraziście politycznego charakteru tej wizyty i spotkał się z premierem Modziorem. Oczywiście to Modzior występował o to spotkanie, ale wcześniej nie było takiej praktyki, aby polscy metropolici spotykali się z politykami, szczególnie w sytuacji ostrego konfliktu politycznego, bo Madziar jest właśnie w takim ostrym. Właśnie niedawno upokorzył prezydenta Węgier, odmawiając nawet zwyczajowego zdjęcia po przyjęciu
1: zaprzysiężenia. Co więcej, on podczas swojej mowy po objęciu premierostwa zaczął krzyczeć na Tomasza Szujoka, prezydenta Węgier, odejdź, odejdź, odejdź. I mu termin jakiś wyznacza. On może zmienić konstytucję, ale jeszcze jej nie zmienił.
3: I to jest sygnał, że brutalne przejmowanie rzekomego równowagi będzie oznaczać totalną nierównowagę na Węgrzech, że wyczyszczone zostaną sądy, trybunały, wszystkie urzędy i dopiero wtedy będzie całkowita dominacja ludzi Madziara, ale o tym już nikt nie będzie w Europie mówił.
1: Zobaczymy jeszcze, jak Madziar sobie poradzi też z lewicą, bo lewica go poparła, ale to myślę chwilowo, tam się będzie, proszę Państwa, bardzo wiele działo. Marku, jak ty patrzyłeś na to?
5: To są na razie miodowe dni. Polityka tych dni szybko przeminie. Tusk wykorzystał Modziara do zaakcentowania swojej pozycji w polityce wewnątrzkrajowej, dla pokazania swojej sprawczości w polityce europejskiej, bo przecież uważa się za sprawcę sukcesu Modziara. Wcześniej wspierał Jobbik, o czym zapomniał i stara się pokryć tamte kroki Polaki nową miłością i ten Modziar posłużył mu wyłącznie jako rekwizyt w polityce wewnątrz Polski, a przy okazji górując nad nim doświadczeniem traktował go jak kumpla z podwórka, którego można poklepywać w piaskownicy, przesuwać, okręcać i dawać mu prezenty jak na odpuście w Sulęczynie.
1: No Modziar jest taki przerażony tym wszystkim, bo co innego kampania, on taki jest przestraszony.
0: Modziar sprawiał wrażenie ciężko wystraszonego, jak tak go obserwuję.
5: Także to górując doświadczenie wygrał to wyłącznie
1: ale
5: dla
1: dziwne,
5: siebie.
1: Ale dziwne, on zna angielski, nie chciał odpowiadać po angielsku, no tutaj tłumacze się też pokompromitowali, bo on dał wywiad telewizji publicznej i tam tłumacz wziął jakiś paszport za obywatelstwo, to jakiś w ogóle dziennikarka obywatelstwo, tak? Jakieś, że Ziobro dostali z Rymanowskim obywatelstwo, oni dostali paszporty, nie? I tam, no taki kociokwik powstał, no.
6: Jest nieprzygotowane, ale rzeczywiście, no ja bym wróciła jeszcze do tej kwestii stosunków z Rosją, bo przecież rzeczywiście, tak jak mówiłaś, to był ten kierunek polityki Viktora Orbana, który był non-stop krytykowany przez ekipę Tuska, tak? I to był dowód na zdradę, na kolaborację Orbana z Putinem. I w domyśle było, zmieni się władza, zmieni się polityka zagraniczna Węgier. No i co? I w tej chwili należało
1: ona się zmieni,
6: sprawdzać.
1: Ona się zmieni, bo on przestał jednak blokować. To jest jednak złamano kręgosłup suwerennym Węgrom, tak jak w Polsce złamano w 2023 roku. No miejmy nadzieję, że nie... Z zewnątrz też wielu ludzi mówi, że nie ma różnicy Tusk czy Kaczyński, no bariera wschodnia, armia, wszystko podobnie, prawda? Ale no różnica jest fundamentalna. Jeszcze Piotrze, króciutko.
3: Modziar to wejście bardzo silne wpływów niemieckich i austriackich w środek Europy i boję się, że to wysadzi w powietrze współpracę wyszehradzką.
1: No ona była i tak już martwa. Słuchajcie, króciutko, bo jest referendum w Krakowie, jest cisza wyborcza. My nie możemy agitować, nie możemy nakłaniać ani do pójścia, ani do niepójścia, ale możemy powiedzieć, czy naszym zdaniem przekroczy ten próg wymagany. Czy on zostanie przekroczony? Taką zabawę zróbmy. Piotrze, króciutko, jedno słowo. Czy będzie ten wymagany
3: tak,
1: próg?
3: Będzie przekroczony, tak. I uważam, że te wybory, że powinna być zmiana tego wysokiego progu, znając frekwencji, dzięki któremu referendum powinno być uznane za legalne.
1: Waszym zdaniem przekroczy, nie przekroczy?
5: Referendum jest czymś w rodzaju współczesnej rewolucji, czyli
1: ale przekroczy, czy
5: głosem ludu, który w Krakowie pozwoli na dokonanie zmiany.
6: Ja też wierzę sondażom OGB. Dawno nie byłam w Krakowie, ale z tych sondaży, te sondaże się zawsze sprawdzały i one wskazują na to, że
5: i to będzie ważny sygnał dla polskiej demokracji, gminy.
0: Jestem optymistą.
1: Ja też jestem optymistą, proszę państwa. W najtrudniejszych czasach nie możemy tracić optymizmu. Musimy szukać też źródeł nadziei. Nie możemy się poddawać. Polska wspólnota narodowa, państwo Polaków, to są rzeczy święte. Nasza cywilizacja europejska wspaniała. Tak bardzo zagrożona. No ludzie, troszkę się obudźmy i walczmy, bo będą gruzy. Już w Lublinie, proszę państwa, wspólnota z Afryki rośnie, także za chwilę Lublina nie poznacie. Pozdrawiam. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Ja dziękuję Annie Sarzyńskiej, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu, Markowi Formeli i Piotrowi Semce. Dziękuję za to wydanie, za tę ożywioną, ciekawą dyskusję. Dziękuję oczywiście widzom Salonu Dziennikarskiego w zeszłym tygodniu. Wspaniały rezultat antenowy, za co dziękuję i również w sferze słuchalności. Do zobaczenia.

0: Zbliża się godzina 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
3: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
4: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM po godzinie 10.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś zachmurzenie małe i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura cały czas rośnie, aktualnie 21 stopni w Warszawie, 22 Piasecznie i Milanówku, 21 w Wołominie, Mińsko-Mazowieckim, a także Tłuszczu. Maksymalnie dziś 22 do 24 stopni, ciśnienie 1028 hektopaskali, powoli będzie spadać, a wiatr słaby północny i północno-zachodni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: W tej godzinie zapraszamy na kulturalny weekend. Tym razem Dorota Słowiej zabierze nas do Pałacu Staszica na wręczenie nagród Kolekcjonerstwo, Nauka i Upowszechnienie imienia Feliksa Jasińskiego. W tym roku nagrody rozdawane są już po raz 11 i skupiają wokół siebie kolekcjonerów z całej Polski. O fenomenie kolekcjonerstwa w tej godzinie.

0: Lepiej już było, to był Krzysztof Zalewski, ale już teraz na kulturalny weekend w Warszawie zapraszam Dorotę Sołowiej.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Właśnie w tym momencie znajdujemy się w Pałacu Stasica, bowiem dobiegła końca 11. już edycja Nagród Kolekcjonerstwo Nauka i Upowszechnianie imienia Feliksa Jasińskiego.
3: Wojciech Kowalski, emerytowany profesor prawa, nauk prawnych dokładnie.
2: Dla osób, które może nigdy do tej pory nie słyszały o tej nagrodzie, mimo że jest już przyznawana od 11 lat, to proszę coś o niej powiedzieć. Jak w ogóle doszło do powstania tej nagrody? No i kto tutaj jest nagradzany, wyróżniany i kto może się zgłaszać na przyszłość?
3: Tak, pomysł nagrody powstał jakieś 12 lat temu, stąd 11. edycja nagrody, czyli wydajemy ją w trzech, że tak powiem, odmianach, już 11 lat. A te 12 lat temu grono kolekcjonerów, których tu dzisiaj można było zobaczyć, niektórych, prawda, od kolekcjonerów papierów wartościowych po fajanso, od antykwariusz jest w gronie, i instytucje, mianowicie Dom Spotkań z Historią i Archiwum Polskiej Akademii Nauk właśnie w Pałacu Stasica, którego to siedzibie się znajdujemy, stworzyliśmy taką zupełnie właściwie, można by powiedzieć, społeczną inicjatywę, która nie ma żadnej formuły ściśle prawnej, nie jest nigdzie jakoś rejestrowana, czy jest całkowicie apolityczna i całkowicie non-profit, jak to się mówi, czyli my nie pobieramy od nikogo żadnych wynagrodzeń, ani też dlatego nie dajemy nagród finansowych, które znaczy mają wartość materialną, tylko pewne dyplomy przy współpracy właśnie przygotowywane, jak zresztą cała ta logistyka tak zwana, właśnie przy współpracy tych instytucji, które wspominałem, albo wyjątkowo jak w tym roku prezydenta miasta, też w Krakowie to był wspomniane, też prezydent miasta tam objął patronatem i zafundował nam coś do organizacji tego całego przedsięwzięcia i wręczenia uroczystego, bo przecież przyjeżdżają osoby z całej Polski, mieliśmy też laureatów z zagranicy. Także i pomysłem było, czy ideą było to, żeby zacieśnić, czy ułatwiać, czy wspierać, udrażniać, można by powiedzieć, różnych tutaj określeń używając, kontakty, czy nie wiem, kanały łączące muzea i kolekcjonerów, bo uważamy, że oczywiście muzea robią to w sposób statutowy, bardzo często są finansowane przez państwo, a na ogół przez samorządy, prawda, większość liczbowo biorąc, bo największe przez państwo. I one oczywiście dbają o dziedzictwo, o swoje zbiory w sposób systematyczny, że tak powiem, no taki etatowy, obowiązkowy z ustawy, mówiąc jak prawnik. Natomiast myślę, że to jest wręcz niedoceniane, a powoli wychodzi, dzięki tej nagrodzie też ujawniają się bardzo wiele kolekcji. Kolekcjonerzy prywatni, okazuje się, że w Polsce po pierwsze jest ich bardzo dużo, co było i nawet, przyznam szczerze, dla mnie zaskoczeniem, ponieważ bardzo często się nie ujawniają, do dziś niektórzy się nie ujawniają, z bardzo różnych powodów. Nie chcą ujawniać kolekcji, boją się, uważają, że się ktoś będzie nimi interesował, no różne są powody. Natomiast okazuje się, że nie tylko, że właśnie są liczni, ale mają bardzo ciekawe nieretnokratnie zbiory, których nawet muzea nie zbierają, bo to są, proszę panią, czasem obiekty, które dla muzeum to byłyby za mało może interesujące dzisiaj. One będą interesujące za jakiś czas dopiero. Tak pamiętam, kiedyś koleżanka z Muzeum Narodowego w Krakowie im powiedziała, my na razie tego nie zbieramy, ale niech pan zbiera albo doradzi tej osobie, w imieniu której tam zadawałem pytanie, bo to będzie za 20-30 lat, jak wyjdzie zupełnie z mody, to się okaże, że my będziemy musieli to też zbierać. Ale w tej chwili no, nie mamy powodu i tytułu, jeszcze jest za wcześnie. Także w rękach kolekcjonerów są i takie właśnie zbiory. Wydawałoby się mało istotne i mało ważne, ale ktoś musi się zająć, żeby uratować cały szereg różnych rzeczy. Kiedyś były modne, nie wiem, zbieranie pudełek po zapałkach, prawda? A kto dzisiaj ma kompletny zbiór, czy dużą ilość takich pudełek pokazujących, jak to wyglądało. Przecież to jest też grafika na tych pudełkach. Jakieś były, no te malutkie, ale jednak etykiety, czyli obrazki, które ktoś musiał zaprojektować. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Nie używamy prawie dzisiaj zapałek. W każdym razie no, w dużej mierze już przestały pełnić taką rolę jak kiedyś. Ale daje to jako jeden z bardzo wielu przykładów. Ale oprócz tego są również kolekcjonerzy, co dzisiaj było widać, wybitni, którzy zbierają z jednej strony sztukę współczesną, którą muzea też zbierają, ale też nie mogą zbierać wszystkiego, co by chciały, z różnych powodów, no pewnie głównie finansowych.
2: Także magazynowych.
3: Oczywiście, że magazynowych, żeby można było powiedzieć to, co dzisiaj powiedziano o kolekcji Wojciecha i Katarzyny Szafrańskich, że jest kompletna, prawda, że pokazuje przekrój, można powiedzieć, jest reprezentatywna w przekazie pewnej idei, pewnego założenia, jeżeli chodzi o malarstwo końca XX i początku XXI wieku. Lub mamy zbiory sztuki sztabnej. Znakomite przykłady, w tym wypadku też pokazana w Wieliczce kolekcja państwa Maciukiewiczów, gdzie i uzbrojenie i wszystko jest, a istotą jest odtworzenie czy kontynuacja takiego kolekcjonerstwa, które pokazuje, jak wyglądał dwór polski, który nie był na ogół, bo byli też kolekcjonerzy, którzy mieszkali w dworach i w XIX i wcześniej wiekach. Natomiast chodzi o to, że ten dwór przeciętny polski, on sam w sobie był miejscem kolekcji, tyle że nikt tego nie zbierał w sposób planowy, ponieważ przekazywano pewne to coś takiego, co się ogólnie nazywa dziedzictwem, czyli to, co pan Maciukiewicz powiedział, że ten dwór istnieje od 100 lat. Taki jest dzisiaj, jakim był. Czyli on ma pewne zbiory już. Także i teraz nam chodzi o to, żeby właśnie tą ideę jakoś wzmacniać i przekonywać muzea i przekonywać kolekcjonerów, że warto udostępniać. Ja sam jako kolekcjoner fajansu już zrobiłem co najmniej 4/5 w drodze jest wystawa w części różnych mojej kolekcji fajansu z różnych krajów od XVII do XVIII wieku i są 4 katalogi opublikowane. I uważam, że no, trudno, żebym ja siedział tylko w domu i patrzył na moje fajanse. Ja uważam, że one powinny żyć, wyjść na zewnątrz. I ta nagroda jest właśnie celem takim, żeby wszyscy to robili i udostępniali muzeum, które chętnie robią, coraz chętniej robią wystawy takich prywatnych zbiorów, bardzo różnych, bardzo różnych. Ostatnio jeden z kolekcjonerów w Krakowie mi pokazał kolekcję, proszę panią, kartek na żywność, która była, to pani nawet pamięta, choć jest młodą osobą, bo to nie było tak dawno temu, prawda? Czy ktoś dzisiaj ma, pewnie może gdzieś tu, gdzie się znajdzie w domu jakaś kartka.
2: Gdzieś na strychu.
3: Może albo gdzieś tam, a on ma już kolekcję tych kartek. I okazuje się, że są muzea, które są tym zainteresowane, żeby to pokazać, bo nasze dzieci, czy moje wnuki bardziej, bo dzieci mogą jeszcze pamiętać moje, ale wnuczka w ogóle nie wie, o co chodzi, prawda? Bo ona jest przyzwyczajona, że idzie do galerii, czy do sklepu, gdzie wszystko jest. A kiedyś to wszystko było tylko na kartki. Także mamy 3 kategorie. Po pierwsze dla muzeum właśnie, lub tak jak dzisiaj galerii, która zorganizuje i pokaże wystawę prywatną i jeszcze katalog opracuje. Natomiast druga kategoria to jest dla osoby ze świata nauki, czyli w tym wypadku była pani doktor Kamila Kutkiewicz z Uniwersytetu Poznańskiego, która opracowała kolekcjonerstwo XIX wieku. Czyli chodzi nam o opracowanie przez naukowca jakiegoś zagadnienia kolekcjonera lub kolekcji konkretnej, żeby pokazać, że to jest coś wartościowego i wartego już jakieś no, świadectwo nasze, prawda, i dziedzictwo. A trzecia kategoria to jest nagroda dla, jak to nazwałem, świata mediów, przedstawiciela świata mediów, który pokazuje no, kolekcjonerstwo w mediach, czyli kolekcjonerów, kolekcjonerstwo, jakieś zagadnienia. I to była pani, która prowadzi blog i jednocześnie wydaje książki o kolekcjonerach designu w tym wypadku, bo ją to osobiście interesuje.
2: Tak jak pan mówi, to na pewno ta nagroda będzie się co roku przyczyniała do takich różnych naszych wewnętrznych w Polsce kolekcjonerów, bo myślę, że będziemy zaskakiwani kolekcjami, o których dzisiaj jeszcze nie wiemy, ale które będą się do tej nagrody bardzo ważnej zgłaszały. Dziś też wyjątkowe święto dla Warszawy, bo jak usłyszałam, co roku ta nagroda jest przyznawana chyba w innym mieście, teraz w Warszawie.
3: Teraz, dzisiaj jest w Warszawie, ono nie tyle w innym, tylko w konkretnym, mianowicie w Krakowie.
2: Bo Krakowie
3: Feliks Jasiński nasz, że tak powiem, patron był wybitnym kolekcjonerem, który większość życia spędził w Warszawie, tyle że później się trochę obraził i kolekcję ofiarował do Muzeum Narodowego w Krakowie i ona tam jest. Dlatego Feliks Jasiński kojarzy się dzisiaj z Krakowem. Przede wszystkim, choć mało osób pamięta, no trzeba zajrzeć, gdzie trzeba i tam się możemy dowiedzieć, że on przecież żył w Warszawie, więc można powiedzieć, że stąd pomysł, że ta nagroda łączy dwa miasta, Warszawę i Kraków i w związku z tym, że organizatorzy są i tu, i z Krakowa, i z Warszawy, i zarówno ci to osoby prywatne, kolekcjonerzy, jak i instytucjonalni, Dom Spotkań i Archiwum Akademii Nauk Warszawa i będzie od tego roku Muzeum Manga w Krakowie, w związku z czym w tym roku jest raz wręczanie nagrody, 11. edycja w Warszawie było, 10. była w Krakowie, a 12. będzie też w Krakowie.
2: To wszystko jasne. Już dzisiaj zostało to zapowiedziane. W przyszłym roku, 20 maja, właśnie w Muzeum Manga w Krakowie będzie kolejna edycja. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Rozmawialiśmy o nagrodach Kolekcjonerstwo, Nauka i Upowszechnianie imienia Feliksa Jasińskiego. Proszę się tym tematem zainteresować, bo to właśnie niezwykłe nagrody. Możemy się dzięki temu dowiedzieć o wielu wspaniałych polskich kolekcjach. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo również dziękuję.

0: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Marek Skubisz, Muzeum Żuk Krakowskich Wieliczka.
2: Dzisiaj spotykamy się w Pałacu Stasica w ramach właśnie kolejnej edycji Kolekcjonerstwo, Nauka i Upowszechnianie Nagrody imienia Feliksa Jasińskiego. Tu jest takie zacne grono osób, które właśnie tą kulturę naszą polską upowszechniają poprzez kolekcjonerstwo. Proszę coś o tym powiedzieć właśnie też z punktu widzenia pana pracy.
1: Nasze muzeum zajmuje się głównie tematyką górniczą i solną, także ta wystawa jest w pewnym sensie wyjątkowa, ale też mamy taką działalność, która promuje społeczeństwo lokalne, czyli artystów miejscowych, ale także kolekcjonerów, ponieważ ten dwór, z którego pochodzi część kolekcji, gdzie to wszystko się narodziło, jeśli chodzi o państwa Maciukiewiczów, ta pasja i chęć kolekcjonowania, jest niedaleko Gdowa, czyli też w pobliżu Wieliczki, więc to ta kategoria zainteresowania miejscowymi sprawami, społeczeństwem właśnie Wieliczki i okolic. Także może troszkę właśnie nietypowa, ale to nie była pierwsza wystawa. Już kilka wystaw, które prezentowały prywatne kolekcje, mieliśmy w naszym muzeum. A ta, myślę, że była bardzo ciekawa ze względu na swą różnorodność, ze względu na wartościowe eksponaty, no i ze względu na to, że była jedną z pierwszych wystaw, które zostały zaprezentowane w nowo odrestaurowanej części zamku, Zamku Północnym, gdzie mało kto miał okazję zobaczyć te wnętrza i wnętrza, w których zostały odsunięte pozostałości dawnych malowideł. To była jakby wartość dodana. Dla nas trochę problem, bo nie jest łatwo eksponować tak tego typu zbiory, nie móc ich powiesić po prostu na ścianach, tylko budując specjalne gabloty, ekrany.
2: Czyli państwo dzisiaj dostali nagrodę właśnie w ramach kolekcjonerstwa?
1: Uściślając, wyróżnienie dostali.
2: Wyróżnienie. Jeśli chcemy właśnie zobaczyć tą wystawę, o której pan mówi, to musimy jeszcze raz gdzie się udać?
1: No to już właściwie teraz to tylko katalog wystawy. Natomiast w tej chwili mamy wystawę na naszej ekspozycji podziemnej w Wielickiej Kopalni Soli i tam prezentujemy wystawę innego kolekcjonera. Są to wizerunki świętej Barbary, patronki górników. No nie tylko, raczej nie z soli, raczej z innych materiałów. Rzeczywiście na naszej ekspozycji są nie tylko w ogóle w Wielickiej Kopalni Soli, są wizerunki świętej Barbary z soli, natomiast tutaj pokazujemy z bardzo różnych materiałów, z bardzo różnych czasów, a kolekcja pochodzi z Portugalii. Marek Skubisz, Muzeum Żuk Krakowskich Wieliczka.
2: I do Wieliczki przy okazji zapraszamy. Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam serdecznie.
2: Radio Warszawa. Dziś jesteśmy w Pałacu Stasica. Właśnie zakończyliśmy 11. edycję nagród Kolekcjonerstwo, Nauka i Upowszechnianie imienia Feliksa Jasińskiego.
3: Paweł Maciukiewicz.
2: Pan dostał wyróżnienie. Proszę coś powiedzieć więcej.
3: Tak, razem z żoną staliśmy wyróżnienie za wystawę naszej kolekcji w Muzeum Zamku Żupnego w Wieliczce. Nasza wystawa nosiła tytuł zaczerpnięty z zamku, z pałacu Wilanowskiego, Cunctis Patet Ingressus, czyli każdemu wstęp otwarty. Postanowiliśmy, że żeby nasze zbiory udostępnić publiczności i móc się nimi w jakiś sposób podzielić.
2: Jakie to są właśnie zbiory? Co trafia do muzeum dzięki państwa pasji?
3: Nasze zainteresowania oscylują w kategorii pamiątek związanych z kulturą i z historią polską, polskich dworów, polskich domów i wszystko to, co mogło się w takich starych polskich siedzibach znaleźć, jest dla nas pewnego rodzaju właśnie drogowskazem, czego szukamy i co mamy w zbiorach. Więc mamy począwszy od moich szczególnych zainteresowań, stare militaria polskie, broń, pamiątki narodowe, ale mamy również porcelanę, majolikę. Żona ma wspaniałą kolekcję starej tkaniny artystycznej i polskiej, i zagranicznej, ale takie, które bywały, które mogły być w tych domach również eksponowane.
2: Kolekcjonerstwo to jest taki rodzaj działania, można powiedzieć, który szczególnie doceniamy, bo nie wszystko może trafić do muzeów, też nie wszystko muzea odnajdą, albo nie na wszystko muzea stać, a dzięki takim osobom prywatnym, które kolekcjonują, to nasze dziedzictwo może przetrwać, bo to jest po prostu w dobrych rękach, no i też może trafiać do muzeów na wypożyczenie, w depozycie, więc to jest chyba bardzo istotny też element kolekcjonerstwa.
3: Kolekcjonerstwo chyba jest najistotniejszym elementem pamięci o przeszłości, bo pamiętajmy, że wszystkie muzea wzięły się ze starych kolekcji prywatnych. Pierwsze polskie muzeum to prywatna kolekcja Izabeli Czartoryskiej. Teraz w Muzeum Narodowym w Warszawie jest wspaniała wystawa Kolekcjoner o Ignacym Korwin-Mileckim. No, jeżeli wyobrazić sobie najbardziej emblematyczne polskie dzieła, to one były w jego kolekcji. Więc kolekcjonerzy są tym nośnikiem, który myślę zabezpiecza i przekazuje kolejnym pokoleniom te rzeczy, które związane są z naszą kulturą, sztuką i dzięki temu one mają szansę przetrwać. Oczywiście dzisiaj, kiedy są muzea w dużej mierze przejęły tę funkcję kolekcjonerską, ale bez kolekcjonerów prywatnych nadal nie byłoby to samo.
2: To na koniec, jak długo Państwo już kolekcjonują?
3: Ja kolekcjonuję chyba całe życie, od dzieciństwa. Moja żona trochę później, ale też szmat czasu. Paweł Maciukiewicz.
2: I tutaj obok właśnie Pana żona.
4: Anna Maciukiewicz.
2: Osoby, które zostały wyróżnione w 11. edycji konkursu Kolekcjonerstwo, Nauka i Upowszechnianie imienia Feliksa Jasińskiego. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za to kolekcjonowanie, bo te kolekcje są w Polsce i to jest bardzo ważne.
3: My dziękujemy również.
5: Dzień dobry, nazywam się Węgiełek Eugeniusz. Przyjechałem z miejscowości Pęcławko, Góry Kalwarii.
2: Pan jest rzeźbiarzem. Czy można nazwać pana rzeźbiarzem tradycyjnym, ludowym?
5: Raczej ludowym. Również maluję obrazy na płótnie, na szkle. Także podoba mi się ta uroczystość tutaj w Instytucie Kultury i Wsi.
2: Co pan głównie rzeźbi?
5: Głównie to świątki, takie scenki rodzajowe z życia wsi, na przykład też aniołki, szopki Bożego Narodzenia, świętego Franciszka. No mam tak sporo różnych tematów takich do rzeźbienia.
2: No święty Franciszek to rzeczywiście często u pana się pojawia, czyli chyba taki jeden z ulubionych świętych. Czy po prostu bardzo wdzięczny temat?
5: Tak, oczywiście. Ja wyjątkowo lubię akurat takie tematy związane z przyrodą.
2: A jeszcze inni święci?
5: To na przykład Chrystus Frasobliwy, Święta Tereska, także Matka Boża z Dziesiątkiem.
2: A w jakim drewnie pan rzeźbi najczęściej?
5: Najczęściej w lipowym. Dzisiaj na przykład wziąłem kawałek dębowego drewna i będę robił taką dziewczynkę, co śpiewa z mikrofonem i z kotkiem.
2: No właśnie pan tutaj rzeźbi tą rzeźbę w czasie trwania jarmarków. To taka będzie dosyć pokaźna rzeźba. Uda się dzisiaj ją do godziny 18 stworzyć?
5: Znaczy to częściowo tylko, bo jednak to drewno jest twarde. Dąb jednak jest wdzięcznym materiałem do rzeźbienia, ale trudniejszym do wykonania. Także trzeba więcej czasu poświęcić, żeby wyrzeźbić taką rzeźbę.
2: Oprócz tego, że pan rzeźbi, to jeszcze później ta rzeźba nie zostawia w takim stanie surowym, tylko najczęściej je maluje.
5: Tak, przeważnie maluję na kolorowo rzeźby.
2: A jaką farbą?
5: Farbą akrylową przeważnie, temperami, olejnymi rzadziej tak maluję.
2: Mali pan właśnie takie rzeźby kolorowe niż w takim surowym wyglądzie?
5: Tak, jednak takie kolorowe bardziej podkreślają wyraz rzeźby i mi się bardziej podobają.
2: Pan jest takim rzeźbiarzem bardzo rozpoznawalnym na Mazowszu. Wiele osób przyjeżdża specjalnie po to, żeby pana spotkać, porozmawiać, zobaczyć nowe rzeźby. Można pana zobaczyć na różnego rodzaju właśnie takich ludowych, tradycyjnych targach jak dzisiaj. Jak długo pan rzeźbi?
5: No, w tamtym roku obchodziłem 45-lecie działalności twórczej i dostałem nawet nagrodę z Urzędu Miasta Góry Kalwarii, zasłużony dla kultury Góry Kalwarii.
2: Czy jak wchodzimy do pana domu, to pan też ma te rzeźby wokół siebie? Lubi się pan nimi otaczać? Można u pana je zobaczyć na co dzień?
5: Tak, mam taką starą chałupę ponad 100-letnią i tam właśnie mam pracownię i też wystawę rzeźb i obrazów. Także lubię ogólnie.
2: A od czego się u pana zaczęła ta pasja? Czy ktoś pana zaraził, czy po prostu pan sam wziął kiedyś kawałek drewna do ręki?
5: Znaczy to przypadkowo. Ja byłem tu w Warszawie w chówcu pracy i tam odbywałem zastępczą służbę wojskową. I komendant chówca ogłosił konkurs na rzeźbę i każdy musiał przymusowo zrobić rzeźbę. Ja nie wierzyłem, że w ogóle coś tam zrobię. I w gipsie pierwszą rzeźbę zrobiłem i tam później był konkurs chówców pracy z Warszawy i z okolic, tam zająłem 3. I od tamtej pory mnie zainteresowało, że coś takiego potrafię robić i tak się zaczęło, bo inaczej to bym nie zaczął, prawda?
2: Czy jest jakiś tydzień bez dłuta w ręku, bez kawałka drewna? Czy pan stara się tak cały czas rzeźbić?
5: No ja cały czas rzeźbię, tylko z przerwami teraz już mniej sił jest i zdrowie nie to, ale bardzo lubię i to mi sprawia dużą przyjemność. Rzeźbienie i malowanie.
2: Czy tam do pana, do Kalwarii można czasami, jak będzie się jechało, zajechać i zobaczyć pana warsztat?
5: Tak, ja mieszkam w miejscowości Pęcław, także zapraszam. Zawsze mile widzieni są goście, prawda?
2: Ma pan czasami tam gości, takich właśnie swoich pasjonatów, fanów?
5: Tak, odwiedzają mnie czasami właśnie ludzie, którzy interesują się taką sztuką ludową.
2: Najpierw była rzeźba, później malowanie?
5: Tak, najpierw zacząłem rzeźbić, a później malowałem. A czy to dzięki panu Stefanowi Lisowskiemu, takiemu znanemu artyście profesjonalnemu, nauczyłem się malować. Pierwszy obraz to z nim malowałem, bo sam nie wiedziałem, czy w ogóle mi się uda coś tam malować. I dzięki niemu właśnie zacząłem malować obrazy.
2: Co dzisiaj znajdziemy u pana, w pana warsztacie, można powiedzieć, do którego wszyscy zaglądają? Jakie tematy?
5: No różne tematy, w sumie takie jak aniołki, Chrystus Prasobliwy, Święta Tereska, Matka Boża z Dzieciątkiem, ptaki, zwierzęta.
2: No i właśnie sceny też z Bożego Narodzenia, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Chrystus Prasobliwy na Wielkanoc. Zachęcamy państwa do tego, żeby się pana twórczością zainteresować, ale prawie każdy o panu słyszał. Pan Eugeniusz Węgiełek jest moim państwa gościem. Życzymy dużo sił do tej wspaniałej pracy i wielu takich cudnych pomysłów i rzeźbiarskich, i malarskich. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję również bardzo.
0: Kulturalny weekend.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

To oczywiście elektryczne gitary. Jestem z miasta na zegarach 13 minut do godziny 11. Do 11 na naszej antenie Dotan między innymi, czyli Last Goodbye. Pojawi się także Roland Keating, a także Kasia Kowalska.

0: Dlaczego nie? To oczywiście Kasia Kowalska na zakończenie tej godziny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Duch Święty zaprasza nas też do uwielbiania Go w sytuacjach, które po ludzku są bardzo trudne.
4: Duch Święty jeszcze przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie potrafimy się modlić, to On potrafi się modlić w nas.
5: Spektakularne uzdrowienia, modlitwa w językach. Czy to jedyne przejawy działania Ducha Świętego? Jak Duch Święty może działać w naszej codzienności? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 minuta po 11:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Zachmurzenie małe i miarkowane, okresami wzrastające do dużego, na termometrach już chyba maksymalna temperatura 22 stopnie. W Warszawie, Piasecznie, Milanówku, także Otwocku, nad Warszawskim Morzem, czyli nad Zalewem Zegrzyskim, stopień mniej, bo 21 stopni. Ciśnienie nadal wysokie, 1028 hektopaskali, po południu powoli zacznie spadać, a wiatr słaby północny i północno-zachodni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Michał Wichrowski wraz z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę, punktualnie o 12:00 moje miejsce zajmie Janusz Zalewski w tej godzinie na antenie Rady Warszawa. Dobre słowo papieża Leona XIV, aby 11:30 szlakiem świętych, czy świętość Pier Giorgio Frassettiego mogłaby wydarzyć się bez Turynu? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć gość Małgorzaty Turzejskiej z Arinach.

Paweł Kukiz, Jan Borysewicz, bo tutaj jest jak jest, 11 minut po godzinie 11, jeszcze nie opadł kurz po Nocy Muzeum w Polsce, dziś na Litwie 23 maja również Noc Muzeum, w której udział wezmą placówki muzealne i galerie w całym kraju. Na odwiedzających czeka szereg atrakcji, w tym specjalne wystawy, koncerty, warsztaty oraz wydarzenia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Winnie w Nocy Muzeum weźmie udział ponad 30 różnych placówek. Wśród najbardziej rozpoznawalnych miejsc znajdą się m.in. wieża Giedymina na Górze Zamkowej oraz oddziały Litewskiego Muzeum Narodowego, gdzie przygotowano wieczorne zwiedzanie, koncerty i wydarzenia edukacyjne. W Pałacu Wielkich Książek Litewskich będzie można zobaczyć ekspozycje poświęcone historii Litwy oraz wziąć udział w specjalnych wydarzeniach nawiązujących do epoki renesansu. Organizatorzy zapowiadają również pokazy i wieczorne wydarzenia przybliżające życie dawnego dworu. Natomiast w Kownie do późnych godzin nocnych czynne będzie Muzeum Wojskowe imienia Witolda Wielkiego, które z okazji swojego 105-lecia zaplanowało m.in. koncerty i prezentacje materiałów archiwalnych. Dodatkową atrakcją będzie możliwość wirtualnego zwiedzania średniowiecznego zamku w Kownie. Z kolei w Kłajpedzie uczestnicy Nocy Muzeum będą mogli odwiedzić m.in. tamtejszy zamek związany z historią miasta i dawnych ziem pruskich. Odwiedzający będą mogli zajrzeć także do Litewskiego Muzeum Morskiego, które jest jedną z najpopularniejszych placówek muzealnych w kraju.

0: Radio Warszawa na 106.2. Dobre chwile z Radiem Warszawa. Już teraz czas na dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej, plac Bartola Longa przez Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, pokolenia wierzących były kształtowane i otoczone opieką przez modlitwę różańcową, prostą i ludową, a zarazem zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbcem najistotniejszej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wypowiadane z czułością Maryi Panny? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni. Powtarzając je w każdym Zdrowaś Maryjo, w pewien sposób doświadczamy domu w Nazarecie, jakbyśmy na nowo słyszeli głos Maryi i Józefa podczas długich lat, w których Jezus żył z nimi. Doświadczamy także Wieczernika, gdzie apostołowie wraz z Maryją oczekiwali na wylanie Ducha Świętego. To właśnie wskazało nam pierwsze czytanie. Jak nie pomyśleć, że w tym czasie między wniebowstąpieniem a pięćdziesiątnicą Maryja i apostołowie prześcigali się we wspominaniu różnych chwil życia Jezusa. Nie mógł im umknąć żaden szczegół. Wszystko należało zachować w pamięci, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się kontemplacyjna droga Kościoła, której syntezę na podobieństwo roku liturgicznego różaniec daje w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie, różaniec został uznany za streszczenie Ewangelii, które święty Jan Paweł II zechciał dopełnić tajemnicami światła. Także ten wymiar był bardzo żywy u świętego Bartola Longa, który ofiarował pielgrzymom głębokie medytacje, aby uchronić różaniec święty przed pokusą mechanicznego odmawiania i zapewnić mu biblijny, chrystologiczny i kontemplacyjny charakter, który powinien go cechować.

0: Gabi Gąsior, jeszcze będzie pięknie. Zbliża się 11.30. Za kilka chwil na naszej antenie audycja Szlakiem Świętych zaprasza Małgorzata Kurzejewska-Zarinek, a gościem Małgosi będzie Paulina Małota.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na Słuchości 2 FM jest z nami
3: ojciec Tadeusz Suślik,
4: ojciec Bogdan Dufaj,
5: Renata Wardecka.
2: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
8: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
9: Dzisiaj wyruszamy do takiego miasta, które część z Państwa odwiedza na przykład w czasie narciarskich podróży. Inni po prostu przez przypadek tam trafiają. Mało kto decyduje się na odwiedzenie tylko i wyłącznie Turynu. Zawsze to jest tylko przy okazji. A ona z pewnością pojechała tam właściwie poznać ukochanego świętego. Jest z nami Paulina Maloty. Dzień dobry, Pani Paulino.
10: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
9: George Frassati zaprosił Cię do Turynu?
10: Oj tak, zdecydowanie. Moja historia z pierwszą podróżą do Turynu naprawdę jest wyjątkowa. No i też dostałam od Frassatiego wiele znaków, które pokazywały mi, że on tam na mnie czeka. To wszystko wydarzyło się w 2022 roku. Na początku dowiedziałam się, że z racji pandemii sylwestrowe spotkanie TZ, które miało odbyć się w Turynie, zostało przełożone z Sylwestra, czyli z przełomu grudnia i stycznia, kiedy właśnie te spotkania, te zazwyczaj się odbywają w różnych miastach Europy, zostało przełożone na lipiec do Turynu właśnie. I, no i tak dla mnie to był taki pierwszy sygnał, że powinnam tam jechać, ponieważ z jednej strony no właśnie Turyn, możliwość odwiedzenia grobu Pier Giorgio Frassatiego, a z drugiej strony też moje urodziny, bo my tego samego dnia mamy święto, dzień śmierci Frassatiego.
9: Urodzenia dla nieba, urodzenia dla nieba.
10: Urodziny dla nieba, dlatego tak właśnie, dlatego to podkreślam, ponieważ on się urodził dla nieba, a ja urodziłam się na ziemi.
9: Dzieli was niewielka różnica wieku, jaka?
10: No, ja się urodziłam 70 lat po jego śmierci i w tym roku, w setną rocznicę jego śmierci, ja obchodziłam 30 urodziny.
9: Paulina, nie pytaliśmy aż tak dokładnie o wiek, ale cieszę się bardzo, że to mówisz, bo powiem dlaczego i też dlaczego dość łatwo było mi przejść na ty w tej naszej rozmowie. Dlatego, że mówienie o świętych, osoby 30-letniej, to trochę chyba jednak jest jeszcze wciąż dla wielu szokujące. Jak to jest, że ty jesteś, no, w twoim głosie, w sposobie bycia, nawet tylko i wyłącznie znając się telefonicznie, można wyczuć, że jesteś kobietą ze świata, a z drugiej strony z niesamowitością opowiadasz o swoim przyjacielu, którego nigdy nie poznałaś fizycznie, zawsze tylko duchowo.
10: Dla mnie to też jest bardzo ciekawe, natomiast moje różne doświadczenia ze świętymi pokazują mi, że to oni nas wybierają i pojawiają się na różnych etapach naszego życia, żeby w jakiś sposób nam towarzyszyć. I tak też pojawił się w moim życiu Pier Giorgio Frassati. I chociaż to wydarzyło się wiele lat temu, kiedy go pierwszy raz poznałam, to uświadomiłam sobie tę jego obecność wiele lat później. I naprawdę mam wiele takich historii, które pokazują mi, że on w tym moim życiu jest i dzieją się takie rzeczy, które po prostu nie mogą zaprzeczyć tej obecności.
9: To żebyśmy my, jakby każdy, kto nas słucha i słyszał o Giorgio Pierze Frassati, dlatego że dzisiaj mogliśmy dość dużo słyszeć ze względu na kanonizację, ale zdecydowanie moim zdaniem ta kanonizacja była nierównomierna, że tak się wyrażę, jeżeli w ogóle można to tak mierzyć. Jeżeli chodzi o Karola Akutisa, bo wszyscy o nim słyszeli, albo przynajmniej w jakikolwiek sposób w XX wieku to nazwisko się dużo częściej pojawia. Pier Giorgio Frassati jest taką postacią trochę w cieniu Karola Akutisa w procesie kanonizacyjnym, ale mówię o tym dlatego, że tak naprawdę kiedy czyta się hagiografię tego świętego, to dochodzi się do wniosku, on taki trochę podobny do świętego Franciszka, tylko ta kasa trochę większa, trochę więcej mógłby zrobić w tym czasie niż święty Franciszek w swoich czasach, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach finansowych. To kim właściwie ten Pier Giorgio Frassati był?
10: Pier Giorgio Frassati przede wszystkim był młodym chłopakiem, który żył w Turynie, który, tak jak już wspomniałaś, urodził się w bardzo bogatej rodzinie. Jego ojciec był założycielem gazety La Stampa, która do dzisiaj funkcjonuje we Włoszech i jest bardzo znana. I Pier Giorgio miał życie...
9: Playboya. Nie bójmy się tego powiedzieć, no mógł mieć takie życie.
10: Tak, no po prostu no miał bogate, mógł żyć bogato, miał takie życie na wyciągnięcie ręki, ponieważ w momencie, kiedy się urodził, był pierworodnym synem, więc był następcą ogromnego majątku. Natomiast on wybrał życie zupełnie inne wśród ubogich Turynu i tak chciał żyć jako misjonarz.

0: Szlakiem świętych.
1: Ty przyjeżdżasz do tego Turynu, o którym się naczytałaś, naszukałaś, nadowiadywałaś i gdzie ty tego swojego świętego spotkałaś?
2: No ja, wiesz, w momencie, kiedy wylądowałam w Turynie, na lotnisku, które jest w zasadzie pod Turynem, bardzo byłam taka uważna i rozglądałam się z ogromną ekscytacją i myślałam, że jejku, zaraz zobaczę miejsca, w których on żył, którymi on biegał. I w zasadzie ja go poczułam już w pierwszym momencie, kiedy wysiadłam z autobusu przy dworcu Porta Nuova. I ja już wtedy czułam, że on jest tuż obok mnie i ja cały czas sobie wyobrażałam, jak biega między tymi kamienicami, tymi ulicami Turynu i oj, i teraz mam wzruszenie, jak sobie to wspominam, naprawdę. Cały czas miałam wrażenie, że on jest gdzieś tutaj obok, jako młody chłopak biega, więc paradoksalnie nie spotkałam go stricte w jakimś kościele, tylko po prostu to miasto, tak bardzo czułam jego obecność. Też pamiętam pierwszy moment, kiedy już przyjechałam, przeszłam parę przecznic dalej, tam do kościoła, w którym była rejestracja uczestników właśnie spotkania TZ. Musieliśmy chwilę zaczekać, zanim te rejestracje otworzą. Weszłam sobie do kościółka, w którym się ta rejestracja odbywała, w podziemiach. Zajrzałam do kościoła i zastanawiałam się, czy w tym kościele bywał Pier Giorgio Frassati. Nigdzie nie mogłam znaleźć takich informacji. Mhm. Dopiero później się dowiedziałam, że w tym kościele modlił się zawsze przed wyjazdem w góry, czyli zanim jechał w góry, to on zaglądał do tego kościoła, więc to dla mnie było też bardzo takie poruszające. I też chwilę później stwierdziłam, że to jest czas, żeby coś zjeść. Zaczęłam szukać jakiegoś sklepu, przeszłam znów kilka przecznic i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Nie wiem, czy tutaj wyobraźnia mi podpowiada jakieś nieprawdziwe rzeczy, ale chcę wierzyć, że to był Frassati, ponieważ kilka przecznic dalej trafiłam na kiosk La Stampy, a przy tym kiosku mężczyzna łudząco podobny do Frassatiego, więc to było niesamowite dla mnie. Kupiłam tam jakąś kanapkę, wyszłam i zrobiłam zdjęcie. Niestety zrobiłam zdjęcie tylko kiosku, nie zrobiłam zdjęcia temu mężczyźnie. Bardzo żałuję, a to było niesamowite. Naprawdę łudząco podobny do Frassatiego mężczyzna siedział przy kiosku gazety La Stampa i czytał.
1: Muszę zadać to pytanie, dlatego że w pewien sposób jest ono sensem tej audycji. Czy myślisz, że świętość Frassatiego mogłaby się zdarzyć bez Turynu?
2: To jest ciekawe pytanie. Myślę, że tak, mogłaby się zdarzyć bez Turynu. Na pewno

odwiedzić w Turynie. Po drugiej stronie jest kościół parafialny, w którym również w jakiś sposób kształtowała się duchowość Pier Giorgia Frassatiego. Nieco dalej znajduje się Instytut Społeczny. Jest to szkoła prowadzona kiedyś przez ojców jezuitów, do której uczęszczał Pier Giorgio i ona miała ogromny wpływ na jego życie. Oprócz tego jest oczywiście pierwszy budynek, w którym znajdowała się siedziba La Stampy, czyli tej gazety, w której pracował ojciec Frassatiego. W centrum miasta znajduje się kościół, w którym przez ponad 100 lat była adoracja, wieczysta adoracja i właśnie tam modlił się nocami Pier Giorgio. Ja też miałam okazję się tam modlić w 2022 roku. Niestety w tym roku dowiedziałam się, że w 2023 roku po ponad 100 latach ten kościół został zamknięty i adoracja wieczysta się również zakończyła. Teraz jest tam wystawa o Frassatim. Mhm. Verso altro. I dużo jest takich miejsc, jeszcze może powiem jedno. Mhm. Też na dawnych obrzeżach Turynu znajdował się przytułek Cotalonga, który jest do dzisiaj i też miałam okazję tam być w lipcu tego roku, gdzie Pier Giorgio przychodził i opiekował się chorymi ludźmi.

0: Szlakiem Świętych.
1: Pani Paulino, na Szlaku Świętych próbujemy też troszeczkę zdjąć taką osłonę świętości, ale wyniesioną troszeczkę na piedestał greckich bogów, jeśli chodzi o świętość, a bardziej sprowadzić ich do tego, żeby byli naszymi przewodnikami tuż obok. I chciałam, wiem, że pani w swoich książkach o tym wielokrotnie opowiedziała i teraz mówię przez pani nie bez kozery, dlatego że chciałam zapytać o to, co pani Paulino znalazła w Efrasatim dla siebie. W którym momencie on stał się pani przewodnikiem?
2: Kiedy pisałam

0: swoją pierwszą książkę, Przewodnik po przyjaźni z śladami Piera Giorgia Frassatiego. Tym, co było dla mnie najcenniejsze, to była część Bądź jak Frassati, a jest to część, która opowiada o wartościach, cechach charakteru i cnotach, którymi żył Frassati. I jest to rozdział stworzony w formie właśnie takiego słownika troszeczkę. Dla mnie to była najbardziej wartościowa przygoda, jaką do tej pory przeżyłam, ponieważ krok po kroku mogłam zastanowić się, jakimi wartościami żył Pier Giorgio jako młody chłopak, dwudziestokilkuletni, i jak powinnam te cnoty też wcielać w swoje życie. I tutaj nauczył mnie bardzo na pewno pokory i pisanie książki jednej i drugiej, ponieważ później powstała książka Pier Giorgio Frassati, Kwiatki i modlitwy. Pisanie obu książek wymagało dużej pokory, dużej cierpliwości i wytrwałości.
1: Ale ja, przeglądając, wciąż jeszcze mogę to się przyznać bez bicia pobieżnie, twoją książkę, znalazłam taki fragment, w którym piszesz o tym, że nauczył się samodyscypliny. I to było bardzo dla mnie frapujące. Mówię, o, coś dla mnie.
0: Ta dyscyplina wiąże się z cierpliwością, pokorą i wytrwałością. Że jest jakiś cel do osiągnięcia i trzeba być w tym konsekwentnym, cierpliwym, ponieważ jest to praca żmudna, wymagająca czasu, ale też serca, żeby po prostu to, co się tworzy, mogło przemawiać i też jakoś tak docierać do ludzkich serc.
1: A kogo, jak myślisz, wybiera Frassati na swojego przyjaciela? Kogo szuka? Kto powinien tę hagiografię przeczytać, a kto powinien po niego sięgnąć, jego poprosić o pomoc i powiedzieć, zostań moim przewodnikiem? Bo trochę ze świętymi to jest, tak mi się wydaje, takie poszukiwanie przewodnika też na drodze własnego duchowego rozwoju. I wtedy szukamy tych świętych, no i często Kościół podpowiada nam tych takich z dalekich czasów, prawda? Ja zawsze się przyznaję, że mam takich czterech świętych od spraw beznadziejnych i każdy lepszy od drugiego, ale wszyscy to są właśnie albo średniowiecze, albo w ogóle początki chrześcijaństwa. Nagle mamy takiego świętego, no może nie super, ale jednak współczesnego.
0: Trudne pytanie, bo ja bym najchętniej powiedziała, że Frassati jest dla każdego. Mhm. Na początku, kiedy zaczynałam pisać książkę, ja miałam takie przeświadczenie, że takie poczucie, że Frassati jest po prostu patronem przyjaźni. Później się okazało, że on jest patronem młodzieży, studentów, alpinistów, ludzi młodych, takich też sportowców, ale nie jest patronem przyjaźni. To sobie jakoś tak dopowiedziałam. I kiedy ta książka powstawała, ona powstawała też w takiej wdzięczności za relacje, które dzięki Frassatiemu pojawiły się w moim życiu. I początkowo planowałam napisać tę książkę dla ludzi młodych, szukających relacji, szukających przyjaźni, którzy chcą w tych przyjaźniach i relacjach wzrastać i też pracować nad sobą, wymagać od siebie, żeby te relacje były coraz piękniejsze, coraz bardziej wartościowe. I dopiero w momencie, kiedy najpierw pojawiła się na rynku pierwsza książka, później druga, zdałam sobie sprawę, że tutaj nie ma przedziału wieku. Frassati jest dla każdego, kto potrzebuje po prostu chyba obecności, takiego towarzystwa. Myślę, że to w ten sposób.
1: Kończąc naszą audycję, Paulino, sięgnę do twojej książki i w cytacie z Pisma Świętego, w którym rozpoczęłaś historię Frassatiego, wybrałaś cytat z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział, 9 werset. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie zna Giorgio Frassatiego, Piera Giorgio Frassatiego, to musi poznać Paulinę i jej publikacje. Zapraszamy na Szlaku Świętych.
2: Szlakiem Świętych.
3: Szlakiem Świętych już się zakończył. Ja również się żegnam z państwem dziś. Michał Wichrowski, do usłyszenia. Witam się natomiast.
4: Janusz Zalewski, dzień dobry.
3: Janusz będzie dziś wraz z państwem do godziny 17:00.
4: Tak jest, zapraszam gorąco, tak samo gorąco, jak to mamy dzisiaj w Warszawie na zewnątrz.

0: Za 3 minuty będzie godzina 12, w południe modlitwa Anioł Pański na antenie Radia Warszawa, a już teraz fragment Pisma Świętego, audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Ewa Ziętek czyta lekturę, a rozważanie opracował i przeczyta ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi albo zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.
2: Po nasyceniu ciekawskich uszu możnych tego świata świadectwem swego nawrócenia i odbyciu niebezpiecznej podróży morskiej, w końcu Paweł dostał się do Rzymu. Dzisiejszy fragment relacjonuje apologię apostoła wobec swoich rodaków, pomija jednak ich reakcję. Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Paweł skwitował to najczęściej przywoływanym w Nowym Testamencie cytatem z Izajasza na temat otępiałego serca ludu i skonkludował: wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. Dopiero teraz pojawia się zakończenie dzisiejszego czytania o głoszeniu przez Pawła Królestwa Bożego i nauczaniu o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Rozumiemy więc, iż chodzi tu o wolność zewnętrzną, zapewnianą przez Rzymian, nie zaś wolność wewnętrzną, bo tej stanął na drodze upór Żydów. Taki oto plan Boży, o którym przed 5 laty do rzymskich chrześcijan właśnie pisał nasz apostoł, by jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków, przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła Regina Celi w okresie wielkanocnym. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
0: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
2: Módl się za nami do Boga, alleluja.
0: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
2: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
0: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
4: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.
5: Z Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
6: Najwięcej życia tracimy, patrząc na cudze drogi. Piotr patrzy na Jana i pyta: a co z nim? To bardzo ludzkie. Porównywanie się jest niemal odruchowe. Czyjeś życie wydaje się prostsze, czyjaś droga może bardziej sensowna. A Jezus odpowiada krótko: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli przestań się rozglądać. Skup się na tym, do czego ty jesteś wezwany. Bo każdy ma swoją historię, swoje tempo, swoją drogę. I kiedy zaczynamy żyć cudzym życiem w naszej głowie, to gubimy własne życie w rzeczywistości. Nie jesteś powołany do porównywania się z innymi. Jesteś powołany do pójścia za nim.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sobota, no gorąca bo w Warszawie, nie bójmy się tego słowa, 23 stopnie wprawdzie, ale wiadomo, w stolicy, w mieście to ciepło jest bardzo mocno odczuwalne, jeżeli nie przeszkadzają tutaj chmury ani żaden wiatr, a tych chmur w tym momencie na stołecznym niebie trochę jest, ale nie na tyle, żeby zrobiło nam się jakoś znacznie chłodniej, wiatr też nam nie dokucza. To jest maksymalna temperatura, jaką zobaczymy dzisiaj na termometrach w stolicy, właśnie 23 stopnie, podobnie w okolicznych miejscowościach.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: A na zegarze 10 minut po godzinie 12 rozpoczęło się popołudnie w tę sobotę 23 dnia maja. Janusz Zalewski, dzień dobry. Warto ten czas spędzić dziś na świeżym powietrzu. Dużo możliwości, żeby to robić w stolicy, ale także wokół niej, ale także dziś wiele osób przygotowuje się podczas nocnego czuwania do jutrzejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego. O tym będziemy mówić o 12.30 w Wiadomościach z Życia Kościoła. Tymczasem na 106.2 FM odrobina muzyki grupa Bee Gees. Jeszcze usłyszymy przed 12.30 Bruno Marsa

Urszula i Nasen na 106,2 FM. O czym śpiewasz, gdy nie słyszy nikt? Pytała wokalistka. Tak się zacząłem zastanawiać faktycznie, co bym wtedy zaśpiewał. Co państwo by zaśpiewali? Też ciekawe. Pewnie wielu z nas tak robi właśnie. Lubi sobie śpiewać. To poprawia nastrój na pewno i humor. Za chwilę posłuchamy, jak śpiewa kto inny. To oczywiście Bruno Mars. A za 8 minut posłuchamy w wiadomościach z życia Kościoła o tym, jakie szczególne miejsce odwiedził dziś papież Leon XIV. Więcej szczegółów już za niecałe 10 minut.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Na zegarze mamy godzinę 12:30. Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Papież Leon XIV odwiedził dziś tzw. ziemię ognisk w południowych Włoszech, teren skażony przez nielegalne składowane i spalane toksycznych odpadów. W spotkaniu z mieszkańcami apelował o odpowiedzialność za wspólne dobro i zmianę stylu życia oraz myślenie o ekologii. Papież przypomniał, że region zapłacił wysoką cenę, śmierć wielu osób i cierpienie dzieci w przededniu 11. rocznicy encykliki Laudato Si. Podkreślił, że potrzebna jest kultura ekologiczna oparta na sprawiedliwości i solidarności, a nie na interesach nielicznych.
1: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente.
0: Wołanie stworzenia i ubogich jest tutaj szczególnie dramatyczne z powodu śmiertelnego splotu ciemnych interesów i obojętności na dobro wspólne, który zaszkodził środowisku naturalnemu i społecznemu. Ten krzyk domaga się nawrócenia.
1: È un grido che chiede conversione.
0: Leon XIV podziękował także organizacjom ekologicznym i podkreślił, że prawdziwa przemiana zaczyna się od wychowania odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez całą dobę. O 8 rano rozpoczęło się 24-godzinne uwielbienie w kościele świętego Patryka na Gocławiu. To czuwanie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Do udziału zachęca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Kulminacyjnym punktem będzie msza święta o godzinie 20 wieczorem, a potem modlitwa uwielbienia będzie trwać przez całą noc. W trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty. Będzie można się pomodlić, będą momenty na uwielbienie, ale będą też momenty na spotkanie rodzinne, gdzie można odpocząć i też również posilić się.
0: Modlitwie towarzyszyć będzie śpiew w wykonaniu wielu chrześcijańskich artystów i zespołów. O 16:40 poprowadzi go znana piosenkarka Anne-Marie.
4: Będę tam uwielbiać Pana Boga razem z Wami, także koniecznie wpadajcie. Ja już się nie mogę doczekać. Myślę, że to będzie naprawdę piękny, piękny czas głębokiej modlitwy.
0: Przy kościele dostępna będzie także strefa rodzinna. Uwielbienie zakończy się w niedzielę przed mszą świętą o godzinie 8:00. Kończą się uroczystości w Mostówce. Dziś odbywa się tu poświęcenie Kościoła Miłosierdzia Bożego. O 11:00 rozpoczęła się msza święta, przewodniczy jej biskup Jacek Grzybowski. Historia parafii w Mostówce sięga końca ubiegłego wieku, przypomina proboszcz ksiądz Janusz Grygier.
5: Pod koniec 1999 roku była to pobudowana kaplica dla mieszkańców Mostówki. Dojeżdżali tu księża Zniegowa, w niedzielę odprawiali mszę świętą. Pod koniec 1999 roku zaczęto właśnie wznosić ten budynek 29 czerwca 2003 roku. Kaplica stała się kościołem tej nowo powstałej parafii.
0: Poświęcenie kościoła to zwieńczenie budowy i wykończenia świątyni. Obrzęd oznacza uroczyste oddanie budynku na wyłączną służbę Boga i kultu religijnego. Po raz 46 na Jasnej Górze zgromadzili się członkowie katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana. Spotkanie jest przypomnieniem przyrzeczeń złożonych 70 lat temu, zawartych w jasnogórskich ślubach narodu, czasem modlitwy za ojczyznę i o to, by troska o dobro wspólne była sprawą wszystkich Polaków. Za pół godziny rozpocznie się msza święta, w trakcie której uczestnicy pielgrzymki ponowią śluby narodu. Zobowiązanie, które trwa, mówi Izabela Tyras, sekretarz Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.
6: Nie tylko w roku jubileuszu przypominał, że ten program mamy realizować, ale zawsze był dla nas wyzwaniem do tego, żeby także w sposób przede wszystkim indywidualny te śluby odnosić do siebie, bo jeśli się nie przemienią nasze serca indywidualnie, jeśli ich nie dotknie to wszystko, to trudno mówić o przemianie narodu, społeczeństwa i naszej ojczyzny w konsekwencji Kościoła także.
0: Modlitwie będzie przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W pielgrzymce uczestniczy około 2000 osób. Świeccy katolicy w stowarzyszeniu Civitas Christiana budują wspólnotę w działaniu w obszarze kultury, edukacji, rodziny i polityki samorządowej.

Za 19 minut będzie godzina 13. Tymczasem Warszawa chce coś zrobić z hulajnogami elektrycznymi, z chaosem, który generuje ich użytkowanie w rozmaity sposób. Stolica wprowadza nowe zasady korzystania z urządzeń, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo i porządek w przestrzeni publicznej. Chodzi oczywiście o elektroniczne urządzenia. Miasto podpisało nowe porozumienia z trzema największymi operatorami tych urządzeń w stolicy. Dzięki niemu pojawi się więcej miejsc z ograniczeniami prędkości do 12 km na godzinę. To będą m.in. ulice Złota, Bracka czy też kładka pieszo-rowerowa. Rozszerzona zostanie lista miejsc, gdzie hulajnogami w ogóle nie będzie można wjechać, na przykład do Parku Sowińskiego. No i operatorzy mają pilnować porządku, usuwać źle zaparkowane pojazdy, stawiać hulajnogi wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Miasto zapowiada też kary dla firm, które nie będą reagować na zgłoszenia. Zmiany wynikają oczywiście z dużej liczby wypadków, do jakiego doszło z udziałem hulajnóg. 66 wydarzeń, w których rannych zostały 73 osoby. No i warto pamiętać również, że od 3 czerwca w całej Polsce osoby do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kasku, także na hulajnogach elektrycznych. Za brak kasku grozić będzie mandat w wysokości 100 zł.

Jennifer Lopez na 10 minut przed godziną 13. Już po 13 wsiądziemy za kółką samochodów. Grzegorz Traczewski zabierze nas w podróż i intrygujące opowieści o rozmaitych pojazdach pewnie nam przedstawi, jak co tydzień zresztą, a o 13 wcześniej sprawdzimy, jaka pogoda dziś w Warszawie, jaka pogoda w ten weekend w stolicy i w regionie.

0: No my w przeciwieństwie do bohaterki grupy, piosenki grupy Papa Dance pytamy o jutro, a konkretnie o to, jaka będzie pogoda w niedzielę 24 maja. Już za moment więcej informacji.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzisiejsza Turcja jest znana w Biblii jako Azja Mniejsza. To tam wyruszają apostołowie na misję ewangelizacyjną i tam powstają pierwsze kościoły. Jest to Ziemia Święta, kolebka Kościoła. Zapraszamy już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
4: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 23 stopnie w tym momencie w Warszawie. Taka temperatura to dziś maksymalne wskazania na termometrach w stolicy. Chmury w tym momencie trochę ich więcej na warszawskim niebie, ale nie powinno dziś z nich padać. Słońce będzie bardziej dominować wieczorem. Jutro dużo, dużo słońca, dużo też duże temperatury. 27 stopni, tyle będą pokazywać termometry, ale będzie mocniej wiało, powyżej 40 km na godzinę. Po południu może popadać i zagrzmieć.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 13. No, sami słyszeliśmy, zapowiada nam się bardzo wietrzne zesłanie Ducha Świętego, no ale w końcu Duch Święty przychodzi w powiewie. Co prawda lekkim, ale jutro będziemy mieli okazję, żeby lepiej go odczuć. Piękna pogoda, tak czy siak dziś, jutro warto z niej korzystać. A na naszej antenie muzyka, Spandau Ballet, Natalia Zastępa za moment i inne gwiazdy. Za kilka minut natomiast audycja poświęcona motoryzacji, jak co sobotę na 106,2 FM, na którą już teraz zapraszam w imieniu Grzegorza Traczewskiego. To nasze propozycje na ten czas, jeżeli ktoś chciałby go spędzić trochę spokojnie przy radioodbiorniku, bądź też w samochodzie umilić sobie podróż, jesteśmy do dyspozycji. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: 14 minut po godzinie 13 na zegarach. Grzegorz Traczewski zaprasza na audycję Po drodze ze Świętym Krzysztofem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
3: Dzień dobry, w kolejnej audycji Po drodze ze Świętym Krzysztofem wita Grzegorz Traczewski. Witam dzisiaj, a tak naprawdę to witam nocą, bo Noc Muzeów od wielu, wielu lat bywam zawsze podczas przejazdu autobusów miejskich w Warszawie, a to na placu Defilad, a to we wnętrzu Ogórka, a to no właśnie dzisiaj w zajezdni autobusowej przy ulicy Woronicza, co nie oznacza, że nie byłem podczas innych etapów dzisiejszej Nocy Muzeów. Ze mną jest Adam Stawicki, reprezentujący Miejskie Zakłady Autobusowe. Witam cię serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: Adamie, który to już raz Noc Muzeów wisi na twojej spracowanej głowie i w twoich spracowanych rękach?
4: To jest, raczej bym powiedział, że to jest wielka przyjemność, bo gościć tyle tysięcy ludzi, którzy do nas czekają, żeby móc najpierw przejechać się z nami w paradzie zabytkowych autobusów, a potem zwiedzić naszą zajezdnię. To jest ogromna przyjemność i oglądanie kolejek tych ludzi przed naszą zajezdnią, no to świadczy tylko o tym, że to, co my oferujemy, jest bardzo ciekawe i bardzo wiele osób chce to zobaczyć.
3: Miałem zaszczyt i przyjemność wozić gości Radia Warszawa po Warszawie zabytkowym polskim Fiatem 125P i widziałem, jakie oblężenie było w autobusach miejskich, ale nie tych dzisiejszych współczesnych, ale w Ogórkach, w Ikarusach, w Sanosach, w autosanach.
4: No to jest oczywiście miłość osób tych, które za młodo jeździły tymi autobusami, ale to jest też miłość, która przechodzi na kolejne pokolenia, bo widzimy mnóstwo dzieci, które czy młodzieży, które no to jest dla nich ogromne przeżycie, takie, które jest raz do roku. No i wzięcie udziału w paradzie to jest dla nich taki chyba najważniejszy dzień.
3: Tak, to jest taki obowiązek.
4: Tak, to jest, mamy oczywiście Noc Muzeów, podczas której mamy ponad 300 placówek, ale jest parada autobusów i jest zwiedzanie zajezdni autobusowej, co oznacza, że tu trzeba po prostu być. No i to jest, no szkoda, że przez radio nie można tego pokazać, ale ten tłum osób czekających do autobusów, które przecież są 5, mamy tych autobusów, które obwożą po zajezdni i ten tłum, który się nie kończy, ta kolejka, która jest cały czas, no to jest niesamowita rzecz, zwłaszcza, że my dzisiaj zaoferowaliśmy nie tylko zwiedzanie zajezdni. Myśmy tym razem zaoferowali widowisko multimedialne, w którym przejeżdżamy przez halę obsługi codziennej, ale jest ona podświetlona w kolorze pomarańczowym. Przejeżdżamy przez myjnię, która świeci się w pięknych, chabrowych barwach, tak korespondujących z wodą. Przejeżdżamy przez halę obsługi technicznej, gdzie jest widowisko laserów, widowisko dymów dyskotekowych, autobusy, które znajdują się na podnośnikach, podświetlone od spodu, stacja kontroli pojazdów, która świeci na niebiesko-zielono i w której można sobie oczywiście zobaczyć, jak wygląda sprawdzanie autobusu na takiej stacji kontroli pojazdów, i hala ogumienia, gdzie także mamy pokaz laserów, a na koniec jako creme de la creme pokazy na placu manewrowym, gdzie można zobaczyć, jak ćwiczą przyszli kierowcy.
3: A z pewnością łatwo nie jest, bo przecież jakże wielu z nas, takich codziennych zjadaczy chleba, jeżdżących po ulicach różnych miast, narzeka, że nie ma jak zaparkować, że samochód o długości 5 metrów to już jest wyzwanie. A taki autobus ile ma metrów, łamaniec?
4: No 18 metrów, tyle ile pozwalają przepisy. Pewnie gdybyśmy mogli mieć więcej, to były pewnie 26-metrowe autobusy, bo i takie się zdarzają. Natomiast no, to jest ogromna sztuka również zaparkować na zajezdni. To się wydaje, że zajezdnia jest wielka, więc co to za problem tutaj zaparkować autobus, ale na każdej zajezdni mamy około 350 autobusów. Wyjątkiem jest Puchocińska, która jest naszą najmłodszym naszym zakładem, no i w związku z tym tam tych autobusów jednak jest zdecydowanie mniej, ale na pozostałych to jest od 320 do 345 autobusów. To są ilości w ogóle nieporównywalne. Pamiętajmy o tym, że same miejskie zakłady autobusowe eksploatują tyle autobusów, ile trzy kolejne największe polskie miasta razem wzięte.
3: No właśnie, w innych miastach także autobusy królują podczas Nocy Muzeów, od chociażby jest tak na Pomorzu.
4: No na pewno, no bo wszędzie wiadomo, że są miłośnicy komunikacji miejskiej, miłośnicy autobusów. Natomiast no, mogę zapewnić, że nasze atrakcje są, ponieważ jesteśmy najwięksi, to one są też największe.
3: Adamie, dziękuję Ci serdecznie i za zaproszenie, i za te wrażenia. No a teraz wiesz, krótka przerwa i dalej trzeba uczestniczyć w Nocy Muzeów.

0: drodze ze świętym Krzysztofem.
1: W drugiej części programu razem z Fiatem 125P odwiedziliśmy Radość. Radość, czyli stację Toyoty w Radości, bo to też taka tradycja, że zawsze tu trafiam, by przeżyć Toyowo podczas Nocy Muzeów. Naszym gościem jest
2: Marcin Boboryko.
1: Witam Cię serdecznie, Marcinie. Toyota i Lexus to samochody, które od dawna jeżdżą po polskich drogach. No właśnie tutaj w Radości były sprzedawane pierwsze egzemplarze, które trafiły do klientów. No i te egzemplarze nadal istnieją i pokazywane są tutaj w Radości, no, ku radości innych użytkowników Toyot. Co w tym roku pojawiło się w salonie zarówno Toyoty, jak i Lexusa?
2: Tak, tak naprawdę organizujemy jako kolejny rok takie wydarzenie. W tym roku pierwszy raz mamy też przyjemność gościć w Lexusie, w naszym drugim salonie. Natomiast jeśli chodzi o Toyoty, to i Lexusy, mamy dużo samochodów z przełomu lat 80., 90., nawet wczesne 2000. Zaprosiliśmy auta, które są inne, nietuzinkowe, nie zawsze utrzymane w tym standardowej takiej gamie. Jest też bardzo dużo samochodów, które opuszczało bramy naszego salonu właśnie w końcówce lat 90. i bardzo się z tego cieszymy, że możemy te samochody ponownie gościć. Mamy sporo Land Cruiserów, mamy samochody importowane z Japonii, Toyoty Mark II, Cresty. Mamy też sporo takich samochodów typowo przerobionych do motorsportu, także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No tak, ja znalazłem dwie przecudnej urody Celiki. To nie takie proste modele.
2: No nie są to proste modele, one tak naprawdę już wiele zniknęło z naszych dróg, to już takie coraz rzadsze okazy, a Polacy mają to do siebie, że trochę z rozrzewnieniem wspominają te lata, gdzie mogli sobie takie kupić, widzieć na ulicy kolorowe samochody, trochę bardziej niż te teraz srebrne i czarne wszystkie, także widzimy dużo osób, które tak patrzą na te auta, trochę im się łezka wokół kręci, bo wspominają, a ja miałem kiedyś taki samochód, bardzo dobrze się nim jeździło i słuchamy tych historii, widać, że ci ludzie naprawdę żyją wspomnieniami. Także, tak jak mówię, no, fantastyczne wydarzenie. Cieszę się, że mogłem być jego częścią.
1: Widziałem pewnego pana, który przyjechał Toyotą. Miał włożoną głowę do komory silnika Toyoty MR2 o na w nietypowym miejscu, bo przed tylną osią, a za tylną szybą. No i podziwiał i też właśnie usłyszałem takie, no kiedyś to się takim jeździło. No właśnie Toyota MR2 też rzadko przeżyły tyle lat, bo to takie katowane samochody przez hobbystów.
2: Czy każdy samochód, który ma właściwości sportowe, w pewnym momencie trafia tak naprawdę do tych coraz młodszych odbiorców, do odbiorców, którzy lubią po prostu szybko pojeździć i poeksperymentować sobie na drodze albo na ewentualnie odcinkach specjalnych. Nie ma co ukrywać, japońskie samochody, pomimo tego, że są genialne mechanicznie i bardzo wytrzymałe, no blacharsko, można byłoby im wiele zarzucić, więc ten stan rozkładu często, no niestety zabijał te auta, więc teraz spotkać na drodze MR2, Celikę, Supry, stare LS, GS-y, no to są samochody już coraz rzadziej spotykane i coraz bardziej ta głowa się ludziom obraca. Co więcej, też dużo klientów właśnie tak wspomina, że no, czasem może lepiej kupić sobie takiego klasyka.
1: Zajrzyjmy do salonu Lexusa. Tutaj także klasyki. Lexus i klasyk, to tak trochę dziwnie brzmi.
2: Biorąc pod uwagę, że marka ma swoje lata, gdzieś tam przełom lat 80. i 90. to był ten moment, kiedy zaczęliśmy wypuszczać te samochody, to jest ich sporo. Mamy chociażby LS400 pierwszej generacji, mamy GS-a drugiej generacji, też bardzo rzadki samochód. Mamy te samochody importowane z Japonii, tak jak też wspomniałem, IS-y, Land Cruisery, też na japoński rynek, które tak naprawdę można byłoby jeden do jednego zestawić też z Lexusami. Także jest tych samochodów sporo i cieszę się, że też grono tych fanatyków, odbiorców jest na tyle duże, co można zobaczyć w salonie, że no, mamy też sporo gości. Tak? Tłum w salonie i Toyoty, i Lexusa. Bardzo się cieszymy, zapraszamy jak zwykle co roku. Fajnie, że też dużo osób przychodzi z dziećmi i zarażają taką pasją i pozytywnym gdzieś tam aspektem motoryzacji.
1: No właśnie, dla mnie marka Lexus to elegancka limuzyna. Marka Lexus to samochód wygodny, taki godny i szlachetny. Teraz to Lexusy SUV-y, a te piękne Lexusy jakby chyba przeszły do historii.
2: Rynek się bardzo mocno zmienia. Zmieniają się gdzieś tam gusta klientów. Każdy chce jeździć trochę wyżej, trochę z takim bardziej terenowym może zacięciem, gdzieś tam na tych szutrach, ale ogólnie klienci lubią takie wyższe, prostokątne samochody pod takim kątem właśnie bardziej użytkowym i te sedany ustępują ich miejsca. No, to jakby statystyki rynku tak też pokazują. Niestety.
1: No i tą niewątpliwie nie najweselszą konstatacją kończymy naszą wizytę w Radości, w salonie Toyoty i w salonie Lexusa, a naszym gościem był
2: Marcin Boboryko.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję. Do zobaczenia.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Trzecia część audycji, a więc czas na wrażenia z jazdy. Dzisiaj samochód, który określiliśmy słowem porządny. To Chery Tiggo 7 AWD w wersji Prestige. Tiggo 7 z benzyniakiem i napędem na cztery łapy zaprosił nas na wycieczkę. Zabrał nas na dwudniową przygodę do Trójmiasta. Ponad 800 przejechanych kilometrów, spotkania muzealne, pogoda raczej jesienna, smutny deszczyk sobie mżył. A potem jeszcze pojeździliśmy po Warszawie. Chery Tiggo 7 to samochód porządny. Przypominał nam trochę filozofię pewnej niemieckiej firmy. Maksimum przydatności bez zbędnych wydumek. Wnętrze, i tu możemy powtórzyć to samo zdanie, bo miejsca dla podróżnych dużo, wygoda, ale bez przesady, płaska podłoga, a napęd nasze Tiggo miało na obie osie. Fotele przednie, choć bez podpórki pod kręgi lędźwiowe, są wystarczająco wygodne. Tylna kanapa nawet dla trzech osób. Widoczność z miejsca kierowcy co najmniej dobra. No jeden minus, gdy kierowca siedzi wysoko, koło kierownicy o zbyt małym zakresie regulacji zasłania nieco wirtualne budziki. Ekran multimediów ma wiele plusów. Na przykład radio ma RDS, a sam ekran zaś listwę z mizianymi ikonkami. Poniżej umieszczono dodatkową powierzchnię z osobnymi ikonkami. Prawie niemożliwe jest ustawienie odpowiedniej dla pasażerów temperatury. Bywało, że ustawiliśmy 28 stopni Celsjusza, a powietrze z nawiewu było ledwie ciepłe. No i bardzo ważne. Praca aktywnego tempomatu przerywana jest wciąż komunikatami o przerwach w jej działaniu. Do listwy plusów dokładamy dyfuzor zapachów i bardzo dobrą jakość wykonania wnętrza. Jak już wspomnieliśmy, pod maską pracował klasyczny silnik benzynowy. To turbo doładowane 1.6 TGDI o niewygórowanej mocy 147 koni mechanicznych. Osiągi tego samochodu? No właśnie, porządne, choć do sportowych im daleko. Owszem, można domyślny tryb eko zmienić na nieco ostrzejszy, a tych trybów jest w ogóle kilka, terenowe także. Niestety zwiększa to zużycie paliwa. W trybie eko zużycie paliwa utrzymywało się w górnej strefie stanów średnich. Tak więc po mieście 10 litrów na 100 km, a w trasie od 7,5 do 8,5 litra na 100 km. Tydzień służby w naszej redakcji Chery Tiggo 7 AWD to tydzień pracowity i naszym zdaniem udany. Gdy przedstawiciele firmy Chery w Polsce przekażą nasze uwagi wyżej, tam do producenta, to ten model z pewnością zasłuży na przymiotnik porządny. Bo tak, no nie wiemy, czy zastrzeżenia co do pracy, klimatyzacji i aktywnego tempomatu dotyczyły tylko naszego Tiggo 7, czy też innych też. Serdecznie dziękuję za miłe spotkania z okazji Nocy Muzeów. Bardzo wiele radości przyniosło mi wożenie Was, szanowni słuchacze, ulicami warszawskiej Pragi. No naprawdę było miło. No tak, w Radiu Warszawa podziało się to i owo. Zobaczymy, może i na Pomorzu coś się będzie mogło wydarzyć. Przekonamy się, czas pokaże. A na razie jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno i do zobaczycka i usłyszycka, no bo to różnie jak widać może być. A kolejna audycja po drodze ze świętym Krzysztofem oczywiście już za tydzień.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

Łukasz Zagrobelny na 106,2 FM. Za 13 minut wybije godzina 14. Tymczasem na ulicę Warszawy, a konkretnie Warszawskiej Woli, wrócił smok. A konkretnie smoki, było zianie ogniem i tego typu atrakcje. Chodzi oczywiście o smoczą paradę na ulicach Muranowa. Oczywiście smocza jest ona dlatego, że przechodzi ulicą smoczą. Odbyła się czwarta edycja tego wydarzenia. To rodzinne spotkanie nawiązujące do nazwy oczywiście tej dzielnicy, tej ulicy. W paradzie brały udział dzieci, rodziny, mieszkańcy. No i oczywiście smok Muranek. To jedna z lokalnych imprez, która ma integrować sąsiadów, no i także kultywować pewną lokalną, miejską legendę. Co tam też można było zobaczyć? Smoki samodzielnie zrobione, kolorowe stroje. Organizatorzy też zapraszali wszystkich do wzięcia udziału w nietypowym spacerze przed jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulic tej części Warszawy. Jeżeli chodzi o samego smoka Muranka, to według lokalnej legendy raz do roku pojawia się na smoczy i prowadzi paradę. To symbol radości, wspólnej zabawy i wyobraźni. Wydarzenie zakończyło się piknikiem na boisku okolicznej szkoły, gdzie też można było wziąć udział w wielu atrakcjach, warsztatach między innymi i zabawach. Wystartowała ona o 12:00, sama parada, no a do godziny 15:00 właśnie te atrakcje będą trwały przy ulicy Smoczej 19. Jeżeli ktoś jest w okolicy, chciałby zobaczyć na własne oczy smoka w Warszawie, to zapraszamy, zwłaszcza, że nieczęsto można tego smoka zobaczyć. Można go spotkać jeszcze, tutaj zdradzę taką informację, na Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia co roku przechodzi ulicami Warszawy, ale może wtedy komuś jest za zimno, więc dziś taka okazja też oczywiście jest. 10 minut do 14:00.

0: Natalii Imbruglia. Wiele przebojów, chociaż to już zamierzchłe czasy dla niektórych, ale starsi, bądź też w średnim wieku słuchacze zapewne pamiętają. Shiver to jeden z nich właśnie przed momentem na 106.2 FM. Za dwie minuty będzie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
4: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami
5: ojciec Tadeusz Suślik,
6: ojciec Bogdan Dufaj,
7: Renata Wardecka.
4: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
8: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 23 stopnie w Warszawie, piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie. Czasem pojawią się chmury, ale dzięki nim możemy na chwilę odpocząć przed słońcem. Stolica to nie najcieplejsze miejsce w regionie, w Legionowie 25 stopni, w Pruszkowie 24, więc piękna, piękna pogoda. Jutro jeszcze cieplej, 27 stopni w niedzielę zesłania Ducha Świętego, no i trochę mocniej powieje, powyżej 40 km na godzinę będą dochodzić porywy wiatru.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minęła godzina 14, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Sobotnie popołudnie mija spokojnie, można się zrelaksować, można odpocząć po całotygodniowej gonitwie, ale można także posłuchać dobrej muzyki. Kamil Bednarek już teraz w tej godzinie, także Golec, Orkiestra, a zagraniczny wykonawcy będą reprezentowani m.in. przez Chrisa Deberga i Nelly Furtado. Janusz Zalewski, gorąco zapraszam.

Golec Orkiestra, 12 minut po godzinie 14. Mam jak ja. No, pomyliło mi się z inną piosenką, którą mieszkańcy stolicy, kibice jednej ze stołecznych drużyn doskonale w nocy o północy pewnie potrafią zaśpiewać. My teraz zaglądamy do Wilanowa. O tym miejscu zrobiło się głośno w ostatnim czasie, chociaż niestety nie do końca z pozytywnych przyczyn. Chodzi o kontrowersyjny koncert. Mieszkańcy byli oburzeni na hałas i na dewastację chociażby terenów zielonych. Teraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił się do minister kultury o otwarcie ogrodów wokół pałacu Jana III Sobieskiego. To kolejny etap właśnie tej kontrowersyjnej sprawy po koncercie Techno. Nowy dyrektor, nowy pełniący obowiązki dyrektora muzeum, Piotr Gurajec, zapowiedział, że od soboty otwarty zostanie dziedziniec przed pałacem. No ale prezydent stolicy uważa, że to za mało. Podkreśla, że mieszkańcom Wilanowa brakuje terenów zielonych, a same ogrody mogłyby funkcjonować podobnie jak łazienki królewskie z darmowym wejściem do parku, ale biletami do pałacu i dodatkowych atrakcji. No i prezydent podkreśla, że dziedziniec to około 5% wszystkich terenów zielonych należących do kompleksu. Zobaczymy, co się będzie działo dalej w tej sprawie, jak się potoczy. Na ten moment mamy taką sytuację, że dotychczasowy dyrektor został odwołany przez resort kultury, a tak jak mówiliśmy, tymczasowy pełniący obowiązki dyrektora Piotr Gurajec udostępnia dziedziniec pałacu. Czy na cały kompleks ogrodowy będzie można wejść też za darmo? Pewnie wkrótce się przekonamy.

0: Jest sobota, 21 minut po godzinie 14. To czas na odwiedziny członków jednej z parafii w studiu Radia Warszawa. W tym tygodniu są z nami goście z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach.
1: Przystanek parafia.
2: Szczęść Boże, ojciec Bogdan Dufaj. Tych tytułów to troszkę mam, ale tak, obecnie dyrektor pijarskiego przedszkola w Warszawie, prezes Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka, ekonom wspólnoty, przez 21 lat dyrektor pijarskiej szkoły podstawowej w Warszawie i również budowniczy naszej szkoły. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, dzieci pijarskiego przedszkola, nauczycieli, wszystkich pracowników, rodziców pijarskiego przedszkola. Pozdrawiam wszystkich uczniów szkoły pijarskiej, a przede wszystkim życzymy ósmoklasistom dobrego zdania egzaminu. Pozdrawiamy całe grono pedagogiczne, a jest ono bardzo liczne, bo ponad 100 nauczycieli w naszej szkole i innych pracowników i wszystkich parafian parafii Siekierki.
3: Ojcze, dlaczego warto odwiedzić to miejsce? Mowa tutaj o parafii, o sanktuarium i oczywiście o szkole i przedszkolu.
2: Wiadomo, że serce to jest sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Odwiedzić dlatego, żeby piękne sanktuarium przede wszystkim mamy. Też na samym początku, kiedy go budował ojciec Szajor, to jeden ze współbraci mówił, to mi kaktus wyrośnie na ręce, jak w ogóle ty wybudujesz to sanktuarium. Ale jak ksiądz kardynał Józef Glemp właśnie przyjechał poświęcić i też nadać tytuł sanktuarium imienia Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, to ten ojciec Edward mówi do jednego współbrata, idź zobacz, czy mu wyrósł kaktus, czy mu nie wyrósł. No i piękne sanktuarium i też kaplica na miejscu objawień. Także serdecznie zapraszamy, żeby pomimo, że w ciągu tygodnia jest gwarno przy kaplicy, bo są dzieci, ale z tymi dziećmi możemy się modlić i w kaplicy jest naprawdę cicho i to nie przeszkadza, żeby do Matki Bożej zanosić swoje prośby.
3: Drodzy Państwo, to jest dopiero zapowiedź, bo więcej o tym już w niedzielę w audycji Przystanek Parafia o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.

0: Lekcja miłości od Ashley Cleveland na 106.2 FM, 28 minut po godzinie 14. Przypominamy wszystkim kierowcom, którzy po Warszawie się przemieszczają, zwłaszcza po centrum, że utrudnienia na ulicy Marszałkowskiej przy domach towarowych Warszawa Junior drogowcy przez cały weekend wymieniają nawierzchnię. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Placu Bankowego od Ronda Dmowskiego do ulicy Świętokrzyskiej. Tym odcinkiem nie przyjedziemy. Objazdy prowadzą m.in. alejami jerozolimskimi, ulicą Emilii Plater i Świętokrzyską. Z Ronda Dmowskiego kierowcy dojedą jedynie do ulicy Widok. Oczywiście zmiany obejmują także kursowanie komunikacji. Objazdami pojadą autobusy linii 171 oraz nocne N42. Prace potrwają do poniedziałku do godzin porannych.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najpierw my musimy postawić krok, on zapala światło i pokazuje nam, czy postawiliśmy ten krok w dobrym kierunku.
3: Człowiek nie nazywa rzeczy po imieniu, a Duch Święty przychodzi i nazywa, co jest grzechem, daje nam to możliwość rozeznawania, która jest dzisiaj bardzo potrzebna.
4: Spektakularne uzdrowienia, modlitwa w językach. Czy to jedyne przejawy działania Ducha Świętego? Jak Duch Święty może działać w naszej codzienności? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.

0: 19 minut do 15, czas na dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Czy chodzi tutaj, moi drodzy, tylko o to, żeby być nienagannym w oczach innych? Nie. Jeśli dzisiejsi diakoni skupiliby się na tym, tylko i wyłącznie na tym, ich pełnienie posługi diakońskiej i przyszłe kapłaństwo wiele by straciło, gdyż ryzykowaliby czynienie dobra ze względu na opinię ludzką. Te przymioty i praca nad sobą, która ma ich doprowadzić do tego, by stawali się ludźmi, o których można powiedzieć, że cieszą się dobrą sławą, mają być czymś, co wynika z ich głębokiej relacji z Jezusem i z ich wewnętrznej przemiany. Przemiany dokonujące się w człowieku, który przez swoje głębokie nawrócenie i doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego radykalnie zmienia swoje życie. Tylko to głębokie doświadczenie wiary, otwarcie się na Jezusa może pomóc tym, żeby nasze postępowanie nie było czynione pod jakąkolwiek publikę, ale było czymś, co będzie wynikało z głębi naszego serca. I tego, moi drodzy przyszli diakoni, chciałbym przede wszystkim wam życzyć, abyście nigdy nie zapominali o budowaniu tej osobistej relacji z Chrystusem, gdyż jest ona źródłem waszego posługiwania. Jest ona źródłem posługiwania każdego z nas, który służy Bogu i człowiekowi. Niech ta relacja napędza was do tego, byście nie przestawali się rozwijać, pielęgnując talenty, które złożył w was Bóg, wypleniając wasze wady.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: że cię mam przy sobie.
1: Za 10 minut będzie godzina 15, jak codziennie o godzinie właśnie przeniesiemy się do miejsca, skąd będziemy transmitować koronkę do Bożego Miłosierdzia. W soboty jest to oczywiście Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie i właśnie tam zapraszamy naszych słuchaczy już za kilka chwil. Zapraszamy także na naszą stronę internetową. Tam między innymi relacja z naszej wizyty w budowanym kościele w parafii Świętej Rity przy ulicy Żupniczej na Pradze. Także na naszej stronie internetowej informacja, gdzie dziś w Wigilię Zesłania Ducha Świętego możemy znaleźć czuwanie, do jakiej parafii, do jakiego kościoła się udać, żeby móc uczestniczyć w takim wydarzeniu i już dziś zacząć przeżywać to, co stanie się jutro, czyli zesłanie Ducha Świętego, ta uroczystość 24 maja w siódmą niedzielę Wielkiej Nocy.

0: To był Michael W. Smith, Awesome God na 106.2 FM. Za moment przeniesiemy się na ulicę Żytnią do sanktuarium świętej siostry Faustyny. Posłuchajmy wcześniej fragmentu jej dzienniczka.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy zaczęłam godzinę świętą, chciałam się zatopić w konaniu Jezusa w Ogrójcu. Wtem słyszę w duszy głos: rozmyślaj tajemnicę wcielenia. I nagle zjawiło się przede mną dziecię Jezus, promieniujące pięknością. Mówi mi, jak bardzo się podoba Bogu prostota duszy. Chociaż niepojęta jest wielkość moja, lecz obcuję tylko z maluczkimi. Żądam od Ciebie dziecięctwa ducha.

0: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Panie, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, w godzinie Twego konania włączamy się w Twoją modlitwę, by uprosić miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników, dla tych, którym zagraża utrata zbawienia, a dla sprawiedliwych prosimy o łaskę coraz pełniejszego zawierzenia Ojcu Niebieskiemu. Panie, rozważamy słowa Twojej modlitwy na krzyżu, w których błagasz o miłosierdzie dla grzeszników. Tłumaczysz, że nie wiedzą, co czynią. W modlitwie zanoszonej z wysokości krzyża swoje cierpienie, śmierć oddajesz swojemu Ojcu. Uczysz nas, Panie, by w chwilach bolesnych, w chwilach trudnych doświadczeń, Ty mu silniej się modlić, powierzając wszystkie swoje sprawy Ojcu Niebieskiemu. A dla tych, co źle czynią, błagać o przebaczenie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, o dar Ducha Świętego, abyśmy umieli się modlić, a gdy nie umiemy się modlić, by On przychodził z pomocą naszej słabości, by sam przyczyniał się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Panie, prosimy, daj nam Ducha Świętego, daj nam Twego Ducha, Ducha miłości, Ducha modlitwy, uwielbienia, aby całe nasze życie przemieniało się w tą modlitwę, w jeden wielki hymn dziękczynienia za Twoje miłosierdzie, które nieustannie okazujesz światu i każdemu z nas. W ranie Twego serca zanurzamy wszystkie intencje, które przynosimy w naszych sercach. Prosimy o pokojowe zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie, o pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny, o pokój w każdym ludzkim sercu. Tobie powierzamy naszego Pana Prezydenta, prosimy o światło Ducha Świętego dla rządzących, o otwartość serc dla nich, na przyjęcie tego Ducha. Prosimy we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, w intencjach ich rodzin, za wszystkich chorych i cierpiących z naszych rodzin i w intencjach złożonych w naszym sanktuarium. W tych wszystkich intencjach odmówimy również koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za grzechy nasze, za grzechy świata, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie z grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki,
3: miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, Miłosierny Jezu, dziękujemy Ci za wszystkie łaski otrzymane w tej godzinie miłosierdzia, a zwłaszcza za Twoją nieskończoną miłość, która wyraziła się w sposób szczególny w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Módlmy się również słowami zawierzenia świata Bożego Miłosierdzia. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Wsłuchajmy się teraz we fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
2: Najwięcej życia tracimy, patrząc na cudze drogi. Piotr patrzy na Jana i pyta: a co z nim? To bardzo ludzkie. Porównywanie się jest niemal odruchowe. Czyjeś życie wydaje się prostsze, czyjaś droga może bardziej sensowna. A Jezus odpowiada krótko: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli przestań się rozglądać. Skup się na tym, do czego ty jesteś wezwany. Bo każdy ma swoją historię, swoje tempo, swoją drogę. I kiedy zaczynamy żyć cudzym życiem w naszej głowie, to gubimy własne życie w rzeczywistości. Nie jesteś powołany do porównywania się z innymi. Jesteś powołany do pójścia za nim.

Mrozu i Julia Pietrucha na 106,2 FM. Nowy przebój, nowa piosenka sprzed zaledwie kilku miesięcy na antenie Radia Warszawa. 12 minut zostało do 16.

0: Minuta została do 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 21 maja 1921 roku. Początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Niezmiennie 23 stopnie w Warszawie, za to w Legionowie coraz cieplej, 26 kresek, 24 natomiast w Pruszkowie Piasecznej i w Grodzisku Mazowieckim. Wspaniała pogoda, nie za gorąco, pewnie jeszcze będzie goręcej nadchodzącego lata w Warszawie. Jutro za to cieplej niż dziś, w Warszawie 27 stopni maksymalnie, mocniej powieje, może także zagrzmieć w stolicy 24 maja.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minuta po godzinie 16, popołudnie na 106.2 FM, Janusz Zalewski, Radio Warszawa. Dzień dobry, witamy wszystkich, którzy może dopiero teraz wrócili ze spaceru czy z jakichś bardziej wymagających aktywności fizycznych na zewnątrz i włączyli Radio Warszawa. Mamy propozycje związane oczywiście z muzyką. Igo w tej godzinie m.in. Igaru zaśpiewa nam pięknie po francusku o 16.20.

0: To Paul Simon na 106.2 FM. Dziś ostatnie mecze Ekstraklasy w tym sezonie o godzinie 17.30 na boiska wszystkich tych klubów, które w najwyższej klasie rozgrywkowej występują, wybiegną piłkarze. To ostatnia kolejka i też wiele wyjaśnień może tutaj paść. Na przykład Legia Warszawa dziś gra o szansę na występ w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Na Łazienkowską przyjeżdża Motor Lublin, który już żadnych celów do osiągnięcia w tym sezonie nie ma. Dla wojskowych natomiast jest to mecz, który może im przynieść właśnie możliwość gry w pucharach, mówi o tym trener Marek Papszun.
1: Wiadomo, i pokazała też taką odpowiedzialność i dźwignęła po prostu tą trudną sytuację. Dała sobie szansę na, myślę, że olbrzymi sukces, biorąc pod uwagę naszą historię w tym sezonie. Przede wszystkim my musimy wygrać, bo jak nie wygramy, no to inne czynniki nie mają znaczenia. Warunek numer jeden jest zwycięstwo Legii Warszawa i dopiero nasłuchiwanie, co się dzieje w Białymstoku i w Szczecinie.
0: Przypomnijmy, możliwość gry w eliminacjach Ligi Konferencji daje piąte miejsce. No i niespodziewanie wojskowi, którzy już byli w strefie spadkowej w tym sezonie, włączyli się do gry o tę lokatę. Początek meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin o 17.30. Tak samo zresztą jak wszystkich pozostałych spotkań w tej 34. ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. A mistrzem Polski już wcześniej, przypomnijmy, został Lech Poznań.

17 minut po godzinie 16 za niecały kwadrans wiadomości z życia Kościoła. W nich o przygotowaniach do jutrzejszej uroczystości zesłania Ducha Świętego i ważne stanowisko polskiego episkopatu.

0: Na 106,2 FM, godzina 16:30. Czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, przypomina Rada Episkopatu Polski do spraw rodziny. W opublikowanym stanowisku biskupi podkreślają, że rodzina jest podstawą życia społecznego i do tego tematu należy podchodzić odpowiedzialnie.
1: Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego też cała debata dotycząca tego miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym musi być prowadzona z odpowiedzialnością, ale także z autentyczną troską o to, co jest dobre dla społeczeństwa.
0: Mówi rzecznik konferencji Episkopatu Leszek Gęsiak. Jak dodaje, stanowisko nie jest atakiem, lecz obroną tradycyjnych wartości.
1: Broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, Rada nie występuje przeciwko komukolwiek i nie odbiera komukolwiek godności. Biskupi pragną natomiast pozostać wiernymi wizji człowieka i wizji rodziny, która od wieków stanowi fundament chrześcijańskiego rozumienia miłości i odpowiedzialności społecznej.
0: Stanowisko Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny zostało opublikowane po wydaniu rozporządzenia Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Diecezja warszawsko-praska ma nowego diakona. Święcenia w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku przyjął kleryk Karol Pikała. Sakramentu udzielił biskup pomocniczy Tomasz Steierwald. W homilii wskazał, że święcenia nie zmieniają człowieka, ale wskazują mu drogę do zbawienia.
3: To, co dzieje się w momencie święceń diakonatu, jest jakby ziarnem, które jest zasiewane w duszy dopiero co wyświęconego diakona. Ziarnem, które odtąd, gdy będzie on współpracował z łaską, będzie mogło wydawać swoje owoce. Każdy, szczególnie diakon rozpoczynający swoją posługę, powinien starać się napełniać Duchem Świętym i mądrością, o których mówi Słowo Boże.
0: Ważnym elementem liturgii święceń była litania do wszystkich świętych, podczas których kandydat do święceń leżał krzyżem przed ołtarzem. Jak powiedział nam diakon Karol Pikała, to moment uświadomienia sobie miłości i odpowiedzialności.
4: Leżąc na posadzce tutaj w konkatedrze, czułem ciężar tej posadzki, ciężar odpowiedzialności, ale jednocześnie potęgę miłości Pana Jezusa, wstawiennictwo świętych, że właśnie, że jestem chciany, jestem kochany i tak jak Pan Jezus służy, to i ja pragnę służyć Jemu i Kościołowi.
0: Nowo wyświęcony diakon będzie kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Będzie także pełnił praktyki duszpasterskie w jednej z parafii. Za rok przyjmie święcenia prezbiteratu. Kościół przygotowuje się do jutrzejszej uroczystości zesłania Ducha Świętego. W wielu parafiach w Warszawie i okolicy wieczorem odbędą się msze święte i modlitwy w Wigilię tego święta. Młodzi z obu stołecznych diecezji spotkają się w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zaplanowano tam zarówno modlitwę, jak i integrację, zapowiada duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Jan Łaski.
5: Spotykamy się o godzinie 18 na uroczystej mszy Wigilii zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a po tym wszystkim, po tej duchowej strawie, czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy.
0: Do parafialnego odpustu przygotowuje się natomiast parafia zesłania Ducha Świętego na warszawskim Słodowcu, mówi wikariusz ksiądz Wojciech Turek.
6: Punktem szczególnym w przygotowaniach do uroczystości zesłania Ducha Świętego będzie sobotnie czuwanie, które rozpoczniemy o godzinie 19:30, a zakończymy mszą świętą Wigilii zesłania Ducha Świętego o godzinie 21:00.
0: Lista spotkań modlitewnych z okazji Wigilii zesłania Ducha Świętego można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl, a także w naszych mediach społecznościowych.

0: Za 20 minut będzie godzina 17, czas na audycję Biblia krok po kroku.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska, Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Nasze kroki dzisiaj będą podążać przez 16 rozdział Księgi Kapłańskiej. Pojawia nam się tutaj w tym rozdziale imię Azazel. To jest prawdopodobne imię demona. Czym było wysyłanie kozła ofiarnego Azazelowi na pustyni i dlaczego to był kozioł, a nie inne zwierzę?
3: Zacznijmy od pytania, czym był ten obrzęd, który dotyczył zresztą dwóch kozłów.
2: Tak, tam były dwa kozły.
3: Jednego składanego
2: w ofierze,
3: a drugiego wypędzanego poza miejsce, gdzie ludzie mieszkali. Najprostsza odpowiedź na pytanie, czym to było, to jest odpowiedź, że była to część rytuału związanego z Dniem Przebłagania, czyli z Jom Kippur. Był to taki obrzęd charakterystyczny dla tego święta, bo no, ofiary się składało przy każdej okazji i bez okazji. Po prostu dlatego, że był pewien stały rytm składania ofiar w świątyni i już. Natomiast ten obrzęd był charakterystyczny dla tego konkretnego święta. A więc w pewien sposób, można by powiedzieć, w nim upatrywano to, co dla tego święta charakterystyczne. Tak jak dla Bożego Narodzenia charakterystyczna jest choinka, opłatek, a dla świąt Wielkanocy jajeczko i kiedyś jeszcze było strzelanie w poranek wielkanocny w czasie procesji rezurekcyjnej. Strzelanie z takich karbitowych pocisków domowej roboty. Czy choinka jest istotą Bożego Narodzenia? Nie. Czy jajeczko jest istotą świąt wielkanocnych? Nie. Są to raczej elementy po prostu najbardziej charakterystyczne. A co było jakby taką istotną treścią święta pojednania? Pozwolę przytoczyć kawałek z modlitwy synagogalnej na Jom Kippur. Ojcze miłosierny, ulituj się nad ludem, któryś wciąż w miłości swej dźwigał, i pamiętaj o przymierzu Twojem z wiernymi Ci ojcami naszymi. Uchroń dusze nasze od godzin pokusy. Pozwól, aby myśli o Tobie każdy niski poryw nasz stłumiły, a ocal nas dla życia wiekuistego. Spełnij prośby nasze ku zbawieniu naszemu, a wspomóż w łasce swej wszystkich, którzy pokładają nadzieję w Tobie. Amen. Właśnie to odnowienie człowieka, który się trochę złachał, zabrudził, zniechęcił, wciągnął się w powszedniość, przeciętność. Jest to okazja do tego, żeby odświeżyć, odnowić to, co nas wiąże z Bogiem, a przepędzić z naszego życia to, co nas od Boga odwodzi. I ten kozioł dla Azazela, przeganiany precz, to nie jest ofiara składana Azazelowi, tylko to jest ofiara, której mu się odmawia. Bogu składa się ofiarę. A to, co by zło chciało wyrwać z nas dla siebie, kto niech sobie idzie jak najdalej, kto napoi, kto nakarmi to biedne zwierzę, to robi coś złego nie dlatego, żeby chodziło o dręczenie zwierzęcia, tylko żeby nie karmić w nas tego, co nas odwodzi od Boga, a zbliża do złego. Dlaczego kozioł? Owca raczej była postrzegana jako takie grzeczne, dobre zwierzątko, posłuszne. A kozioł to jednak jest krnąbrna istota. Więcej jest takiej dzikości w spojrzeniu kozła niż w spojrzeniu baranka, czy nawet barana. Stąd te skojarzenia, że to jest takie bardziej

0: było wymyśleć nowy rytuał świętowania tego dnia. Rytuał, w którym dużą rolę właśnie w przygotowaniu do niego, ale w jego przebiegu też, odgrywa post. A więc oderwanie się od tego, co nas ściąga do przyziemności. Modlitwa. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w modlitwach tego dnia, tak od początku do końca, to siedzi w tej synagodze godzinami i godzinami. Taka dosyć gruba książeczka, ponad 800-stronicowa. To jest modlitewnik przeznaczony wyłącznie na Jom Kippur.
1: Jest przeżywane we wspólnocie, w grupie, nie indywidualnie, tylko spotykają się razem.
0: Tak, ale ten akt liturgiczny w świątyni też był wspólnotowy, prawda?
1: Tak.
0: I my nie znamy żadnych przepisów w Piśmie Świętym, które by sugerowały indywidualne, czy nawet rodzinne przeżywanie Jom Kippur. To zawsze była celebracja wspólnotowa. Dlaczego? Bo podmiotem przymierza nie są pojedynczy ludzie,
1: tylko naród,
0: tylko właśnie duża społeczność.
1: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchacza.
0: Drodzy Państwo, spróbujcie przypomnieć sobie, czym kończy się rozdział 10, wersety 16 do 20, 10 rozdziału Księgi Kapłańskiej i pomyślcie, czy to ma jakiś związek z treścią 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Czy można by powiedzieć, że to są elementy, które się w jakiś sposób spinają?
1: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Radio Warszawa jest takim szczególnym radiem, bo to jest radio, które jest współtworzone przez słuchaczy. I zachęcamy do tego, żeby właśnie z taką otwartością i hojnością serca do tego się przyczyniać. Ono gra dla Państwa i dzięki Państwu istnieje. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: Grupa Goja kończy tę godzinę na 106,2 FM, a ja kończę już moje sobotnie spotkanie ze słuchaczami Radia Warszawa. W naszym studiu Michał Tański już się zameldował. Witamy.
1: Witam wszystkich serdecznie i ciebie, Januszu. Cieszę się, że jeszcze ty będziesz mógł dzisiaj z tego ciepłego, słonecznego popołudnia skorzystać razem ze naszymi słuchaczami.
0: Ja również się cieszę i zostawiam państwa w dobrych rękach. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dzisiaj jedziemy do Turcji, ale interesuje nas to, co 2000 lat temu. Ruszamy na szlak 7 kościołów apokalipsy.
4: Zapraszamy już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
5: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza Święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: A słupki rtęci w Warszawie w tej chwili pokazują 23 stopnie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 21 na północy do 24 stopni w centrum, a nawet 27 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. Korzystajmy z tego ciepłego dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: A już teraz wybiła godzina 17. Zapraszam serdecznie na audycję Barwy Muzyki, gdzie gościem księdza Roberta Chodyny jest dzisiaj polska wokalistka, która współtworzyła złotą epokę polskiej piosenki lat 70., pani Zofia Borca.
3: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Moim Państwa gościem dzisiejszego wieczoru będzie polska wokalistka, która współtworzyła złotą epokę polskiej piosenki z lat 70., Zofia Borca. Jesteśmy po imieniu. Dobry wieczór, Zosiu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór, Robert.
4: Zofio, droga, zróbmy taką sentymentalną podróż, nie tylko w lata 70., ale jeszcze wcześniej, do dzieciństwa. Powiedz, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piosenką i w ogóle muzyką. Czy to w domu rodzinnym się zaczęło? Może szkoła? Może ognisko muzyczne?
5: Właśnie. Muzyka w moim życiu towarzyszyła mi od dziecka. Słuchałam jej namiętnie. Szybko się uczyłam. No, wówczas słuchałam muzyki z gramofonu, płyt i radia. Dopiero później był telewizor. I w zasadzie przekaz telewizyjny. Ale generalnie rzecz biorąc, to mój tatuś śpiewał, bardzo ładnie śpiewał, miał świetny głos i to chyba ja mam po nim ten głos. Dla mnie muzyka to było moje takie zacisze. Ja się tym emocjonowałam, słuchałam, pamiętam. Już w późniejszych latach, jak byłam taką nastolatką, słuchałam Roya Orbisona. Do tej pory kocham te piosenki. A w ogóle pamiętam, jako dziecko mieszkaliśmy pod Gdańskiem. Dopiero później rodzice przeprowadzili się do Sopotu. I pamiętam majowe, tak jak właśnie teraz mamy maj. Jako dziecko biegałam do krzyża, bo były takie zbiórki przed krzyżem i śpiewanie tak zwanych majówkowych pieśni. I to właśnie pamiętam jako od wczesnego dzieciństwa. Później, jak już byłam w szkole średniej, uczyłam się gry na akordeonie. Profesor od WF-u prowadził właśnie taką muzyczną szkołę i generalnie to ja śpiewałam. No cóż, kochałam śpiewać, stawałam przed mikrofonem i to było wszystko, co kochałam, co uwielbiałam i czym się cieszyłam. No jeśli chodzi o wyjazdy czas wakacji właśnie ze szkoły, to były przeważnie wyjazdy sportowe. Ja jako nastolatka w kategorii dziewcząt biegałam. Miałam spore sukcesy, jakiś tam złoty medal w biegach na przełaj. No i później kontynuowałam tę drogę, ale nie za długo. Natomiast podczas tych wszystkich wyjazdów to zawsze śpiewałam. Przeważnie to była piosenka Karyń Stanek, Autostop. I w ogóle inne piosenki Karyń Stanek, później Kasia Sobczyk. byłam na takim zgrupowaniu koło Otwocka, gdzie byli już starsi ode mnie, byli studenci, był zespół muzyczny i tam właśnie między innymi miałam zawody, biegałam i popołudniami uczyłam się, to znaczy trenowaliśmy z zespołem i śpiewałam między innymi piosenki Krystyny Konarskiej. To były przepiękne piosenki wtedy dla mnie. No i tak śpiewająco, jak skończyłam już szkołę średnią, wróciłam do Trójmiasta, bo do szkoły chodziłam w Tczewie i udało mi się skontaktować ze studiem piosenki przy Polskim Radiu. Prowadziła je Renata Gleinert.
4: No właśnie, chciałbym się wobec tego ciebie spytać. Kiedy miał miejsce taki debiut już zawodowy, sceniczny i czy wtedy był to już moment przełomowy, by zająć się śpiewaniem?
5: Więc moja droga jest naprawdę ciekawa. Po tym właśnie, będąc w tym studiu piosenki Renaty Gleinert, ja zgłosiłam się na przesłuchania do zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Na tym przesłuchaniu była pani reżyser teatru muzycznego, pani Danuta Baduszkowa i właśnie ona, ja jej po prostu przypadłam do gustu i znalazłam się w tym zespole już zawodowym. Były to naprawdę świetne programy, przedstawienia całe wielkie, w których uczestniczyłam dość dużo, miałam solowych piosenek i no to był w ogóle obłęd dla mnie, bo ja się po prostu czułam w swoim żywiole. Ale niedługo potem jeden z muzyków w Gdańsku czy w Sopocie mówi: Zosia, słuchaj, Antek Kopf potrzebuje takiego głosu, jak ty masz w Rzeszowie. Więc on mówi, przyjedź, mówi, pociąg odchodzi z Gdańska o tej godzinie i tam się spotkamy. Ale ja po prostu byłam naiwna wtedy, byłam młoda dziewczyna, naiwna i bardzo zielona. I nawet nie wspomniałam o niczym rodzicom. Poszłam sobie na ten dworzec, pojechałam do Gdańska z Sopotu i mówię, słuchaj, ja nie mogę się tego podjąć, nie mogę pojechać, ponieważ jestem zatrudniona w tym zespole, obstawiona, dosyć dużo mam solowych piosenek i muszę wracać. Nie zgadzam się na taki wyjazd. Kiedy pociąg ruszył, jeszcze dyskutowałam, dziewczyna, która była już w pociągu, też z Gdańska, Elżbieta Linkowska, stanęła tak w drzwiach, pociąg rusza, a on mnie po prostu wrzucił do tego pociągu. I to był pociąg nocny. Ja zamiast mogłam wysiąść właśnie w Tczewie, w jakichś tam najbliższych stacjach, ale obawiałam się, bo pojechałam do tego Rzeszowa. Tam czekałam ekipa, właściwie już był zespół między innymi była Krysia Prońko i Tosiek Kop przesłuchał mnie i powiedział, gramy. Chyba po paru dniach zjawił się tam przedstawiciel zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Prosił mnie, żebym wróciła do Gdańska, ale ja już nie wróciłam. I właśnie taka to była moja przejażdżka do Rzeszowa.
4: Trochę gdzie, w jedną stronę.
5: W jedną stronę i to była grupa Respekt.
4: Świetna grupa, tak. Moim gościem kiedyś była Krystyna Prońko, rozmawialiśmy o tym. Ale słuchaj, Rzeszów to przede wszystkim legenda polskiego bluesa Tadeusz Nalepa. Natomiast wiem, że też twoja kariera solowa rozwijała się u boku takich gwiazd jak Halina Frąckowiak, Anna Jantar, czy moi ulubieni Czesław Niemen i Marek Grechuta. Również był Tadeusz Woźniak. Powiedz coś na ten temat, przynajmniej niektórych z tych projektów, jak to wyglądało z twojej strony?
5: Właśnie będąc w tym trio, naszym chórku, jakoś tak mi się wydaje, że zachwycił się Czesław Niemen i poprosił nas, abyśmy towarzyszyły, jako chórek, towarzyszyły mu w koncertach. No oczywiście zgoda była natychmiastowa. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Czesław to wybitna postać muzyczna, charyzmatyczna, bardzo ciężko pracujący muzyk. Tam musiało być wszystko perfekcyjnie.
4: Po prostu profesjonalista, no.
5: Ale całą gębą, ale to taki, wiesz, taki prawie do cna. No i odbywały się koncerty. Były koncerty z Czesławem Niemenem. Tam grał Namysłowski. Była znakomita grupa muzyczna. Później uczestniczyłyśmy też, jak były jakieś jazzowe występy w sali kongresowej, pamiętam, też z Czesławem Niemenem.
4: No poza tym Zbigniew Namysłowski to świetny jazzman przede wszystkim.
5: Tak, tak. Mówiąc o Zbyszku Namysłowskim, to właśnie miałam później okazję, grał, jak byłam w zespole przychodził i jakby grał, bawił się z zespołem, który był w Stanach Zjednoczonych w klubie. I on tam przychodził od czasu do czasu i gościnnie grał. I właśnie między innymi śpiewałam. Także to była duma niesamowita dla mnie. Wracając do Niemena, to jeszcze nagrałyśmy jako trio, nagrałyśmy album Bema Pamięci Żałobny Rapsod.
4: Tak,
5: sławetny album.
4: Tak jest, do twórczości Cypriana Kamila Norwida, oczywiście.
5: Tak.
4: Natomiast jeszcze pozostali muzycy tutaj, których wymieniłem, może Halinka Frąckowiak, może Anna Jantar, czy Marek Grechuta?
5: Markowi Grechucie też pamiętam jeszcze jako grupa wokalna. Uczestniczyłyśmy w jego chórkach i były nagrania telewizyjne, a później to na takich dużych koncertach gdzieś w Katowicach spotykałam się z takimi dużymi słowami jak Maryla Radowicz czy wszyscy inni bardzo popularni piosenkarze, będąc już solistką. Po Czesławie Niemenie byłam w klubie piosenki Zakr, jedną z członkiń, gdzie były występy. Raz w tygodniu odbywały się występy, przychodzili znakomici autorzy tekstów, kompozytorzy i tam właśnie pojawił się Jacek Tramer, który zaproponował mi piosenkę Do Złotej Doliny. Z tą piosenką wystąpiłam w telewizyjnej giełdzie piosenki Studio 13, gdzie piosenka moja zajęła drugie miejsce, miałam nagrodę publiczności, no i już byłam solistką. Miałam bardzo dużo koncertów z Anią Jantar. Jej mąż, Jary Kukulski, który grał wówczas jako pianista w zespole, stworzył właśnie taką fajną ekipę. To były składankowe koncerty. Śpiewała Elżbieta Igras, no Ania Jantar i ja. To są niezapomniane w ogóle momenty.
4: To posłuchajmy Zofii Borca, a zagramy takie utwory jak Do Złotej Doliny i Z miłością trzeba w zgodzie żyć.

0: Słuchaliśmy Zofii Borca. Powracamy do naszego gościa. Pierwsze nagrania radiowe pod skrzydłami agencji artystycznej BART. Powiedz coś o nich i może o tych najciekawszych, do których masz szczególny sentyment.
1: Pierwszym moim nagraniem właściwie to była piosenka Do Złotej Doliny. Akompaniował mi Bogusław Klimczuk, jego orkiestra w Warszawie, na Myśliweckiej akurat. I właśnie pamiętam, właśnie ten dyrygent, on proponował mi nawet, mówi, słuchaj, moja żona zajmuje się młodymi artystami i chciałbym, żeby po prostu ukierunkowała cię. No ale niestety on umarł i to się wszystko rozwiało. A jeśli chodzi o Bałtycką Agencję, to pracowałam z tą agencją bardzo dużo, gdzie Wojtek Korzeniewski był organizatorem nie tylko koncertów, ale robił reklamę. I właśnie dzięki Wojtkowi miałam ten plakat, który jest na mojej płycie. To jest zdjęcie z plakatu i to dzięki niemu jest zresztą mój jedyny plakat. I właśnie ten plakat spowodował, że znalazłam się w Stanach Zjednoczonych na, to już później, w końcówce lat 70. na wyjeździe do Polonii, do klubów Polonia amerykańskiej.
0: Zosiu, to jeszcze do tego wrócimy. W tamtych czasach artysta musiał być bardzo kreatywny. Muzyka, tekst, całym sobą wypełnić scenę i zainteresować słuchacza. Dziś jest chyba łatwiej. Cała oprawa multimedialna, show, mnóstwo zaangażowanych osób, by to było widowisko. Chociaż nie zawsze to idzie w parze z talentem wykonawcy. Czy zgodzisz się ze mną, że właśnie w tamtych czasach to było chyba o wiele trudniej występować na scenie, gdy całym sobą trzeba było zainteresować słuchacza.
1: Właśnie. W tamtych czasach po prostu były tak zwane pospolite koncerty, składanki, czyli paru wykonawców, dwóch, trzech piosenkarzy, jakiś aktor, jakaś śpiewaczka, jakiś śpiewak. To były oczywiście z prowadzącym ten koncert. To były bardzo popularne właśnie koncerty składanki. I ja w takich uczestniczyłam, zwłaszcza po sukcesie z piosenką Do Złotej Doliny. Ówcześnie były tylko dwa programy telewizyjne bodajże.
0: Tak jest, jedynka i dwójka, oczywiście.
1: Tak, i właśnie to ja nazajutrz już byłam popularna.
0: No tak.
1: Wówczas pamiętam, wszyscy dobijali się do mnie, żebym właśnie koncertowała z nimi. To były koncerty za grosze, za jakieś naprawdę pieniądze bardzo słabe i często z akompaniamentem tylko pianina. To po prostu wyjazdowe do jakichś małych miejscowości, do większych. Obłęd. No, ja nie pamiętam właściwie, ile ja dostawałam i czy dostawałam jakieś pieniądze. Pamiętam, że wszyscy artyści niestety nie dysponowali większą gotówką. Żywili się w barach, ja też. I to było właśnie fajne.
0: Ale była radość, była młodość, Zosiu, i była ta wielka satysfakcja, że się występuje na scenie i że ludzie chcą was oglądać, chcą was słuchać.
1: Tak, to była spontaniczność, to był po prostu obłęd. Radość życia, chęć, nieważne, głodni, niegłodni, występowaliśmy gdzieś tam, jakieś przejazdy autobusami z miasta do miasta, zamieszkiwanie w hotelach i przemieszczanie się właśnie do różnych okolicznych miasteczek, miast. aby koncertować.
0: Czy mogę zapytać, spośród tych artystów, czy może jeszcze innych wymienionych, miałaś jakiegoś, który był takim twoim szczególnym przyjacielem i najbardziej lubiłaś z nim występować?
1: Występowałam tak samo dużo z Ewą Śnieżanką i właściwie najbliżej to chyba byłam z Anią Jantar.
0: Proszę.
1: No, również z Agencją Lubelską występowałam bardzo, bardzo mieliśmy dużo koncertów, gdzie był Bogdan Smoleń, gdzie byli aktorzy właśnie zatrudniani na te koncerty. Po prostu wtedy nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy będzie koncert. Było trudne porozumiewanie się, ponieważ nie mieliśmy telefonów komórkowych.
0: No oczywiście.
1: Ale ja nie wiem, jak to się działo, że my wszyscy umieliśmy się porozumieć. I to wszystko działało super. I wszystko na czas. Zdążyliśmy z wszystkim i wszędzie, gdzie trzeba było, stawialiśmy się, byliśmy obecni. Dużo nagrań muzycznych na Myśliwieckiej, dużo nagrań właśnie Studio S1 i właśnie z Januszem Sławińskim. Mieliśmy właśnie Anię Jantar, ja i jeszcze jakieś zespoły muzyczne. Mieliśmy dużo telewizyjnych programów na wyjazdach. To były koncerty blisko Bożego Narodzenia. W Gdańsku ze specjalną okazją koncerty w dużych salach i to też były koncerty składankowe.
0: Zosiu, a powiedz jeszcze o występach w Opolu i Kołobrzegu. Jak je wspominasz, jak je pamiętasz?
1: Mój pierwszy występ, powiem jak to się stało. Renata Gleinert, kompozytorka z Wybrzeża, która się mną trochę opiekowała na początku, zgłosiła mnie do przesłuchań do Opola, ale to było do młodych talentów. Więc po przesłuchaniach poinformowano mnie, że ja zakwalifikowałam się do premier. Ja byłam bardzo zszokowana, bo dostałam piosenkę za bardzo dojrzałą, jak na moje doświadczenie piosenkarskie. I właściwie nikt mi nie pomógł, nie miałam żadnych prób, nie miałam jakiejś pomocy ze strony czy kompozytora, czy autora. I ja tam pojechałam do tego Opola w 1970 z piosenką Czy Twoja. To było podwójne wykonanie piosenek i ze mną, albo ja z nią śpiewałam, to była Teresa Tutynas.
0: Proszę bardzo.
1: Wówczas gwiazda. Także ja oczywiście zostałam spisana na straty, ale życie biegło dalej. Po piosence Do Złotej Doliny nagrywałam kolejne piosenki. Nagrałam piosenkę Z miłością trzeba w zgodzie żyć, Złote wspomnienia, A ja wierzyłam ci.
0: No, bardzo znany utwór. Porozmawiamy jeszcze o tych utworach, Zosiu, ale ja chciałbym ciebie zapytać jeszcze o sopocką estradę i trasy koncertowe na terenie całego kraju, ale też i za granicą, między innymi w towarzystwie Skaldów i Czerwonych Gitar. Przy okazji pana Jerzego Skrzypczyka pozdrawiam perkusistę Czerwonych Gitar, który stosunkowo niedawno był moim gościem, ale słucham ciebie, Zosiu, i przy okazji też o występach w Stanach Zjednoczonych dla Polonii, żebyś mógł powiedzieć.
1: Jeśli chodzi o Skaldów i Czerwone Gitary, to wtedy jeszcze śpiewałam w trio z Krysią Prońką i Elą Linkowską. Także to z nimi wyjeżdżaliśmy na koncerty, na duże trasy koncertowe do Związku Radzieckiego. No, powiem ci, to była bajka, bo po pierwsze tam to były dopiero przejazdy autobusami.
0: Duże odległości.
1: Olbrzymie odległości. Wspaniałe koncerty. Wspaniała publiczność. byliśmy bardzo lubiani, Polacy wówczas i bardzo, że tak powiem, poszukiwani przez tamtejszą publiczność.
0: I przepraszam, że wejdę w zdanie, ale wydaje mi się, że też chyba artyści byli w miarę hojnie opłacani.
1: W Związku Radzieckim tak.
0: Wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo jak czytałem biografię Tadeusza Nalepy z zespołu Breakout, on opowiadał też o wyjazdach do Związku Radzieckiego i mówił, że to były wspaniałe wyjazdy. No właśnie, tak jak powiedziałaś, nie tylko jeśli chodzi o publiczność, o organizowanie koncertów, ale też duże były apanaże dla artystów, jak na tamte czasy i na tamte możliwości.
1: Tak, no my wtedy, pamiętam, buszowaliśmy po tych sklepach za jakimiś technicznymi rozwiązaniami, jakimiś, które tam były, a u nas jeszcze nie. A jeśli chodzi o skaldów, to właśnie występowałyśmy też w tercecie, akompaniowałyśmy chórki skaldom, ale przy okazji śpiewałyśmy również nasze utwory solowe. Także jeździliśmy, no pamiętam Jałta, Soczi, Suchumi. To mi się bardzo podobało. Były piękne pejzaże. Mieliśmy świetne jedzenie, bo tam owoce świetne były. Dużo warzyw, owoców jedliśmy. To było dla nas bardzo, bardzo ważne. A poza tym pamiętam, to był chyba wyjazd z Waldemarem Koconiem, z Reginą Pisarek.
0: No też
1: znanie. To był trzeci mój wyjazd, tak? I pamiętam taki koncert koło Uralu w jakimś miasteczku. I wtedy pamiętam, był 1 maja i oglądałam z hotelu, z okna hotelowego, to przemarsze właśnie tam bardzo pielęgnowane 1 maja.
0: A jak występowałaś też przy boku Czerwonych Gitar, to oczywiście wtedy jeszcze z nimi śpiewał Krzysztof Klęczon, prawda?
1: Nie.
0: Już nie. A widzisz.
1: Już nie.
0: Już nie. Zosiu, a powiedz jeszcze o tej sopockiej estradzie i tych występach dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, a więc zupełnie inny świat.
1: Z Bałtycką Agencją Artystyczną byłam związana jeszcze dwukrotnie, dużo wcześniej, przed Opolem, jakoś tak właśnie krótko przed Opolem i później z następnym dyrektorem, panem Cybulskim. I właśnie wtedy poznałam Wojtka Korzeniewskiego, który robił reklamę. No i ten mój plakat, ten mój słynny plakat, który jest na płycie, który dał mi jakby drogę do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, do Polonii. To Wojtek załatwił mi ten wyjazd. Przyjechał tutaj menadżer do między innymi do Bałtyckiej Agencji i właśnie spotkałam się z nim, porozmawialiśmy i krótko potem był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do Jersey City, pamiętam. Później byłam w Clifton, później byłam w Filadelfii, później wróciłam do New Jersey i był wyjazd do Chicago i z Chicago Leszek Świerszcz z powrotem sprowadził mnie do New Jersey. Bardzo miło wspominam właśnie Leszka Świerszcza.
0: Bardzo znane osoby, same znane osoby, jak słucham.
1: Tak. No właśnie. I właśnie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie moje piosenki właściwie w większości to były bardzo popularne piosenki, może 4 z nich były bardzo popularne, nawiązałam ponownie współpracę z Bałtycką Agencją Artystyczną. To były mój program Z miłością, pod tytułem Z miłością trzeba w zgodzie żyć i byli wykonawcy też razem ze mną. Był świetny zespół, akompaniował Sopotu. No i później po latach, ja wiem, to trwało prawdopodobnie, ta przygoda z Bartem trwała jeszcze przez jakieś 2 lata. No i którymś tam momencie ja zdecydowałam zostać mamą, zrealizować się jako mama i jakby się na jakiś czas mój kontakt z muzyką urwał, chociaż będąc, wychowując dzieci, miałam od czasu do czasu koncerty właśnie w okolicach Gdańska, na terenie Trójmiasta. Detko Band zapraszał mnie, właśnie Jerzy Detko, do programu, ale to były koncerty sporadyczne.
0: Zosiu, a jeszcze cofnijmy się na chwileczkę do tej sopockiej estrady, bo o tym jeszcze chciałbym usłyszeć.
1: Sopocka estrada, ja sobie bardzo chwaliłam, bo też mieliśmy mnóstwo koncertów, okolice, wszystkie okolice Gdańska, nawet poza Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, no dużo, bardzo dużo koncertowaliśmy. Występowali tam różni, tacy już w tym okresie znani artyści i właśnie i w składankach występowałam z nimi w jakichś dużych, nawet w dużych imprezach, gdzie modele, modelki, pamiętam Janusz Rzeszewski te programy reżyserował. Także to naprawdę, to była duża, duża sprawa, współpraca z Bałtycką Agencją Artystyczną.
0: Posłuchajmy ponownie Zofii Borca, a zagramy takie utwory jak A ja ci wierzyłam i Tak naprawdę żyć.

0: Słuchaliśmy Zofii Borca. Powracamy do naszego gościa. No właśnie, powrót do Polski, album przypominający najważniejsze utwory. Powiedz coś o tym projekcie i czy też pojawiły się jakieś nowe interpretacje tych dawnych nagrań, czy tylko archiwalne, powiedzmy, zremasterowane?
1: Tak, to są, wszystkie piosenki są zremasterowane. A powiem dlaczego. Dlatego, że one były nagrane ze świetnymi grupami muzycznymi, z orkiestrami.
0: No tak.
1: Były niezapomniane, dobre aranże i to aranżowali znakomici muzycy. Natomiast gdybym miała powtarzać te piosenki i w nowej wersji je wykonywać, to już byłaby elektronika.
0: No
1: to
0: tak.
1: Już nie byłoby to samo. Dlatego właśnie mam różne fajne informacje od ludzi, którzy pamiętają te piosenki, gdzie słuchają na Spotify te piosenki i po prostu mam takie fajne, fajne informacje. Ludzie się zachwycają, mówią, Boże jedyny, te wszystkie piosenki są świetne. Ja pytam właśnie, każdego pytam, również dziennikarzy, jak mam wywiady, czy jest jakaś ulubiona twoja piosenka? No, jeden z nich mówi, mnie się podoba ten utwór, który nagrałaś z Andrzejem Trzaskowskim. To jest, a najlepiej tak jak ja. No bo tam jest taki lekki, taki fajny, taka fajna aranżacja w stylu Trzaskowskiego. Później podobają się piosenki, a ja wierzyłam ci. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Młodzi ludzie, którzy no w wieku po 30, po 40 mówią, no dla mnie piosenka z

0: i nagrywałam je, ale ten pazur rockowy ciągle we mnie jest.
1: No właśnie, no to powiedz jeszcze może o obecnych swoich muzycznych pasjach. Czego lubisz słuchać obecnie? Masz swoich jakichś ulubieńców, faworytów z takiego młodszego pokolenia, czy średniego?
0: W tej chwili mieszkam na Kaszubach.
1: Tak, słyszałem o tym i też chciałem, żebyś coś powiedziała o tym urokliwym miejscu, jeśli możesz, ale może na początku o tych muzycznych odniesieniach, jeśli w ogóle są.
0: Tak, na pewno ja obserwuję właśnie muzykę lat dzisiejszych. Są takie utwory i grupy, które mi się podobają. Podoba mi się Ralf Kamiński. Podoba mi się grupa Cortez.
1: Też fajny zespół, mam ich płytę, tak.
0: Ta grupa, byłam na koncercie razem z moim mężem, byliśmy na koncercie w Operze Leśnej. No, to po prostu, to była bajka, to był po prostu obłęd. Ludzie się bawili, nie chcieli puścić tej grupy, bisowała ta grupa, naprawdę świetna. Multiinstrumentaliści, trąbka, saksofon, gitara solowa. Słowem, ta grupa bardzo mi przypadła do gustu.
1: No fajnie. To powiedz jeszcze może właśnie o tym miejscu, w którym mieszkasz. Polska to piękny kraj, jak mawiał poeta. Jak ci się żyje na Kaszubach? To chyba bardzo urokliwe miejsce.
0: Tak, bardzo. W ogóle Kaszuby zawsze marzyłam. Gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką myśl, a może uda mi się zamieszkać kiedyś na Kaszubach. I tak się też stało. Moim mężem jest Anglik, który sprowadził się ze mną na stałe do Polski. Zachwycony jest Polską, a to miejsce specjalnie mu przypadło do gustu, bo mamy wokół nas właściwie nie ma dużo domów. Jest trochę pola. Widzę żurawie bawiące się na polach. Widzę sarny chodzące po drugiej stronie ulicy, do lasu idą sobie, jakieś boćki, mamy oczko wodne, gdzie bocian sobie przychodzi i szarogęsi się na naszym oczku, zajadając żaby. Także jest w ogóle niesamowicie uroczo, ale poza tym całe tutejsze Kaszuby, niedaleko Gdańska, mają tyle miejsc ciekawych. Nie wszystkie jeszcze zwiedziłam, bo jakby chciałabym przewodnika, bo sama po prostu nie cieszyłabym się tymi miejscami, gdyby ktoś nie opowiedział mi o tych miejscach. Jest blisko Wieżyca, są miejsca historyczne, są sanatoria bardzo piękne. To jest bajka.
1: No to powiedz jeszcze, jakie masz plany w przyszłości, czy może też jakieś muzyczne jeszcze? Jeszcze nie powiedziałaś ostatniego zdania?
0: Nie powiedziałam ostatniego zdania. W związku z tą płytą, która się ukazała,
1: tak.
0: Płyta pod tytułem A ja wierzyłam ci, do tej płyty doprowadził w zasadzie Wojtek Korzeniewski. On jest sprawcą tego wydarzenia. Ta płyta po prostu, jeśli planuję promocję tej płyty, mam dużo wywiadów, planuję koncerty. Jeśli to wszystko pójdzie tak, jaki jest zamysł, to być może wtedy właśnie nagram coś nowego z innej bajki.
1: Tak, pozdrawiamy Wojciecha Korzeniewskiego. Jeszcze raz przypomnę, to dzięki niemu żeśmy się spotkali i możemy rozmawiać. No a jeszcze tak bardzo króciutko, ostatnie pytanie, Zosiu, o tych twoich występach telewizyjnych, które były nagrywane w latach 70. Mogłabyś jeszcze coś powiedzieć, bo to też wiadomo, że to była inna i technika, i inne możliwości, no ale jakoś trzeba było sobie z tym wszystkim radzić.
0: Ja nie miałam za dużo występów solowych, telewizyjnych. Wiadomo, festiwale, czy jakiś koncert życzeń, pamiętam, nagrywałam. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Ale generalnie

0: rzecz biorąc, to moje piosenki były lansowane w radio i moje nazwisko nie było tak znane jak moje piosenki.
1: No
0: ludzie
1: proszę.
0: Znali piosenki, a nie wiedzieli, kto je w zasadzie wykonuje. Dlatego ja zawsze mówię na wywiadach, proszę powtarzać moje nazwisko Zofia Borca. A jeszcze coś ciekawego powiem, co doprowadziło do tego, że ja w ogóle zaistniałam na powrót. Jak byłam w Anglii, dokopali się do mnie dwaj młodzieńcy, Marcin Kapica i Paweł Gradek. Odnaleźli mnie na e-mailu i pytali, czy ja to ja. I właśnie to Marcin Kapica spowodował, że moje piosenki znalazły się na YouTubie. I w ogóle ja zaczęłam po prostu istnieć. Zaczęłam na nowo po prostu być przypominana. Jeszcze rok temu, ponieważ należę do Związku Artystów Scen Polskich, udałam się do Warszawy na takie spotkanie tego związku, gdzie wszyscy moi koledzy, z którymi występowałam, aktorzy, piosenkarze, kompozytorzy, spotkałam się z nimi i tam właśnie zostałam uhonorowana odznaczeniem Gloria Artis, ale to był brązowy Gloria Artis.
1: No tak. Zosiu, bardzo ci dziękuję za to piękne spotkanie, za tą rozmowę. No i cóż, no i życzymy ci, żeby dalej jeszcze ta twoja kariera artystyczna się realizowała. Może właśnie nowe nagrania, może koncerty. Kibicujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
0: Ja bardzo pragnę tego. Ogromnie po prostu jestem silna, jestem gotowa, pełna energii i pełna radości. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy ci bardzo i serdeczne do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Na koniec naszego spotkania z Zofią Borca posłuchajmy takiego utworu jak Za miastem mieszka cisza. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Jak już usłyszeliśmy, właśnie zakończyliśmy Barwy Muzyki, na który zaprosił nas ksiądz Robert Chodyna. 3 minuty do godziny 18, a gościem księdza Roberta, przypomnę, że była dzisiaj wokalistka polska, która współtworzyła złotą epokę polskiej piosenki lat 70., Zofia Borca. Przed nami godzina 18, dokładnie 3 minuty do niej. Zostańcie razem ze mną.
2: Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
5: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
5: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
3: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
8: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
9: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
8: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
9: Zapraszają
8: Jerzy Głuszyk
9: i Maciek Świątek.
6: Ogłoszenie nadawcy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Termometry w Warszawie wskazują w tej chwili stopni 22. Ciśnienie dzisiaj jest wysokie, odczuwalna temperatura w granicach 20. A jak wygląda sytuacja w okolicach? Najcieplej, uwaga, w Legionowie, bo stopni aż 26, Nowy Dwór Mazowiecki 23, a w pozostałych miastach Pruszków, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Ożarów, Pułtusk stopni 24. Dziś piękny, ciepły dzień.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: I minęła godzina 18, dokładnie minuta po niej. Michał Tański, witam serdecznie na antenie Radia Warszawa, gdzie przeżywamy wspólnie dobre chwile z Radiem Warszawa. Imieniny dziś obchodzi Emilia, Iwona i Michał, a słońce zajdzie o 20.35. Korzystajmy z tego pięknego dnia. A przed nami Ania Karwan, słucham Cię w radiu co tydzień.

Charlie Puth i Beat Yourself Up za nami na antenie Radia Warszawa. My słuchaliśmy księdza Roberta Chodyny w jego wywiadzie z panią Zofią Borca, a w tym czasie, między godziną 17 a 18, Jonas Vingegaard triumfował na bardzo wymagającym 14 etapie Giro d'Italia z metą w ośrodku narciarskim Pila. Mowa oczywiście o kolarstwie. Typowany do końcowego zwycięstwa Duńczyk zgodnie z planem zaatakował na ostatnim podjeździe i nikt nie był w stanie utrzymać jego koła. W efekcie po raz pierwszy założył różowy trykot lidera. Na tym 14 odcinku La Corsa Rossa wspinaczka rozpoczynała się od samego startu, a droga praktycznie do mety nieustannie prowadziła w górę lub w dół. W takim terenie nie dało się ukryć słabości, co dawało najmocniejszym szansę na odciśnięcie piętna w klasyfikacji generalnej. W przypadku utytułowanego Duńczyka główne pytanie w sobotę dotyczyło jednak tego, czy główny faworyt wyścigu przywdzieje wreszcie różową koszulkę. Dwukrotny zwycięzca Tour de France nie ukrywał w wywiadach, że zaznaczył sobie 14 etap w kalendarzu. Potwierdziła to także potężna praca wykonywana przez jego partnerów z Team Wismalleys e-bike, którzy nieustannie narzucali tempo na czele peletonu. Tak czy inaczej, bardzo gratulujemy zwycięzcy, bo 14 etap Giro d'Italia należy do jednego z najtrudniejszych. A przed nami Kaja na językach. Zostańcie z nami, z dobrą muzyką. Przeżywamy dobre chwile z Radiem Warszawa. 106 i 2.

0: Celine Dion, I Drove All Night za nami na antenie Radia Warszawa, a teraz zapraszam wszystkich na audycję Dobre Słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej, plac Bartola Longa przez Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, pokolenia wierzących były kształtowane i otoczone opieką przez modlitwę różańcową, prostą i ludową, a zarazem zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbcem najistotniejszej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wypowiadane z czułością Maryi Panny? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni. Powtarzając je w każdym Zdrowaś Maryjo, w pewien sposób doświadczamy domu w Nazarecie, jakbyśmy na nowo słyszeli głos Maryi i Józefa podczas długich lat, w których Jezus żył z nimi. Doświadczamy także Wieczernika, gdzie apostołowie wraz z Maryją oczekiwali na wylanie Ducha Świętego. To właśnie wskazało nam pierwsze czytanie. Jak nie pomyśleć, że w tym czasie między wniebowstąpieniem a pięćdziesiątnicą Maryja i apostołowie prześcigali się we wspominaniu różnych chwil życia Jezusa. Nie mógł im umknąć żaden szczegół. Wszystko należało zachować w pamięci, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się kontemplacyjna droga Kościoła, której syntezę na podobieństwo roku liturgicznego różaniec daje w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie, różaniec został uznany za streszczenie Ewangelii, które święty Jan Paweł II zechciał dopełnić tajemnicami światła. Także ten wymiar był bardzo żywy u świętego Bartola Longa, który ofiarował pielgrzymom głębokie medytacje, aby uchronić różaniec święty przed pokusą mechanicznego odmawiania i zapewnić mu biblijny, chrystologiczny i kontemplacyjny charakter, który powinien go cechować.

0: Dawid Kwiatkowski, bez ciebie, za nami na antenie Radia Warszawa, a teraz zapraszam wszystkich 29 minut do godziny 18 na audycję zatytułowaną Ucho Igielne. Dziś Mariola Serafin, autorka tej audycji, zabierze nas do miast opisanych w Apokalipsie świętego Jana. Towarzyszyć jej będzie Piotr Urbański, pilot pielgrzymek i przewodnik.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański. Cześć Piotrek.
3: Witaj Mariolu, witam Państwa serdecznie.
2: Piotrek jest przewodnikiem turystycznym, jest pilotem, jest doktorantem w szkole doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam studiuje teologię biblijną, dlatego jest świetnym rozmówcą, jeśli chodzi o Biblię i turystykę. To się świetnie nam łączy. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy popodróżowali sobie troszeczkę po miastach Apokalipsy.
3: Tak, bierzemy Apokalipsę świętego Jana do ręki i zobaczymy, dokąd ona nas zaprowadzi.
2: No właśnie, wydaje się tak w takim powszechnym myśleniu, że Apokalipsa to taka księga o końcu świata. Czy rzeczywiście tak jest?
3: No daj Boże, żeby tak nam się świat skończył, bo wydaje się, że głównym tematem tej księgi jest liturgia niebiańska, która dzieje się w niebie, no jest piękna, mamy Boga, który zasiada na tronie, mamy Chrystusa jako baranka, no i można powiedzieć tłumy mężczyzn w białych szatach, no i kobiet zapewne, którzy baranka adorują, tak, więc to taka idealna liturgia, zastępy anielskie, no tego byśmy chcieli i o tym sobie marzymy, więc no w tym sensie świat do tego zmierza niechybnie.
2: To tak obmalowałeś tą apokalipsę, jakby rzeczywiście była taka błękitna jak chmurka, a no jednak troszeczkę podchodzimy do niej jak do jeża.
3: Tak, no dlatego, że ta księga jest pełna symboli, jest pełna języka, który dzisiaj jest niezrozumiały i jest pełna języka, który jest taki dwubiegunowy, to znaczy są tam słowa pełne chwały, do której nam czasami daleko, i są tam trudne słowa, słowa takie, które no, dzisiaj są nieprzyjemne, niechętnie odbierane, bo są to słowa pouczenia. Więc język, który dzisiaj do nas nie przystaje, albo my nie przystajemy do tego języka.
2: Mm-hmm. No ale rozbierzmy sobie troszeczkę tę apokalipsę, ponieważ możemy ją umieścić nie tylko w tym kontekście apokaliptycznym końca świata, ale możemy ją umieścić też geograficznie, co może nam troszeczkę ułatwi jej większe zrozumienie.
3: Tak, i warto podkreślić to, że to nie jest księga, która powstaje w jakiś sposób cudowny, chociaż wiemy, że jest to objawienie, a zatem pewnego rodzaju wizja, czyli święty Jan Apostoł otrzymuje wizję, kiedy jest na wyspie Patmos, i tą wizję, można powiedzieć, zapisuje. Ale ta wizja ma bardzo ciekawy charakter, dlatego że powstaje w konkretnym czasie. To jest ostatnia dekada pierwszego wieku, a więc czasy, kiedy prześladowania chrześcijan no, pojawiają się publicznie w różnych miejscach cesarstwa, także na terenie Azji Mniejszej. Cesarz Domicjan domagał się kultu samego siebie. No i dla większości mieszkańców jego cesarstwa, jego imperium, to nie był problem, no bo cóż za problem dołożyć jeszcze jedno bóstwo do Panteonu, to możemy je nawet jeszcze dwa albo trzy dołożyć, jeśli cesarz tego chce. To nie był problem. Problem pojawiał się w przypadku tych, którzy wyznawali monoteizm, czyli w przypadku Żydów i w przypadku chrześcijan, którzy z perspektywy imperium byli traktowani jak Żydzi. I dla, można powiedzieć, pierwotnie dla cesarstwa, to nie jest problem, że ci chrześcijanie są traktowani jak Żydzi, ale tak jak sobie mówiliśmy poprzednio, po zburzeniu świątyni jerozolimskiej dochodzi do rozejścia dróg kościoła i synagogi. I chrześcijanie nie są mile widziani w synagogach, są z nich wyrzucani. Dochodzi wręcz do tego, że stają się tak jakby trochę między, stają między młotem a kowadłem, czyli z jednej strony imperium, które domaga się wielobóstwa, i judaizmu, które, no, w ramach którego chrześcijaństwo przestaje się mieścić. Więc Żydzi uznawają chrześcijan za nieżydów, a poganie, imperium uznaje ich za Żydów.
2: To no, taką więc sektę żydowską.
3: Nie są ani jednym, ani drugim, więc jest taki etap, kiedy Żydzi mają dość duże przywileje w cesarstwie, to znaczy nie muszą uznawać cesarza za Boga, no ale jeśli dla Żydów chrześcijanie przestają być Żydami, to cesarstwo traktuje ich również inaczej. Jeśli nie chcą wyznawać cesarza jako Boga, zaczynają być prześladowani.
2: No właśnie, i czy znajdujemy ratunek na te prześladowania w Apokalipsie?
3: Tak, więc ta księga nie bez przyczyny jest księgą pełną symboli i poezji, dlatego że poezja jest w stanie obłaskawić ból, którego chrześcijanie doznają. Są prześladowani, są męczeni, trafiają do więzień. I jak sobie w tej sytuacji poradzić? Więc Jan daje wtedy księgę, daje dzieło, które pozwala sobie poradzić w trudnych czasach, bo pokazuje, że to tak naprawdę Bóg rządzi całą historią. Więc czy ten cesarz, czy inny, czy Żydzi, którzy będą się nad chrześcijanami znęcać, to nie ma znaczenia, bo i tak Chrystus jest na samej górze, to On rządzi światem i On jest u krańca czasów, czyli u tego krańca świata i to do Niego wszystko zmierza, więc bez obaw. Jest to księga nadziei i księga pokrzepienia dla tych, którzy doznają ogromnego cierpienia. Chrystus na was czeka.
2: No właśnie i też ta bardzo wyraźna, chyba nigdzie indziej w Piśmie Świętym nie ma aż tak wyraźnie wskazanego tego, że no właśnie jest życie po życiu.
3: Tak. Nawet w jednym z listów usłyszymy o tak zwanej drugiej śmierci. A skoro jest druga śmierć, to musiała być pierwsza śmierć. I ta pierwsza nie jest problemem, bo ona jest po prostu przejściem po śmierci, do życia wiecznego. Ale ta druga śmierć jest momentem decyzji, czy ty zostajesz z Chrystusem, czy nie. No i wiadomo, że ta druga śmierć już jest bardziej problematyczna.
2: No właśnie, i mówimy sobie pięknie o symbolach, ale tak jak też powiedziałeś, święty Jan pokrzepia konkretne wspólnoty właśnie tam w Azji Mniejszej. Czyli on w swojej Apokalipsie umieszcza listy do konkretnych wspólnot. Gdzie się mieszczą te wspólnoty?
3: Tak, pierwsze dwa rozdziały Apokalipsy to właśnie jest to wprowadzenie i listy do siedmiu wspólnot, do siedmiu kościołów. Nie chodzi o to, że to były listy do budynków, tylko listy do wspólnot, które się gromadziły w danych miastach. Oczywiście dane miasto to było przede wszystkim miasto pogańskie, ale mieszkali w nim również Żydzi i mieszkali chrześcijanie, więc do tej małej, często niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej jest skierowany ten list. Kto jest nadawcą tego listu? No, z jednej strony można powiedzieć, że skoro Apokalipsę pisze Jan, no to on jest nadawcą tego listu do każdego kolejnego kościoła, kolejnej wspólnoty. Ale kiedy spojrzymy na pierwszy list, to zobaczymy, że ten list jest do wspólnoty w Efezie. I na nagłówkiem każdego listu jest informacja, że aniołowi kościoła w Efezie i każdego kolejnego kościoła napisz. I są słowa tego listu. Anioł to można powiedzieć patron, opiekun. A zatem jedno z podejść mówi, że takim opiekunem może być biskup. A biskupem kościoła w Efezie jest Jan. Więc co, Jan pisze list sam do siebie? No i tutaj mamy odpowiedź, że de facto nadawcą każdego tego listu, jego autorem jest sam Chrystus. To Chrystus daje to przesłanie i przesłanie pierwszego listu jest do samego Jana, bo on doskonale znał bolączki tego kościoła, ale zobaczmy też, jak ogromna pokora, że to musi przyjąć krytykę, która spadnie na kościół w Efezie.
2: Mhm. To zanim się zatrzymamy przy kolejnych konkretnych kościołach i też chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali więcej o Efezie, to wymieńmy sobie jakieś jeszcze inne. Gdzie jeszcze były kościoły, czyli gdzie jeszcze były wspólnoty chrześcijańskie?
3: Kiedy mówimy o tych kościołach Apokalipsy, tych siedmiu wspólnotach, to myślimy przede wszystkim o zachodnim wybrzeżu współczesnej Turcji, tak? Czyli jeśli ktoś z Państwa był kiedyś na wypoczynku w Turcji, to nie Antalya, która jest położona na południu, tylko raczej zachodnie wybrzeże, czyli takie miasteczka wypoczynkowe jak Kuszadasi czy jak Bodrum, to właśnie mniej więcej ten region, żeby sobie go zlokalizować na mapie Państwa wspomnień z wakacji. Więc następnym razem, gdyby ktoś był, to już nie tylko wypoczynek, ale warto wyruszyć nieco głębiej w stronę centrum Półwyspu i udać się do takich miast choćby jak Efes, położony dzisiaj blisko Kuszadasi, to jest kilkanaście kilometrów, ale takie miasteczka jak Smyrna, dzisiejszy Izmir, Pergamon, współczesne miasteczko Bergama, Tiatyra, Akhisar, Sardes, to niewiele się tam nazwa zmieniła, Sardis, Filadelfia, Alaszehir i Laodycea, która dzisiaj jest wyłącznie stanowiskiem archeologicznym.
2: No właśnie. Pierwsza Filadelfia to nie Ameryka, a dzisiejsza Turcja. Proszę Państwa, o poszczególnych miastach apokalipsy porozmawiamy sobie już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, a rozmawiamy sobie o miastach apokalipsy. Wymieniliśmy sobie i pierwszym z tych miast jest Efes.
2: Tak, to miasto, które pojawi się nie tylko w apokalipsie, jak swego rodzaju groźba.

0: do miasta, wróćmy do Efezu. Tam biskupem był Jan. Sam Jan tam nie pojechał, on miał ze sobą niesamowitą towarzyszkę.
1: Tak, to piękna tradycja chrześcijańska, która mówi o tym, że kiedy Jan wyrusza do Efezu na jakimś etapie swojego życia, nie wiemy, czy zaraz, natychmiast po zesłaniu Ducha Świętego, czy nieco później, zabiera ze sobą tą, którą otrzymał, kiedy stał pod krzyżem, czyli zabiera ze sobą Najświętszą Marię Pannę.
0: I do dzisiaj mamy powyżej Efezu wzgórze Słowików, gdzie pielgrzymi nawiedzają jej domek.
1: Tak, to niesamowite miejsce, ale ta historia nie jest taka prosta. Święty Jan zamieszka tam, znaczy zamieszka w Efezie, Maryja mieszka sama, ale przecież nie mamy tego nigdzie w dziejach apostolskich, w żadnym z starożytnych tekstów. Ta informacja pojawia się dopiero w XIX wieku w objawieniach błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. I dla mnie niesamowite jest to, że mimo, że ona w XIX wieku nie znała Efezu, nigdy tam nie była, opisuje go tak dokładnie, do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku jadą tam chrześcijańscy misjonarze, księża lazaryści i odkrywają to miejsce dokładnie tak, jak je opisała błogosławiona, więc to miejsce tam było. A dodatkowo jest tradycja, że z sąsiedniej miejscowości, która jest miejscowością częściowo zamieszkiwaną przez chrześcijan, oni co roku 15 sierpnia odbywali pielgrzymkę 15 kilometrów właśnie na wzgórze Słowików. Mimo, że to miejsce nie było odkopane, oni udawali się tam na pielgrzymkę, a więc przechowali tą tradycję o tym, że tam było jakieś cudowne miejsce związane z Maryją.
0: No tak, to Maria tam mieszkała, ale gdybyśmy chcieli pojechać do Jerozolimy, to zakłada się, że jednak umarła w Jerozolimie i to z Jerozolimy została wzięta do nieba.
1: Tak, więc mamy te dwie tradycje, które w niektórych punktach się zazębiają, mają wspólne elementy, natomiast z niektórych się rozchodzą. Która jest prawdziwa, oczywiście nie jesteśmy w stanie metodami dzisiejszej nauki zbadać, bo obie są równoległe. Ta efeska będzie podkreślała taki ciekawy wątek, że Maryja kilkukrotnie w trakcie swojego życia, kiedy mieszkała w Efezie, do Jerozolimy jeździła. I ten opis jest przebogaty. Kiedy Maryja jedzie do Jerozolimy, idzie drogą krzyżową, wspomina wydarzenia z męki Chrystusa, przeżywa je tak głęboko, że w pewnym momencie zasłabła. I apostołowie tak bardzo się tym przerazili, już byli przekonani, że Maryja umrze, bo jest tak słaba. Więc wykuli jej w Jerozolimie grób. Natomiast Maryja odzyskała siłę i wróciła do Efezu i że ten grób, który dzisiaj jest znany w Jerozolimie, nigdy nie został przez Maryję wykorzystany. Więc tak tradycja efeska interpretuje tą jerozolimską.
0: Gdy jesteśmy w Efezie, to dzisiaj mamy tam ogromne stanowisko archeologiczne miasta, dawniej portowego, dzisiaj się może troszeczkę odsunęło i tam królowała bogini Artemida Efeska i ona jest znana między innymi z tego, że właśnie dzieworództwo też było jej udziałem, albo że była matką wielu pokoleń. Może to dzięki temu Maryja, która jest Boga rodzicą, nie była aż tak dużym szokiem i tak jej łatwo było tam mieszkać, bo ludzie mieli już pewne wyczucie i zrozumienie, nawet jeśli byli poganami.
1: Ciekawe jest to, że kiedy Maryja tam mieszka, no nie mieszka w samym mieście Efezie, tylko właśnie w pewnym oddaleniu. Czy do Efezu się udawała, tego nie wiemy, natomiast centrum Efezu stała świątynia Artemidy, największa świątynia, jedna z największych świątyń starożytnego świata, więc na pewno robiła ogromne wrażenie. Zresztą mieszkańcy Efezu mieli takie przekonanie, że posąg Artemidy spadł z nieba, bo był tak ogromny, tak pięknie zdobiony, że to nie było możliwe, żeby ludzie wyrzeźbili taki posąg. To zresztą ma swój wydźwięk w Dziejach Apostolskich i momentu, kiedy Paweł przybywa do Efezu. Zresztą dochodzi tam za jego sprawą do pewnego rozruchu. No, sklepikarze i ci, którzy sprzedawali figurki bogini i świątyni, no zaczynają się burzyć, że tutaj za chwilę ich interes może upaść. Więc zaczynają się burzyć i krzyczeć wielka Artemida Efeska, więc ten kult, zobaczmy, że wcale nie musiał być podbudowany jakimś przekonaniem religijnym, ale ogromnym ruchem, który się odbywał do tej świątyni, także tych, którzy na pewno ją podziwiali za jej ogrom, bogactwo, wielkość.
0: Ale jednak zostaje ten ten wątek Maryi Boga Rodzicy, Dziewicy Boga Rodzicy z Efezem na dłużej, ponieważ tam się odbywa bardzo ważny sobór, sobór efeski.
1: Tak, w V wieku, rok 431,

0: to jest moment, kiedy biskupi gromadzą się w Efezie. No i oczywiście dzisiaj możemy domniemywać, czy to z powodu tego, że tam był ten kult Artemidy, chociaż w czasach chrześcijańskich na pewno już nie był tak duży, no bo świątyni nie było od przeszło 100 lat. Natomiast jeśli ta tradycja efeska o zamieszkaniu Maryi w tym miejscu była silna i była praktykowana przez tamtejszych wiernych, to niewykluczone, że właśnie to miejsce wybrano na zgromadzenie biskupów, żeby podkreślić rolę Maryi, która zostanie tam nazwana Teotokos, czyli Boża Rodzicielka. Dzięki temu możemy dzisiaj śpiewać, a dopiero mieliśmy 3 maja, możemy śpiewać hymn Bogu Rodzica.
1: Czy jeszcze z którychś miast Apokalipsy do dzisiaj jest aż tak bardzo monumentalne, jak wykopaliska efeskie, do którego często turyści, nie tylko pielgrzymi, ale i turyści, którzy wczasują sobie w Turcji, przyjeżdżają?
0: Na pewno ciekawe miejsce to Pergamon, dlatego że to miasto położone wysoko na wzgórzu. Dzisiaj można tam wjechać kolejką linową albo taksówką, więc to jest niesamowite miejsce. Zresztą to jest jedyny list, gdzie Chrystus nie mówi znam cię, tylko mówi wiem, gdzie mieszkasz. Dlatego, że każdy w okolicy wiedział, gdzie jest Pergamon, bo po prostu widać go z odległości, to miasto położone na wzgórzu. Więc zobaczmy, jak obecność, pojechanie do Azji Mniejszej, do takiego Pergamonu, pozwala nam zrozumieć dopiero to, co jest napisane w Apokalipsie.
1: Pergamon też słynął z fantastycznego teatru, który był ponoć najbardziej stromym teatrem na wzgórzu, o którym wspomniałeś. Ale żeby zobaczyć Pergamon, wystarczy pojechać do Berlina. Jest Muzeum Pergamońskie, które no, zgromadziło tam skarby ogromne, właśnie nie tylko z samego Pergamonu, od którego wzięło swoją nazwę, ale również i inne. Chociaż dzisiejszy Pergamon też się broni w samej Turcji. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za rozmowę o Apokalipsie, o tym, że jesteśmy widziani przez Boga i za tę wycieczkę po Efezie i po Pergamonie. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne spotkanie w Uchu Igielnym.
1: Zapraszamy i dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami i że to Wy tworzycie Ucho Igielne przez to, że jesteście naszymi patronami i nas wspieracie. To dla nas bardzo ważne i zobowiązujące. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Ucho Igielne.

0: Karolina Artymowicz. W piosence Dalej słuchamy wspólnie Radia Warszawa na 106,2 FM. Minuta do godziny 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Duch Święty zaprasza nas też do uwielbiania Go w sytuacjach, które po ludzku są bardzo trudne.
3: Duch Święty jeszcze przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie potrafimy się modlić, to On potrafi się modlić w nas.
4: Spektakularne uzdrowienia, modlitwa w językach. Czy to jedyne przejawy działania Ducha Świętego? Jak Duch Święty może działać w naszej codzienności? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. O tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 19, czas na Dziennik Radia Watykańskiego.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Leon XIV udał się do tzw. ziemi ognisk pod Neapolem. Lokalna mafia przeprowadzała tam przez wiele lat nielegalną utylizację trujących odpadów. Przybyłem, aby zebrać łzy pokrzywdzonych, powiedział papież. Kościół i polityków wezwał do odważnego przeciwstawienia się kulturze śmierci. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po 2 tygodniach Leon XIV powrócił dziś do Kampanii, włoskiego regionu, którego stolicą jest Neapol. Tym razem papież był po wschodniej stronie Wezuwiusza, w Acerze, regionie, który nazywany jest Terra dei Fuochi, ziemią ognisk. Przez wiele lat przy współpracy lokalnej mafii i skorumpowanych polityków przebiegała tam nielegalna utylizacja trujących odpadów. W konsekwencji w regionie tym odnotowuje się wysokie skażenie środowiska i podwyższoną zachorowalność na nowotwory, zwłaszcza u młodych. Papież wprost podjął ten problem podczas spotkania z duchowieństwem w miejscowej katedrze.
10: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente.
11: Krzyk stworzenia i ubogich wśród was był odczuwalny w sposób bardziej dramatyczny z powodu śmiertelnej mieszanki mrocznych interesów i obojętności wobec dobra wspólnego, która zatruła środowisko naturalne i społeczne. Jest to krzyk, który wzywa do nawrócenia. Przybyłem przede wszystkim, żeby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, tych, którzy zmarli przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie.
9: Ojciec Święty wskazał w tym kontekście na szczególną odpowiedzialność Kościoła.
11: Misją naszych kościołów jest głosić Słowo Boże tu i dziś. To słowo pyta nas, czy wierzymy w Jego możliwości. I odpowiadamy tak. Panie, śmierć wydaje się być wszędzie. Niesprawiedliwość wydaje się zwyciężać. Przestępczość, korupcja, obojętność wciąż zabijają. Dobro wydaje się usychać. Ty wiesz, że możemy się podnieść, ponieważ sam bierzesz nas za rękę. Trzeba zburzyć kulturę przywilejów, arogancji i braku odpowiedzialności, która wyrządziła zbyt wiele zła tej ziemi. podobnie jak wielu innym regionom Włoch i świata.
9: Podobny apel Leon XIV wystosował również podczas spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności.
11: Na tym terytorium życie istnieje i przeciwstawia się śmierci. W rezygnacji, kompromisach, odkładaniu na później niezbędnych i odważnych decyzji zawsze kryje się subtelna wygoda. Fatalizm, narzekanie, zrzucanie winy na innych to pożywka dla bezprawia i początek pustynnienia sumień. Dlatego chciałbym powiedzieć wam wszystkim, każdy z nas niech weźmie na siebie swoją odpowiedzialność. Wybierzmy sprawiedliwość. Służmy dobru. Dobro wspólne jest ważniejsze od interesów nielicznych, od interesów partykularnych, małych czy wielkich.
9: Papież spędził w Acerze 3,5 godziny. W południe powrócił do Watykanu.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: A co w tej chwili w prognozie pogody w Warszawie na termometrach stopni 22? Dziś duża ilość pyłków drzew unoszących się w powietrzu, natomiast dobra wiadomość dla alergików, że jutro i pojutrze ma być ich dużo mniej. Jak sytuacja w okolicy? Legionowo 24 stopnie, Nowy Dwór Mazowiecki 22, podobnie Pruszków, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki i Pułtusk. Ciśnienie dziś wyższe. Michał Tański, witam Państwa bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 19. Dobre chwile z Radiem Warszawa. To ramówka czasowa, którą właśnie wspólnie dzisiaj przeżywamy. 23 dzień maja. Dobra muzyka. Zostańmy razem, zostańcie razem ze mną, byśmy jej wspólnie posłuchali. Dobre audycje, dobrze i miło wspólnie spędzony czas. Lidia Pospieszalska razem z...

Ella Langley i Be Her za nami. A teraz przez chwilę przenieśmy się do świata mediów społecznościowych. Użytkownicy mediów społecznościowych Ameryki zwariowały na punkcie nowej metody, która rzekomo gwarantuje nieskazitelną cerę. Uwaga, drogie panie, w ramach najnowszej mody na jedzenie, które dobroczynnie wpływa na organizm, Amerykanki zaczęły promować napoje doskonale znane od lat w naszej części świata. Za oceanem zapanował prawdziwy szał, podczas gdy Europejki ze wschodu przecierają oczy ze zdumienia i zaczynają pukać się w głowę. Internetowe platformy pełne są najróżniejszych mód, które co jakiś czas zdobywają ogromną popularność. Od pewnego czasu królują trendy związane ze Słowiankami. Jeszcze rok temu mieszkanki USA zachwalały kaszę gryczaną jako rewelacyjne odkrycie kulinarne, podczas gdy internautki z Europy przekonywały, że najlepiej smakuje ona z duszonym mięsem i kiszonym ogórkiem. Hitem był również tak zwany Slavic Star, czyli specyficznie chłodne spojrzenie wyrażające obojętność. W Stanach Zjednoczonych odbierano to jako wyraz pogardy, podczas gdy dla Słowianek był to prosty, naturalny wyraz twarzy. Teraz przyszła pora na kolejne sensacyjne odkrycie wprost za oceanu. Amerykańskie użytkowniczki mediów społecznościowych masowo zaczęły przygotowywać kompot z truskawek, traktując go jako innowacyjny superfood, który ma cudownie działać na cerę i hamować procesy starzenia. W internecie roi się od nagrań, na których młode kobiety gotują owoce, by wypić słodki wywar i zjeść ugotowane truskawki. Ta nowa moda dotarła już do Europy i wzbudziła niemałe zdziwienie. Internautki z naszej części globu nie kryją rozbawienia faktem, że napój popularny w Polsce już w czasach PRL-u stał się tam takim hitem. W komentarzach pojawiają się także żarty na temat rzekomego zacofania, włącznie z komentarzami: nie pokazujcie, że da się te owoce rozgnieść i wtedy Amerykanie odkryją dżem. To jednak nie koniec rewelacji, uśmiech na ustach niech zagości na naszych twarzach, które docierają od nas z amerykańskiego internetu. Obok truskawkowego kompotu zaczął zyskiwać popularność inny, równie zabawny dla nas trend. Wiele tamtejszych influencerek z dumą prezentuje sposób przygotowania tak zwanego chicken tea, czyli herbaty z kurczaka. Zastanawiacie się, co to takiego? Okazuje się, że kurczak gotowany w wodzie z dodatkiem warzyw i różnorodnych przypraw, a powstały płyn spożywa się niczym herbatę. Trudno nie zauważyć podobieństwa do naszego tradycyjnego rosołu. A więc nasze babcie były, można powiedzieć, influencerkami, ale tymi, które rozpoczęły pewien trend dziś w Ameryce, a u nas już kilkadziesiąt lat temu. Robert Jansson, Kuba

0: tramwaju czy w autobusie?
1: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
2: Kiedy umrę, kochanie, wiersz Haliny Poświatowskiej w interpretacji Sanach i Kasi Kowalskiej.

Jeden z moich ulubionych kawałków ostatniego roku, bo to właśnie przed rokiem powstał, a teledysk do tej piosenki został nagrany na naszym bemowskim osiedlu Przyjaźń. 24 minuty do godziny 20. Antoinette, Under the Influence.

Where Heroes Go Boys Gone. Dobre chwile z Radiem Warszawa. Zapraszam do wspólnego spędzania tych dobrych chwil. 13 minut do godziny 20, a przed nami Maciej.

0: Tiziano Ferro i Perdono. 3 minuty do godziny 20. Słuchamy wspólnie Radia Warszawa na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 21 stopni w tej chwili w Warszawie, za 35 minut słońce zajdzie za horyzont. Dobra wiadomość na jutro, bo temperatury mają być nieco wyższe niż dzisiaj, średnio o 4 stopnie. Jutro piękna pogoda. Do wtorku generalnie mamy zapowiedź bardzo ciepłych, upalnych dni, jeśli o 25-6 stopniach możemy mówić jako o upale. Cieszmy się i korzystajmy z tych chwil.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: I mija godzina 20 na antenie Radia Warszawa, teraz Vaya con Dios, What's a Woman. Godzina 20 to czas, w którym będziemy między innymi przeżywali wspólnie audycję pod tytułem Księga, by zakończyć tę godzinę wspólną transmisją apelu jasnogórskiego, na którą zapraszam już teraz.

0: Adam Stachowiak, nie dla nas. 7 minut po godzinie 20. Spójrzmy teraz wspólnie na karty Pisma Świętego, na czytania liturgiczne, które będą w dniu jutrzejszym, dziś bowiem Wigilia Zesłania Ducha Świętego.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Mam taką pracę, że czasem spotykam się z młodzieżą i podczas tych rozmów zadaję pytanie, czy dzisiaj w mediach mówi się prawdę? I wszyscy mówią, nie, nie mówi się. A najczęściej to są uczniowie liceum. A jakby zapytać, czy dziś na świecie jest pokój, to wszyscy, a w tym pewnie dzieci, powiedzą, nie, nie ma pokoju.
3: No nie ma.
2: Dziękuję.
3: Proszę bardzo. No. To takie pytanie z krótkim stwierdzeniem. Nie ma. Wszystko, co jest, pokazuje się wokół nas, co media nam pokazują, niesie ze sobą dużo niepokoju, dużo lęku, dużo ciemności, dużo agresji. I taki jest przekaz medialny. Czy on jest obiektywny, to wiemy, że nie.
2: Ale nie chodzi o media, chodzi w ogóle o świat.
3: Nie ma pokoju w nas, to nie ma pokoju wokół nas. Ja mało oglądam telewizji, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Mało czytam internetu. I temat pokoju mogę rozważać przez pryzmat osobistych doświadczeń oraz tego, z czym się spotykam w konfesjonale, we wspólnocie, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Rzeczywiście, może tak powiem, że w tym środowisku, w którym ja najczęściej przebywam, czyli w środowisku ludzi wierzących, pomimo rozmaitych trudności, to jednak wiele osób doświadcza pokoju, który płynie z relacji z Panem Bogiem. Ale myślę sobie, że tam wszędzie, gdzie nie ma tej relacji z Bogiem, to rzeczywiście trudno będzie znaleźć pokój.
2: No właśnie, a dziś o pokoju, bo... Pokój wam, powiedział Jezus. To jest to, co on przynosi, a ten pokój to Duch Święty, prawda? W serce człowieka wkłada.
3: Cały Bóg wkłada pokój w nasze serce, w nasze wnętrze, w nasze życie. O Jezusie mówimy, że jest Książem Pokoju. Książem Pokoju. A ponieważ Jezus chce nam objawiać Jezusa, a ponieważ Duch Święty chce nam objawiać Jezusa i to jest Jego zadanie, objawiać Jezusa, który jest obecny tu i teraz, więc przede wszystkim Duch Święty chce, byśmy ten pokój przyjęli do swojego życia i byśmy żyli jako ludzie pokoju.
2: I dziś właśnie w zesłaniu Ducha Świętego będziemy mówić o pokoju. Mam nadzieję, że będziemy się radowali tym pokojem, który przecież jest.
3: Bo jest Jezus, bo Jezus żyje, bo Jezus zmartwychwstał, bo zwyciężył niepokój, zwyciężył lęk. Jeżeli tylko zechcemy przyjąć Go do swojego życia, zaprosić, to On nas wypełni pokojem.
2: No i zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich. O tym pokoju na pewno bardzo wiedzieli apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego. Rozdział 2, wersy od 1 do 11.
4: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazało się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż wszyscy ci, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
2: Jestem przekonany, że ci wszyscy słuchacze, którzy słyszeli apostołów, to słysząc ich doznawali pokoju. Może byli też podekscytowani, ale na pewno był tam pokój. To musiało ich tak zachwycić. Ale tu jest jedna rzecz piękna. Oni mówią, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? No, Galilea była taką prowincją wtedy, prawda? Częścią Izraela, ale tą taką, powiedzmy sobie, polską B, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie? Czyli taki akcent białostocki. No. Z całym szacunkiem, bo to piękny akcent.
3: Mam nadzieję, że z szacunkiem dla Białegostoku.
2: I tutaj mówią mieszkańcy Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej i Cypru. Czyż ci wszyscy nie są z Białegostoku i mówią do nas tak, że wszystko rozumiemy? Jakie to jest piękne.
3: Bo do tego zmierza całe działanie Pana Boga, do tego zmierza wydarzenie Paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci do życia, który przeprowadził nas z niewoli do wolności, który przeprowadził nas z ciemności do światła, z niepokoju czy z lęku przeprowadził nas do pokoju. To wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest konsekwencją wydarzenia paschalnego. Jezus chce, żeby to wszystko, co stało się udziałem, znaczy wszystko, co On nam wysłużył na krzyżu, żeby stało się udziałem każdego człowieka. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na to doświadczenie ludzi gromadzących się wokół Wieczernika, wokół apostołów, to mamy piękne odniesienie do tego, co wydarzyło się w Księdze Rodzaju po grzechu wieży Babel, kiedy wszyscy zostali wtedy rozproszeni. Między nimi nie było jedności, nie było pokoju, był gniew, był podział i dlatego wszyscy się rozeszli, bo grzech, pycha rozproszyła ludzi. A Jezus przyszedł, żeby odwracać skutki każdego grzechu, także tego grzechu wieży Babel. I to, co było rozproszone, chce zgromadzić w jedno. I gromadzi ludzi, którzy są spragnieni słuchania Słowa Bożego. I to bardzo wyraźnie widać po tym, w jakim zaangażowaniem słuchają tego, co apostołowie, co Piotr do nich mówi. Ale przede wszystkim to rzeczywiście to pierwsze spotkanie, to pierwsze zetknięcie się z nowo zawiązującym się Kościołem i z tym niesamowitym, z tym wylaniem się Ducha Świętego na apostołów i przez apostołów na wszystkich, którzy się tam zgromadzili. To jest coś, co zachwyca, to jest coś, co porusza serce, to jest coś, co budzi pragnienie. Pragnienie, że ja chcę też tego doświadczyć, też chcę tej radości doświadczyć.
2: Tego płomienia.
3: Tego płomienia, tak.
2: To jest takie piękne, że te płomienie były, one się rozdzielały, czyli można powiedzieć, był jeden ogień i z tego ognia każdy dostał płomień. I ja sądzę, że ci apostołowie, mówiąc pod wpływem tego płomienia, który na nich spoczął, mówili tym samym ogniem, który ich połączył. Nie? I teraz oni mówią, i tamci, którzy ich słyszą, i ten być może ten płomień wstępuje na następny, nie wiem, to ksiądz powie, może to przez bierzmowanie, nie wiem, to wtedy to jest ten sam ogień we wszystkich, dlatego się rozumieją, prawda?
3: Tak, dokładnie tak. Jest wyraźnie podkreślone, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, a słowo, które apostołowie wypowiadali, słowo ogłoszone w mocy Pana Boga, również jest niesione ogniem Ducha Świętego i zapala serce ludzi do wiary, do tego, że oni też chcą tego doświadczyć. Bo potem, kiedy dalej idzie ta historia dziejów apostolskich, przemowy Piotra, bardzo wyraźnie pada pytanie, ci ludzie słuchają przyjęci do głębi serca, czyli to, co mówią, ten ogień Ducha Świętego płonie w nich, zapala w nich wielkie pragnienie i to pytanie, co ja mam zrobić, żeby móc tą łaską żyć, co mam zrobić, żeby to zwycięstwo Jezusa stało się moim udziałem, żebym ja też mógł doświadczyć wylania darów Ducha Świętego. I Piotr daje na to odpowiedź.
2: Jaką odpowiedź?
3: No, tego nie ma w tym fragmencie, tak? Ja trochę wybiegłem do przodu.
2: Tą odpowiedzią... Duch księdza naprzód.
3: Tak, duch mnie pcha naprzód, tak, żebyśmy zobaczyli, że głoszenie Słowa Bożego zawsze prowadzi do tego, żebym ja się nawrócił. Dlatego Piotr powie im potem, nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo obietnica jest dla wszystkich ludzi. Dla każdego, kto przyjmuje Jezusa do swojego życia, jest obietnica Ducha Świętego, czyli ten ogień, który ma w nas zapłonąć i ma nigdy nie gasnąć. I to jest niesamowite, żebyśmy dobrze zrozumieli, że to doświadczenie Pięćdziesiątnicy wcale się nie skończyło. Bo ja dzisiaj też usłyszałem fragment konferencji jakiegoś księdza z zagranicy, który mówi, że to było jednorazowe wydarzenie, wtedy się wydarzyło i to się skończyło. Ale to nie jest prawda, to jest herezja. Doświadczenie ognia, który zstępuje z nieba, nigdy się nie skończyło od dnia Pięćdziesiątnicy i trwa cały czas. Chodzi tylko o to, żebyśmy my dali się Duchowi Świętemu zapalić, ponieważ On nas nie chce rozpalać wbrew nam. Nie chce zapalać naszego serca swoją miłością, jeżeli my tego ognia nie pragniemy, jeżeli miłości nie pragniemy, jeżeli się nie nawracamy, jeżeli nie wzywamy Jezusa. Zawsze pierwsze to jest zwrócić się ku Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, zwrócić się do Jezusa, który zwyciężył śmierć, zwyciężył mój lęk, zwyciężył moją depresję, zwyciężył moją ciemność, zwyciężył mój grzech, i przywraca mi wszystko to, co jest najpiękniejsze. Przywraca mi pełnię życia, w tym także właśnie pełnię życia rozumianą jako życie w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego.
2: Jak się różni życie w Duchu Świętym od życia bez Ducha Świętego?
3: Życie w Duchu Świętym będzie mnie zawsze prowadziło do nieśmiertelności, do wieczności. Życie bez Ducha Świętego będzie mnie zamykało tylko i wyłącznie w doczesności, w tym, co ja znam. Będą mną kierowały tylko moje własne pragnienia, które, jak bardzo dobrze wiemy, z trudem odrywają się od tych naszych ziemskich przywiązań. I tak naprawdę człowiek, który żyje bez Ducha Świętego, najczęściej zainteresowany jest głównie tym, żeby tutaj na ziemi ustawić się możliwie wygodniej. Jeżeli żyję w mocy Ducha Świętego, to wiem, pamiętam o tym, że to moje życie tutaj na ziemi prowadzi mnie do czegoś więcej. Jest tylko etapem.
2: Ja oczywiście zaprotestuję, dlatego że znam ludzi, ich historie, którzy w ogóle wcale specjalnie wygodnie nie żyją, nawet przeciwnie, żyją w dużych trudach. I wcale chyba nie pragną strasznego bogactwa, ale jest im trudno i nie mają nadziei. I sądzę, że Ducha Świętego może też, ale to nie idzie o biznes.
3: Ja też nie mówię o biznesie, ale to, bo bardziej chodzi o to, że opieram się wtedy o swoją własną moc, swoje własne możliwości i staram się po swojemu, po ludzku rozwiązać wszystkie swoje problemy. Poradzić sobie w tym życiu. Może to będzie rzeczywiście bardziej precyzyjne. Czyli ograniczony jestem tylko i wyłącznie do tego, co ja sam potrafię zrobić, co sam potrafię...
2: Czyli bezradny często.
3: Czyli jestem bezradny. Dokładnie tak. No to streszczając to wszystko, co zamierzałem powiedzieć, tak. Doświadczam w tym momencie dużej bezradności. A Pan Jezus daje mi Ducha Świętego, o którym mówimy, że w każdej bezradności On jest radą. I jednym z darów Ducha Świętego jest dar rady. Czyli On sobie radzi ze wszystkim i jest w stanie nam doradzić, jak przeżyć moje życie, jak wyjść z różnego rodzaju okoliczności, żeby doświadczać szczęścia, doświadczać pokoju, doświadczać uwolnienia, doświadczać radości, pomimo tych wszystkich trudności, które oczywiście wiemy, one nie znikają, nie zostaną nam odebrane. Ale przeniknięte mocą Ducha Świętego nie są czymś, co mnie niszczy, ogranicza i zamyka mnie w sobie samym, oddzielając mnie od Boga, od człowieka, w moim własnym takim świecie pełnym smutku i nieszczęścia, bezradności właśnie, ale wręcz przeciwnie, kiedy ja doświadczam różnego rodzaju trudności, tym chętniej otwieram się na Jezusa, zapraszam Go do tego, mówię, zbawiaj mnie Jezu, ratuj mnie Jezu, prowadź mnie tak, jak Ty chcesz.
2: A za chwilę przeczytamy fragment z listu człowieka ewidentnie natchnionego Duchem Świętym, świętego Pawła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, wersy od 3 do 7 i od 12 do 13.
1: Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni Duchem Świętym.
0: Czasem by się chciało, żeby była jakaś taka panświatowa rewolucja, taka jakaś demokracja, czy jakiś nastał ład społeczny, ciągle nie nastaje, ale święty Paweł mówi coś niesamowitego. Czy to Żydzi, czy Grecy, to są dwie cywilizacje, można powiedzieć. Czy niewolnicy, czy wolni, to dwa różne...
2: Światy.
0: Dwa różne światy. Dwie kompletnie odmienne w swojej grupy społecznej.
2: Tak, dokładnie.
0: Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I mało tego, wcale szybko się te wszystkie światy nie połączyły. To jest jakiś historyczny proces, natomiast oni byli różni i byli napojeni jednym duchem.
2: Tak samo jak i my jesteśmy różni dzisiaj w Polsce. I takiej jedności nie było wtedy, a co teraz jest jedność między Polakami chociażby, nawet nie szukajmy daleko.
0: Nie ojczyźnie. Ma jedności, nie ma.
2: No właśnie, nie ma. Nie ma jedności. My jesteśmy w nieustannym procesie odzyskiwania jedności, który to proces stymulowany jest mocą Ducha Świętego, a napędzany tak naprawdę wielkim pragnieniem Jezusa i Jego modlitwą z czasie ostatniej wieczerzy z Wieczernika w Ewangelii świętego Jana. Bardzo mocno, pięknie ona wybrzmiała, kiedy Jezus modli się, aby byli jedno. Zły duch z kolei wprowadza za wszelką cenę podziały między nas, próbując zniszczyć tą jedność, ponieważ siła jest w jedności. Dlatego Jezus zabiega o jedność naszą i mówi: troszczcie się o jedność, po to, żebyśmy wobec tej potęgi tego świata i władzy tego świata potrafili się przeciwstawić. Nie własną mocą, ale mocą Jezusa Chrystusa, który jest pośród nas obecny wtedy, kiedy my chcemy razem budować Królestwo Boże, kiedy wiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego że każdy z nas jest obdarowany czymś innym. Każdy z nas ma inne talenty, inne dary, inne charyzmaty. I ja sam wielu rzeczy nie potrafię zrobić. Wielu darów nie posiadam, ale tego, czego ja nie posiadam, posiada ktoś inny. I teraz, jeżeli będziemy w jedności, jeżeli będziemy odkrywali w sobie nawzajem potencjał, w który Pan Bóg nas wyposażył, będziemy w stanie bardziej skutecznie głosić Ewangelię i bardziej skutecznie przemieniać ten świat.
0: Czyli to, że jesteśmy różni, jest darem.
2: Jak najbardziej.
0: Czyli to, że ja jestem wysoki, średnio jestem wysoki, ale trochę, a ktoś inny jest niski, to Bóg daje dary konkretnemu
2: Tak, chociaż powiedzmy ten wzrost to nie jest najistotniejsza różnica.
0: Jeden jest cholerykiem, a drugi flegmatykiem.
2: No, na przykład też, prawda? Jeden umie pięknie śpiewać, a drugi pięknie recytować. Jeden maluje, drugi pisze. Trzeci, prawda, potrafi organizować, a czwarty...
0: Tylko idzie o to, że wszyscy malują, piszą i mówią o tym samym. To, co w sobie niosą, daje pokój.
2: Jeżeli jest podporządkowane mocy Jezusa Chrystusa.
0: Tak. Przez Ducha Świętego.
2: Tak, przez Ducha Świętego. Bo w zasadzie to czytanie zaczyna się od tego bardzo ważnego stwierdzenia, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. To jest jak gdyby punkt wyjścia. Mówiłem o tym przy poprzednim czytaniu. To jest punkt wyjścia do naszego budowania Królestwa Bożego. Uznanie Jezusa Panem swojego życia. Oddanie Jezusowi pierwszeństwa w moim życiu. Powiedzenie Jezusowi: różnych rzeczy próbowałem do tej pory. Radziłem sobie po swojemu. Rozwiązywałem problemy po swojemu. Doświadczyłem bezradności. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Wiem, że ja sobie nie potrafię poradzić. I kiedy Jezusa stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu, On zaczyna odbudowywać moje życie według według tego pierwotnego pomysłu, który był u samego zarania naszego istnienia, czyli właśnie na swój obraz i podobieństwo. I daje nam dary, dzięki którym ten obraz i podobieństwo są nam przywracane, ale zarazem też daje nam charyzmaty, czyli te dary przeznaczone do budowania Kościoła, po to, żebyśmy innym, niosąc dobrą nowinę o Jezusie, który nie jest bezradny, tym bardziej postępowali w wierze i doświadczali uzdrowienia wewnętrznego i mocy Jezusa objawiającej się w naszej słabości. Bo tu nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa.
0: Czyli jesteśmy bardzo różni, ale wszyscy podobni do Jezusa w mocy Ducha Świętego.
2: Tak jest.
0: Rozpoznajemy Jezusa w sobie, tak? Jeżeli jesteśmy w łasce Ducha Świętego, jeśli On w nas mieszka, to rozpoznajemy w sobie nawzajem.
2: Tak.
0: I w sobie w ogóle.
2: W sobie samych Jezusa. I w sobie nawzajem, czyli w drugim człowieku.
0: I czujemy się podobni przez to.
2: Tak. Wszyscy wiemy, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, że idziemy przez życie razem z Nim i możemy się w tej drodze wspierać i się wspieramy, chcemy tego. Im bardziej jesteśmy świadomi tej przynależności do wspólnoty Kościoła, która jest pełna Ducha Świętego i pełna rozmaitych skarbów, przez które Duch Święty aktualizuje w nas zbawcze działanie Pana Jezusa, czyli zbawia nas, zwycięża, właśnie naprawia, uzdrawia, uzdalnia do pięknych rzeczy, do przebaczania sobie nawzajem, do takiego kroczenia w mocy Jezusa, tym bardziej to Królestwo Boże wokół nas się rozszerza i jesteśmy ludźmi pokoju.
0: To mocne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wreszcie czuli spokój, tylko że to, że my czujemy w sobie Jezusa, to wtedy czujemy pokój, tak? On nie jest nasz.
2: No właśnie, to właśnie nie tylko, że sobie w sobie czujemy, no bo to tutaj od razu jest takie miłe ciepełko sobie doświadczyć, ja się tak fajnie czuję z Panem Jezusem, będę się więc modlił, niech Pan Jezus cały czas mi daje takie pocieszenie, niech mnie tak głaszcze po główce. A Pan Jezus mówi, jesteście jednym ciałem, jest wiele członków, macie tworzyć jedność, ale w jakim celu? Żeby iść i głosić, nie skupiać się na sobie i nie szukać ciepełka.
0: Mi nie chodzi o ciepełko, tylko chodzi o pokój.
2: No właśnie, ale...
0: Bo Święty Paweł zapewne, doznając batów i razów niekoniecznie ciepełka, Pełka czuł jakiś pokój. Znaczy, co on czuł, to nie wiem, ale był nim przepełniony.
2: Ale był nim przepełniony, bo ten pokój niósł innym. I Paweł nie siedział w miejscu, czekając na to, że ten pokój go będzie wypełniał, tylko pokój go wypełniał dlatego, że szedł i głosił Ewangelię. A Jezus mu towarzyszył w mocy Ducha Świętego i pomógł mu przezwyciężać te właśnie różnego rodzaju baty, o których pan przed chwilą wspomniał, więzienia, katastrofy, kamienowania i tym podobne nieprzyjemne doświadczenia.
0: Czyli to nie jest pokój kanapowy.
2: Tak, to nie jest pokój kanapowy, ale to jest pokój, który przede wszystkim rodzi się we mnie wtedy, kiedy ja mam doświadczenie tego, że wypełniam w moim życiu wolę Pana Jezusa, że czynię to, co powinienem czynić, do czego zostałem powołany, do czego zostałem stworzony. A pamiętajmy o tym, że fakt Chrztu Świętego i włączenia nas we wspólnotę Kościoła czyni nas od razu uczestnikami tego niesamowitego posłania, które Pan Jezus wypowiedział, a które na końcu Ewangelii chociażby Marka, ale i Mateusza jest, prawda? Mówi, idźcie na cały świat i nauczajcie, udzielając chrztu. I mówi, kto będzie to wszystko czynił, to różne znaki będą mu towarzyszyły. I pełnienie woli Ojca daje mi poczucie spełnienia, czyli też właśnie tego pokoju, który we mnie jest. I takiej radości, że jestem częścią czegoś niesamowitego, co wykracza poza to, co widać, wykracza poza moją doczesność, wykracza poza moje ograniczenia, których nigdy nie przestanę jakoś tam doświadczać. Ale wiem, że chociaż tutaj czuję się mały i słaby w rozmaitych przestrzeniach, to dążę do tego królestwa, którym będę już od tego wszystkiego wolny.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa tego, który pokój przynosi. Posłuchamy Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset 19 do 23.
1: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
0: Na początku pytałem o to, czy na świecie jest pokój, a Pan Jezus mówi: pokój wam. W innym miejscu mówi: pokój mój daje wam, nie tak jak daje świat. Świat nie może dawać pokoju, po prostu nie ma go w sobie. Nie ma go w sobie.
2: Tak, ponieważ ten biblijny świat, świat w języku biblijnym, ewangelicznym, to jest zawsze miejsce, które nie przynależy do Boga, miejsce, które z Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. Mówimy, że jest królestwo władcy tego świata, tak? Czyli demona. To jest władca tego świata, którego Jezus pokonał na krzyżu. Więc ten świat nie jest w stanie nam dać pokoju. To, co wcześniej Pan mówił bardzo często, świat nas zachęca do tego, żebyśmy szukali tak zwanego świętego spokoju. Czyli pewnej wygody, pewnego komfortu, takiego ustawienia się w tym świecie, żeby nic mi za bardzo nie uwierało, żebym miał jakieś takie poczucie bezpieczeństwa na miarę swoich własnych możliwości.
0: Ale ktoś, przepraszam, że wyjdę słowo, jak ktoś nie ma tej miary, czy doświadczenia Ducha Świętego, czy Ewangelii, to dla niego będzie to wszystkim, czego może chcieć.
2: Ależ oczywiście, że tak.
0: I to nie jest złe. Nie jest złe w sensie: nie kradnę, no nie tak. Robię różnych rzeczy, no co sobie
2: on
0: żyje.
2: On nie chce rzeczy złych, oczywiście, jak tak. Najbardziej, tak. Natomiast są to rzeczy, które są bardzo ograniczone, tak. Pan Bóg chce dla nas o wiele więcej, niż my sobie wyobrażamy. I często jest to tak, że jesteśmy skłonni przyjąć od Pana Boga, czy go rozumiemy, czy go nie rozumiemy, czy go znamy, tak jak on się nam objawia, czy tak znamy go trochę po swojemu. Jesteśmy skłonni często przyjąć o wiele mniej, niż to, co Pan Bóg nam daje.
0: Bo my go chcemy wciągnąć w swój świat. Mamy swoje perspektywy i swoje wyobrażenia i tutaj brakuje nam czegoś i Panie Boże...
2: Dokładnie.
0: Tu wejdź i siadaj w tym fotelu.
2: Tak jest i zrób najlepiej to, to i to i to właśnie w taki sposób, jak ja ci za chwileczkę powiem.
0: Tak.
2: Czyli w swoje rameczki Pana Boga próbuję włożyć i myślę, że to wypełni moje serce. No niestety nie.
0: A żaróweczka nie świeci, ciągle nie działa.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg z sobie wiadomych powodów nie chce się zmieścić w nasze ramki. No. Ponieważ, wiadomo jakie to są powody, ponieważ On ma dla nas Królestwo Niebieskie, a my chcemy mieć swoje własne królestwo.
0: Czyli to, żeby mieć ten pokój ducha, to nie tak jak sobie wyobrażamy, to jedna sprawa. Po drugie, to nie to, że my jakieś miejsce zrobimy i on tam dokładnie wejdzie, bo nie płonął na kominku. Tylko to nie my wciągamy Pana Boga w nasz świat, ale On wciąga nas w swój świat.
2: Tak, i wchodzi w nasz świat po to, żeby go przemienić. Bo tutaj bardzo fajnie w tym fragmencie Ewangelii widać, jakie są skutki pójścia za swoim sposobem myślenia o Bogu. Uczniowie świetnie to pokazują. Przecież oni mieli cały czas swoją koncepcję tego, kim będzie Mesjasz, co on ma zrobić, jak ma zwyciężyć Rzymian, jak ma wyzwolić Izraela, założyć królestwo na wzór Dawidowego, ustawić uczniów, prawda, wokół swojego tronu, dać im władzę ministerialną, wpływy, pieniądze.
0: Umeblowane.
2: Umeblowane, wszystko pięknie.
0: I kiedy tam się... jest duży pokój i małe pokoje.
2: No, dokładnie. I kiedy się okazało, że ta koncepcja się rozsypała, że ich mistrz, który miał im zapewnić taki komfort życia, nagle skończył jak największy ze zbrodniarzy, najbardziej haniebną śmiercią, to oni są w totalnej rozsypce, w totalnej depresji. Siedzą w tym wieczerniku pełni lęku, pełni przerażenia, czyli właśnie absolutnego braku pokoju, ale to nie dlatego, że Pan Bóg im ten pokój zabrał.
0: Czyli skończył się ten ludzki pokój.
2: Dokładnie.
0: Już z niego nic nie zostało.
2: Dokładnie, nic nie zostało. I teraz w tą rzeczywistość przychodzi Jezus Chrystus zmartwychwstały. I jest niesamowite pokazane, oni są zamknięci, drzwi są zatrzaśnięte, a Jezus pomimo to wchodzi i staje pośrodku nich. nie gdzieś pod ścianą, ale staje pośrodku nich, może pośrodku ich lęku, pośrodku ich porażki, pośrodku tak, żeby oni mogli naprawdę ze wszystkich stron go zobaczyć, żeby ta ich porażka mogła się zetknąć z obecnością Jezusa, który przynosi zupełnie coś nowego. I Jezus pierwsze słowa, które wypowiada, to są właśnie te, które Pan powiedział. Pokój wam. To jest odpowiedź Jezusa na naszą porażkę, na nasze rozczarowanie, na naszą bezradność. W tym momencie Jezus spełnia się to, co Jezus właśnie wcześniej zapowiadał. Pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Żeście próbowali swój pokój osiągnąć, nic wam z tego nie wyszło, więc ja teraz przychodzę z pokojem. I tam w komentarzu będzie zaraz następne słowa, to są, że ten pokój, który Jezus im daje, powoduje, że w nich zaczyna się rodzić radość. Uradowali się. Czyli kończy się klęska, kończy się porażka, zaczyna się coś nowego.
0: Cóż to jest nowego? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Niesamowite jest to porównanie, bo to nie jest tylko tak, że pokój wam, idźcie i nauczajcie. Tylko jak Ojciec mnie posłał. My uczestniczymy w misji samego Boga. Tak jak Syn był sługą Ojca, mimo że był z Nim zjednoczony, to my jesteśmy sługami
2: Jezusa,
0: Syna, jesteśmy z Nim zjednoczeni.
2: Tak jest. I to, że jesteśmy posłani, to absolutnie nie jest przypadek, ale to jest właśnie droga do tego, o czym żeśmy wcześniej sobie mówili w kontekście Pawła, jego drogi apostolskiej. To jest droga do tego, żebyśmy w tym pokoju trwali i żeby ten pokój w nas wzrastał, ale też, żeby nasz pokój, który od Boga pochodzi, od Jezusa pochodzi, żeby on się stawał także udziałem innych ludzi. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus wysłał apostołów praktykami duszpasterskimi, to mówił, gdyż do jakiegoś miasta wejdziecie, czy domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi. Jeżeli tam mieszka człowiek godny pokoju, pokój wasz spocznie na nim. Nasz pokój, no to nie jest nasz własny pokój, ale to jest właśnie ten pokój, który my od Jezusa otrzymujemy, żebyśmy go nieśli dalej. Mamy być ludźmi pokoju, czyli mamy być ludźmi, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, idąc tam, gdzie Duch Święty nas posyła, dając się Duchowi Świętemu poprowadzić, ukształtować. I to jest ta przestrzeń łaski, dzięki której my w relacji z Panem Bogiem wzrastamy. Jesteśmy bardziej do Niego podobni, rany nasze są zaleczane, ponieważ nie skupiamy się na sobie, ale żyjąc w mocy Ducha Świętego pozwalamy na to, żeby Duch Święty uzdalniał nas do kroczenia.
0: To jest taka piękna sekwencja zdarzeń, bo on powiedział, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I myślę sobie, pewnie w głowach apostołów było lekkie a potem tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I to pewnie to zamieniło się w nowe życie, bo za chwilkę są dzieje apostolskie i oni mówią językami całego świata.
2: Tak, to jest jeszcze 50 dni później, tak? Tutaj to wezwanie jest, weźmijcie Ducha Świętego, ale właśnie, czy oni go wzięli w tym momencie? Czy oni byli go w stanie wziąć? Mimo, że już ten pokój Pan Jezus daje, mimo, że się uradowali, to wiemy dobrze, potem te 40 dni kolejne pokazują, że zagubienie ich jednak cały czas
0: czyli
2: trwa.
0: Czyli to trwało jeszcze jakiś czas.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: U nas też tak może być, co?
2: No oczywiście.
0: Ja, ale przy tak w życiu może być, że ja na przykład, nie wiem, mam jakąś w głowie rewolucję, że widzę, że Jezus jest Panem, ale jeszcze nie wiem, co z tym zrobić i myślę, że muszę życie zmienić, a nie wiem jak, bo jest jakoś umeblowane. Jest duży pokój, który nie przynosi pokoju, mały pokój, który też nie przynosi pokoju. Ja jeszcze nie wiem jak. No i co się ma stać?
2: To, co ma się stać, to jest to, co się stało właśnie w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego. Czyli ja muszę wreszcie zacząć wyczekiwać na spełnienie obietnicy Ojca. Czyli kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam być, mam się zacząć... kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam otworzyć swoje serce i brać Ducha Świętego. A to czasami oznacza spędzić trochę czasu na modlitwie. Wejść w taki okres zapraszania Ducha Świętego do mojego życia. Właśnie po to ta nowenna, po to te 9 dni między w niebo wstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Czasu, w którym apostołowie są w jedności, trwają na modlitwie i po prostu czekają, że spełni się to, co Bóg chce. I teraz, jeżeli ja chcę żyć w Duchu Świętym, to rzeczywiście pierwsza rzecz to jest pragnienie, ale druga rzecz to jest wołanie o Ducha Świętego. To jest wołanie o Ducha Świętego. Bo im bardziej wołam, tym bardziej moje pragnienie się zwiększa. Im bardziej oczekuję, tęsknię, tym więcej jestem w stanie mocy Ducha Świętego przyjąć do mojego życia. A im bardziej widzę, że nie chodzi tutaj o mnie i o moje pojmowanie rzeczy, tym bardziej jestem w stanie przyjąć Ducha Świętego tak, jak On mi się chce dać. Tak, czyli nie po mojemu. Przecież apostołowie by sobie w życiu nie wyobrazili tego szumu gwałtownego, tych języków z ognia. No w ogóle, to Matrix. Nie wiem, czego oni oczekiwali, ale faktem jest, że oczekiwali, to oczekiwanie spowodowało, że Duch Święty mógł przyjść tak, jak chciał.
0: Czyli to nie ogień w kominku, ale ogień w sercu, który pcha naprzód.
2: Tak, ogień z nieba, który na nas wstępuje, przemieniając absolutnie naszą rzeczywistość. I to jest to, co dziś, tą niedzielę, zesłania Ducha Świętego, może się zdać naszym udziałem. Zależy, jak żeśmy oczekiwali, ale nawet jeżeli kiepsko żeśmy oczekiwali...
0: Kiepsko pewnie.
2: To mamy szansę, ponieważ, tak jak powiedziałem, pięćdziesiątnica się nie skończyła. Ona cały czas trwa, więc jeżeli do tej pory nie oczekiwałeś na Ducha Świętego, czy nie oczekiwałaś, to zacznij teraz. I powiedz Duchowi Świętemu, przyjdź do mnie, Duchu Święty, przemień moje życie. Wypełnij mnie swoim światłem, prowadź mnie do Jezusa. Pomóż mi się zaprzyjaźnić z Jezusem, żebym usłyszała, zobaczyła, do czego jestem zaproszony, do czego Jezus mnie zaprasza i pozwoliła się tam poprowadzić.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy przede wszystkim Duchowi Świętemu, że jest naszym sponsorem. Ksiądz się zawsze modli przed nagraniem do Ducha Świętego. Tutaj wprost na głos. Przed każdym nagraniem. Tak jest.
2: Tak jest. No bo cóż innego? Bezradność tylko zostaje.
0: Więc dziękujemy Duchowi Świętemu. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, wspierać powstawanie tych audycji, to radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
4: Jest godzina 20:55.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Po raz 14 odbył się zjazd rodzinny Chrusz Różańca.

0: z diecezji warszawsko-praskiej. Wspólnoty spotkały się w parafii świętej Faustyny na Brudnie. Mszy świętej w intencji członków kół różańcowych przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii podkreślił, że modlitwa różańcowa to wypełnianie słów Maryi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
1: Rozważanie każdej z tych tajemnic, każdego wydarzenia, kiedy możemy i przypatrzeć się, i rozważyć, i zobaczyć siebie w tym wszystkim. To jest odpowiedź, jaką szykujemy Matce Najświętszej i Panu Jezusowi, żeby być wiernymi ich przykładowi.
0: Uczestnicy zjazdu podkreślają, że codzienny różaniec jest ważny w ich życiu rodzinnym i duchowym.
2: Sama czułam się tak troszeczkę osamotniona w modlitwie. W kole to jest tak razem, inaczej, w swoim gronie.
3: Modlimy się razem przede wszystkim za nasze dzieci, ale również za samych siebie. Wspieramy się w codziennej modlitwie.
4: Mamy dwójkę małych dzieci, które rosną i też dajemy dobry przykład.
5: Chcemy zawierzyć naszą rodzinę Matce Bożej. Wiemy, że z nią pokonamy wszelkie trudności.
0: Pierwsze rodzinne róże różańcowe powstały w diecezji warszawsko-praskiej w 2013 roku. W niedzielę Kościół będzie przeżywał uroczystość zesłania Ducha Świętego. Przypada ona dokładnie 50 dni po Wielkiej Nocy, w siódmą niedzielę tego okresu. Duch Święty to dawca życia, przypomina ksiądz profesor Waldemar Linke, biblista.
6: Duch nie tylko ożywia, on tworzy życie. Po prostu bez niego nie ma życia, więc nie ma też i tych, którzy żyją, którzy są żywi. On jest źródłem życia.
0: Uroczystość wprowadza nas w doświadczenie Kościoła, mówi ksiądz Paweł Walkiewicz, proboszcz parafii przy ulicy Dewajtis w Lesie Bielańskim.
7: Duch Święty zostaje posłany i tak mówimy niekiedy, że my żyjemy w epoce Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty już zstąpił tu na ziemię i w tej mocy Ducha działamy, więc ta uroczystość znowu tak, myślę, odświeża nam tę sytuację naszą, dzisiejszą.
0: Parafia jutro przeżywa wyjątkowy w swoim rodzaju odpust. Uroczystości rozpoczną się o 11:00.
7: Najważniejsza oczywiście jest msza święta. W czasie odpustu to ona jest poprzedzona procesją nad Wisłę. Tam idziemy po obraz świętego Brunona Bonifacego. Obraz właśnie tego świętego został ofiarowany z dzisiejszej katedry warszawskiej kamedułom na Bielanach i Wisłą dopłynął do nas.
0: Tradycja bielańskich odpustów sięga króla Stanisława Augusta, który urządził tam wielkie widowisko, na które przypłynął Wisłą. Z czasem w odpustach bielańskich zaczęli uczestniczyć nie tylko możni, ale i lud Warszawy. Do jutrzejszej uroczystości zesłania Ducha Świętego Kościół przygotowuje się już dziś. W wielu parafiach w Warszawie i okolicy trwa wieczorne czuwanie. Tak jest m.in. w parafii świętego Jana Marii Wianeja w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego.
8: Spotykamy się przede wszystkim po to, żeby uwielbiać Ducha Świętego przed Najświętszym Sakramentem, żeby być razem we wspólnocie.
9: To jest piękna modlitwa, można ją spędzić śpiewając, można ją spędzić klęcząc w ciszy.
0: Mówią Asia i Ania ze Scholi Parafialnej. Trwa także spotkanie młodzieży z obu stołecznych diecezji w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Papież Leon XIV we wrześniu odwiedzi Francję, poinformował Watykan. To nie jedyne plany papieskich podróży na ten rok. Gdzie jeszcze uda się Ojciec Święty? O tym Kacper Kowalczyk.
11: Znamy już program papieskiej podróży do Hiszpanii. Od peryferii Madrytu przez Sagradę Familię w Barcelonie, po migrantów na Wyspach Kanaryjskich. Papież spędzi w Hiszpanii 7 czerwcowych dni. We wrześniu, jak niedawno poinformowano, Leon XIV uda się do Francji. Na pewno odwiedzi się siedzibę UNESCO w Paryżu, nieoficjalnie mówi się też o sanktuarium w Lourdes czy miejscu urodzin Roberta Schumana. Urugwajskie media poinformowały o możliwych papieskich planach odwiedzin Urugwaju, a także Argentyny i Peru. Ta wizyta miałaby odbyć się w listopadzie. Watykan na razie jej jeszcze nie ogłosił. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.

Minuta do godziny 21. Wspólnie oczekujemy na rozpoczęcie transmisji apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

0: na Rio, w godzinie apelu jasnogórskiego, stajemy przed Twoim umiłowanym wizerunkiem, wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jesteś nazywana przez ojców Kościoła harfą Ducha Świętego, bowiem całe Twoje życie było pieśnią o nieskazitelnej czystości i harmonii. Przybywając do Twojego sanktuarium, chcemy niejako przystawić ucha, by wsłuchać się w tę harmonijną pieśń Twojego życia i napełnić duszę Twoim niepowtarzalnym pięknem. Bardzo tego potrzebujemy, gdyż na co dzień stale słyszymy fałszywe tony współczesności, które zagłuszają czysty Boży ton w naszych duszach, a nasze duchowe oblicze nie do końca przypomina oblicze dziecka Bożego, przerysowane przez problemy codzienności. Dzisiejszego wieczoru pragniemy zawierzyć Tobie, szczególnie tych wszystkich, którzy niosą odpowiedzialność za dobro wspólne poszczególnych regionów w naszym kraju, za dobro naszych małych ojczyzn, a którzy jutro zgromadzą się w jasnogórskim sanktuarium, przybywając z 33. ogólnopolską pielgrzymką samorządu terytorialnego. Modlimy się dla nich o dary Ducha Świętego, by z mądrością, przenikliwością, odwagą i dalekosiężnym spojrzeniem konsekwentnie podejmowali przyjętą posługę. 20 lat temu samorządowcy otrzymali dar w osobie patronki samorządowców, którą została ogłoszona święta Kinga. Jako córka króla węgierskiego, Belli IV, księżna Kinga wzrastała wśród ludzi, którzy mieli świadomość służebnej funkcji władzy ziemskiej i posiadali zdrowy dystans względem zaszczytów i bogactw. Nie interesowała ich władza sama w sobie. Przyświecał im natomiast wzór władcy, który jest roztropny, oddany, sprawiedliwy, jest opiekunem swego ludu. Sprawowanie władzy oznaczało dla nich uświęcenie swojego życia poprzez oddaną, wierną służbę narodowi. Taką właśnie postawę dostrzegamy w życiu i działaniu świętej Kingi, prawdziwie troskliwej matki narodu, zatroskanej o codzienne bytowanie swoich poddanych, zaangażowanej w liczne dzieła dobroczynne oraz w rozwój kultury duchowej i materialnej narodu, podejmującej zdecydowane wysiłki na rzecz jego odrodzenia z głębokiego kryzysu politycznego. Te różnorakie, szlachetne rysy znamionujące sposób sprawowania władzy przez księżną Kingę stanowią ponadczasowy wzorzec dla wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę. Wzywając orędownictwa Boga Rodzicy Maryi i świętej Kingi, patronki samorządowców, błagamy Ducha Świętego, by światłem swej mądrości wskazywał właściwą drogę Polsce i Polakom, zwłaszcza zaś tym, którzy ponoszą urzędową odpowiedzialność za jej losy. W godzinie apelu ponawiamy przyrzeczenie czuwania przy Bogu, który jest. Dlatego i my jesteśmy, także jako naród. Ponawiamy przyrzeczenie czuwania nad Polską, by była ojczyzną ludzi o prawych sumieniach, ludzi kierujących się rzeczywistym dobrem, prawdą, uczciwością i sprawiedliwością. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Andrzejowi Jeżowi, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników z diecezji tarnowskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej rozpoczniemy od powitania tych najmłodszych, a więc tegoroczne dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Są z nami dzieci pierwszokomunijne z parafii Kleszczewo-Kościerskie, a także dzieci pierwszokomunijne z diecezji perpińskiej, z miejscowości Karasin, Brusy, Tczyca, a także Bliznów, Stawiszyn, Kalisz, Brudzew. Są także pielgrzymi z miejscowości Głuchów, Kraczkowa, Albiegowa, Husów, z miejscowości Bytom Karp, a także z Przeworska, z miejscowości Wyskoć z archidiecezji poznańskiej, a także z parafii świętego Mateusza z miejscowości Góra z archidiecezji gdańskiej. Są wśród nas uczestnicy dorocznej pielgrzymki młodych Radia Maryja na czele z ojcami i braćmi redemptorystami. Są uczestnicy 371. pierwszej pielgrzymki z Łowicza, którzy dzisiaj przybyli jak te jaskółki zwiastujące sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Cieszymy się ich obecnością. Dziękujemy za ich świadectwo wiary. Są z nami także uczestnicy warszawskiej pierwszej pielgrzymki grupy 15 Zielonej, której patronuje święty Patryk. Dzisiaj przybyli autokarami, aby tę noc spędzić tutaj, Maryjo, na modlitwie. Są z nami także uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki Civitas Christiana. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą ogarnąć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Andrzeja. Polecamy cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, a także przorem Jasnej Góry ojcem Grzegorzem Prusem. W sposób szczególny, Mario, dzisiaj Ci dziękujemy za dar powołania 7 naszych braci, którzy dzisiaj przyjęli święcenia prezbiteratu. Prosimy, byś otaczała ich płaszczem swej matczynej opieki. Prosimy, aby byli dobrymi pasterzami, aby kochali powierzone sobie owce i byli wzorem i przykładem i razem z wiernymi zmierzali ku życiu wiecznemu w niebie. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski w pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
6: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Bóg żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Andrzeja, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
13: Trzydzieści jeden lat temu, 22 maja 1995 roku, Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Skoczowie wypowiedział słowa, które brzmią aż nazbyt aktualnie. Czas próby polskich sumień trwa, a największym grzechem współczesnego czasu jest utrata poczucia grzechu i granic pomiędzy prawdą a kłamstwem.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A już teraz, 19 minut po godzinie 21, zapraszam na krótkie rozważanie Ewangelii z dnia jutrzejszego. Komentuje ją dla nas ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
1: Ewangelia dzisiejszej uroczystości przenosi nas do Wieczernika. Uczniowie po śmierci Jezusa przeżywają najciemniejsze chwile swojego życia. W ciągu jednej doby zawaliło się wszystko – plany, oczekiwania. I właśnie wtedy, gdy absolutnie nic nie wskazuje na zmianę, Jezus nagle staje pośród nich i mówi: pokój wam. To nagle jest jednym ze sposobów działania Ducha Świętego, który przychodzi czasem niespodziewanie. On wie, kiedy przyjść. Zna człowieka lepiej niż on sam siebie. Duch Święty szczególnie przychodzi wtedy, gdy człowiek znajduje się na granicy duchowej wytrzymałości. Nie po to, by zabrać wszystkie problemy, ale by dać w sercu pewność, że Jezus naprawdę żyje, nie zostawił nas i że nawet to, co trudne, ma sens. Ale Duch Święty działa także stopniowo, tak jak nie da się przelać oceanu do małego wiaderka. Tak człowiek nie jest w stanie od razu pojąć całej tajemnicy Boga. Dlatego Duch Święty odsłania prawdę stopniowo, dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć na dany moment życia. Tak było z apostołami. Duch Święty krok po kroku uzdalniał ich do wiary, odwagi i ewangelizacji. I podobnie jest z nami. Czasem po latach nagle odkrywamy głębię prawdy, którą znamy od dzieciństwa. Słyszeliśmy ją setki razy, ale dopiero w pewnym momencie staje się ona osobistym doświadczeniem serca. I jest jeszcze trzeci sposób działania Ducha Świętego – systematyczny. Nie ma ani jednego momentu naszego życia, w którym Duch Święty przestałby działać. Problem polega raczej na tym, że my często nie dostrzegamy Go. On najczęściej działa bardzo cicho i wiernie, przez codzienność, przez sakramenty, gdzie mamy pewność spotkania z żywym Jezusem, przez Słowo Boże, które jest tabernakulum Ducha Świętego, przez różaniec, modlitwę osobistą, codzienną wierność, walkę o miłość, przebaczenie i cierpliwość. Pięćdziesiątnica to rzeczywistość, w której żyjemy dzisiaj. Duch Święty nadal przychodzi, nadal prowadzi, nadal przemienia serce człowieka. Może warto dzisiaj postawić sobie pytanie: w jaki sposób Duch Święty prowadzi mnie teraz? Czy potrafię przyjąć sposób działania Boga, nie taki, jaki sam bym wybrał, ale taki, jaki wybiera Duch Święty? Prośmy dzisiaj o głębsze zrozumienie Jego obecności. I pamiętajmy o słowach świętego Pawła: gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

0: Zbliża się godzina 21:30. Rozpocznijmy naszą wspólną modlitwę różańcową. Dziś gościmy w studio przedstawicieli parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców, a jednocześnie też Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży wraz z ojcem proboszczem, ojcem Tadeuszem. Najpierw, jak to codziennie bywa, intencje, w których będziemy się modlili. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. W intencji papieskiej modlimy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewniania każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. W intencji o przemianę serc. Panie, kiedy brakuje nam miłości i bliskości, przemieniaj nasze serca i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż nam odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O dar nieba dla świętej pamięci Wisławy w 14. rocznicę śmierci, świętej pamięci Urszuli w 15. rocznicę śmierci, świętej pamięci Danuty w 3. rocznicę śmierci. O Boże łaski dla Elżbiety i Marka. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla sióstr ze Zgromadzenia Zakonnego. O łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny Oli i Michała, dla nich samych oraz ich poczętego dziecka. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Modlimy się w intencji wspólnoty parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców za przedstawicieli tej wspólnoty obecnych w studiu wraz z proboszczem ojcem Tadeuszem. Przypominam numery telefonów 512-700-444, 512-700-555, powtórzę, 512-700-444, 512-700-555. Dzisiejszą modlitwę prowadzą przedstawiciele parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.
0: Szczęść Boże, mamy na wizji Panią Danutę.
3: Cześć Boże, witam serdecznie.
0: Poprosimy o włączenie się do tej naszej modlitwy.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Danucie za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, Panem Bogiem.
0: A ja zachęcam do włączania się w naszą wspólną modlitwę. Przypomnę numery telefonów 512-700-444, 512-700-555.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W tajemnicy nawiedzenia Maryi dzieli się swoją wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. Swej miłości żyje także dla innych.
0: Szczęść Boże, mamy na linii Panią Marzenę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
5: zaprowadź wszystkie dusze do nieba
4: i dopomóż szczególnie tym,
5: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Marzeno za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
0: Jeszcze poprosimy o zapowiedź tajemnicy.
2: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełni swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi go jako pierwsza i przyjmuje go swojego syna.
0: Boże, szczęść Boże, kogo mamy na linii? Halo? No niestety nie mamy nikogo, więc poradzimy sobie sami. Poprosimy Ojcze o modlitwę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Czwarta tajemnica, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najmniej, najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
0: Szczęść Boże, mamy na linii Panią Annę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać Pani Annie za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem.
4: Piąta tajemnica. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy odnalezienia Maryi zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonał się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużej trudniej jest Go odnaleźć.
3: Szczęść Boże, mamy na linii panią Irenę.
5: Irkę.
3: Zapraszamy panią Irkę do wspólnej modlitwy.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo.

0: I o Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zaprosi Pani Irko za wspólną modlitwę. Dziękujemy. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę ojcu Tadeuszowi i jego parafiankom z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców w Warszawie. Szczęść Boże. A teraz krótka piosenka i oczekujemy na wywiad z człowiekiem.

0: Minuta po godzinie 22, a przed nami zapraszam w tej chwili na wywiad z człowiekiem. O swoim doświadczeniu udziału w egzorcyzmach opowie dziś siostra Angela Masolesi, tercjarka zakonu franciszkańskiego, prawniczka, wieloletnia asystentka ojca Gabriela Amorta, egzorcysty diecezji rzymskiej. Na ten wywiad zaprasza Paweł Kęska, a ja już teraz żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne popołudnie, wieczór, który zakończyliśmy modlitwą. Michał Tański, dobrej nocy.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Na wstępie ogromne podziękowania i niezmienne dla wszystkich mecenasów za wsparcie tych audycji w serwisie patronite.pl. To dzięki wam ruszam w drogę, to dzięki wam opłacam program do montażu i kilka innych rzeczy. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego elitarnego dla mnie grona, to serdecznie zapraszam, serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Dziś będzie o światłości i o ciemności. Kiedy się słyszy słowo egzorcyzmy, to człowieka przeszywa dreszcz. Przypominają mu się prawdopodobnie przeróżne filmy, które oglądał. Jeśli myślimy o egzorcyzmach, to przychodzi nam też może do głowy nazwisko i imię Gabriele Amort, watykański egzorcysta, być może jeden z najbardziej znanych na świecie, który nie bał się mediów, udzielał wywiadów, dużo mówił o tym, czym jest zło. Bardzo wielu egzorcyzmów też udzielał wraz z grupą, która go wspierała. A dziś moim gościem będzie jego wieloletnia asystentka, siostra Angela Masolesi, prawniczka, tercjarka zakonu franciszkańskiego, założycielka Wspólnoty Dzieci Światłości pomagającej ofiarom zła, autorka 5 książek, w tym ostatniej Ty jesteś moją zgubą, śladami nauczania księdza Gabriele Amorta. Moją rozmowę przetłumaczy Alicja Rogalska. Bardzo proszę, żeby siostra opowiedziała o swoim doświadczeniu udziału w egzorcyzmach. Czy siostra była w takiej sytuacji, kiedy taki egzorcyzm był odprawiany? Czy jakąś jedną sytuację można przywołać?
3: Tak, oczywiście, że byłam obecna przy egzorcyzmach i mogę powiedzieć, że nigdy nie trwały one krócej niż godzinę. Zawsze rozpoczynał ksiądz Amort od modlitwy wstępnej, od wezwania Ducha Świętego, od odmawiania litanii do Maryi i wszystkich świętych. Następnie odmawiano modlitwę do wszystkich świętych, ale też czytano fragmenty Pisma Świętego, na przykład z prologu. Za wstawiennictwem wszystkich świętych przechodził do właściwego egzorcyzmu, nakładając stułę na głowę osoby cierpiącej. Czasami już przez samo to nałożenie stuły już zaczynał zły duch się złościć i zaczynały się jego reakcje. Reakcje złego ducha zwykle następują tylko wtedy, jeżeli osoba już jest na kolejnym egzorcyzmie, modlitwie. Nigdy nie dzieją się od początku. Zawsze powtarzał, że to rzadkość, żeby za pierwszym razem, kiedy osoba przychodzi na modlitwę, na egzorcyzm, żeby ujawnił się zły duch. Jednym ze zdań, które często powtarzał i jasno pokazują sytuację, jest takie, że im dawniej zostało źródło problemu rzucone przez przekleństwo na przykład, tym więcej czasu potrzeba na uwolnienie. Ksiądz Amort też korzystał ze starego rytuału dla egzorcysty, nie tego nowego.
2: A czy taką konkretną sytuację, czy osobę, która została uwolniona, czy można opisać, nawet nie podając oczywiście imienia, bo to może nie jest ważne, ale żeby sobie wyobrazić konkretną osobę, która została uwolniona, od czego, w jaki sposób?
4: Per esempio, la figlia di un industriale, un uomo ricco.
3: Takim przykładem jest córka pewnego bogatego przemysłowca, którego domu zdarzały się nieszczęścia, choroby. Wszystko się nie układało w jej życiu, ale też i w pracy.
4: Non riusciva a trovare l'uomo della sua vita.
3: Też nie mogła znaleźć towarzysza swojego życia.
4: Aveva delle malattie fisiche.
3: Cierpiała na wiele chorób fizycznych.
4: Dolamo cercava di capire l'inizio del problema. Cos'era successo?
3: A ksiądz Amort starał się dotrzeć do źródła problemu, czyli co takiego się wydarzyło.
4: Questo è molto importante capire l'inizio.
3: To jest bardzo ważne, aby zrozumieć, dotrzeć do źródła, co takiego zostało wykonanego, że mamy te konsekwencje. Nie tyle kto był przyczyną, jak co.
4: Questo uomo ricco aveva un amante.
3: Ten przemysłowiec miał kochankę.
4: Avevo un figlio da questa amante.
3: Miał też syna poza małżeństwem.
4: E l'amante aveva pensato.
3: Ta kobieta myślała, że jeśli spowoduje śmierć u jego córki z małżeństwa, wtedy przejmie majątek.
4: Quindi per questione di eredità era andata da una maga, fatto un patto.
3: Więc z tej przyczyny, kierując się tą intencją zdobycia majątku, poszła do czarownicy, zawiązano pakt z diabłem, oddając tą córkę w zamian za korzyści majątkowe, w zamian za mieszkanie. To było takie zawarcie przymierze ze złym duchem.
4: Avevamo già fatto delle preghiere di
3: Wcześniej nad tą dziewczyną modliliśmy się w grupie o jej uwolnienie i jej problemy już były widoczne, zanim zaprowadziliśmy ją na egzorcyzm.
4: Il demonio si è arrabbiato sempre di più e a un certo punto ha detto.
3: Zły duch podczas modlitwy coraz większą miał reakcję, coraz większej złości, wściekłości.
4: Io ho fatto vedere l'appartamento alla maga perché la figlia non è morta.
3: Aż pewnego razu powiedział, że przecież dałem jej to mieszkanie, więc mam prawo do tego, żeby doprowadzić do śmierci tą dziewczynę jemu oddaną.
4: La figlia andava molto in chiesa, pregava molto.
3: Ta dziewczyna jednak była chroniona dzięki temu, że chodziła do kościoła, modliła się i Pan Bóg ustrzegł ją od śmierci. Natomiast istniał ten dialog właśnie podczas modlitwy, podczas egzorcyzmu, gdzie zły duch się upominał o nią.
4: Un altro caso.
3: Inny przykład.
4: Un uomo inteligente.
3: Inteligentny młody człowiek, dobrze się uczył, studiował, ale nie osiągał sukcesów w życiu.
4: E qualsiasi iniziativa.
3: Czegokolwiek się by nie podjął w pracy, to nie udawało mu się nic.
4: La moglie l'ha convinto che fosse.
3: Jego żona domyślała się, że coś jest nie tak i szukając pomocy zadzwoniła do mnie.
4: E io l'ho portato da Don Gabriele.
3: Więc zaprowadziłam go do księdza Amorta. Okazało się, że w jego przypadku, kiedy też był w młodym wieku, jego ciocia, krewna matki, poprosił, zabrała go na spacer. Zrobiła to w tym celu, żeby go zaprowadzić do czarownicy.
4: I figlio di questa donna, che l'ha portato dalla maga, stava morendo.
3: Ten syn, który został zaprowadzony do czarownicy, już był bliski śmierci.
4: Lei ha detto, voglio che mio figlio.
3: Ta ciotka, która go zabrała, chłopca, jej syn chorował i był bliski śmierci, więc zawarła ten pakt. Życie tamtego za zdrowie mojego.
4: La valenza delle persone come me e dei gruppi che fanno preghiera di.
3: Rolą osób takich jak ja, czy właśnie grup modlitewnych, polega na tym, że pomagamy księżom, egzorcystom, zanim zaprowadzimy kogoś do niego, podejmujemy modlitwę za tą osobę, modlitwę o uwolnienie.
2: Bo siostra była asystentką ojca Gabriela, 28 lat, to długi czas. Siostra też rozpoznawała, jakie osoby są opętane, jakie mają po prostu problemy psychologiczne, tak?
4: Con le preghiere di liberazione, come ha sempre detto Don Gabriele Amor.
3: Modlitwą o uwolnienie jak najbardziej, tak jak o tym mówił ksiądz Gabriele Amort, że każda osoba może odmawiać takie modlitwy o uwolnienie i one również służą, żeby robić takie rozeznanie, żeby sprawdzić.
4: Lui ha sempre chiesto il nostro aiuto.
3: A ksiądz Amort zawsze prosił o naszą pomoc.
4: Więc
3: podejmowaliśmy taką modlitwę uwolnienia nad osobami, rozkazując złemu duchowi, żeby odszedł od jej życia. I z obserwacji reakcji, czasami się pojawiały reakcje, można wnioskować, że mamy do czynienia z duchowym problemem, z opętaniem. Zawsze rozpoczynając taką modlitwę uwolnienia od wezwania Ducha Świętego śpiewem i od wezwania wstawiennictwa świętych.
4: Quindi con la protezione del sangue di Gesù.
3: I wezwaniem ochrony, zanurzeniem się w najdroższej krwi Chrystusa, którą wszyscy mamy od chwili Chrztu Świętego.
4: Quando ho portato questa persona da Don Gabriele Amon, eravamo in sette.
3: Kiedy przyprowadziłam tą osobę do księdza Gabriele Amorta, byliśmy wtedy w 7 osób.
4: C'erano dei sacerdoti, c'erano dei laici e c'ero io l'unica donna.
3: Było w grupie wtedy, byli kapłani, byli mężczyźni, świeccy i ja jako jedyna kobieta.
4: Lui ci chiedeva di fare la recita del
3: Ksiądz Amort poprosił nas wówczas, żebyśmy rozpoczęli od mówienia różańca, od litanii do wszystkich świętych, wzywania wstawiennictwa, zwykłe modlitwy, zwykłym tonem.
4: Ha cominciato l'esorcismo e ha
3: Kiedy rozpoczął się właściwy egzorcyzm prowadzony przez księdza Amorta, nakładając stułę na głowę, na ciało osoby, wtedy też ujawnił się zły duch.
4: E ha detto?
3: I powiedział.
4: C'è qui anche la stronza che mi ha trovato, che mi ha scovato. Testualmente, cioè che ha trovato che ci sono. C'è qui anche la stronza che mi ha scovato.
3: Jest tutaj też ta cholerna siostrunia, która mnie wykryła.
4: E tutti si sono girati verso di me sorridendo, no?
3: I wszyscy wtedy się do mnie odwrócili z uśmiechem na ustach.
4: Poi Don Amort ha fatto il suo esorcismo.
3: Następnie ksiądz Amort przeprowadził egzorcyzm, który nie trwał mniej niż 40 minut, a na koniec...
4: E quando stava per chiudere...
3: I kiedy już miał zakończyć modlitwę, wtedy jeszcze zainterweniowałam na koniec, wstałam i powiedziałam.
4: Hanno fatto anche un patto demoniaco, perché lui aveva letto.
3: Podpowiedziałam ojcu, zanim rozpoczął modlitwę uwolnienia, że nad tym chłopakiem zawarto pakt ze złym duchem.
4: Il patto demoniaco non...
3: W rytuale egzorcyzmu nie wymienia się tam paktu demonicznego, natomiast modlitwą o uwolnienie można taki pakt unieważnić, zerwać go.
4: E Satan ha detto.
3: I wtedy odezwał się szatan.
4: Ha parlato la maestrina.
3: Że odezwała się tutaj nasza pani profesor.
4: La maestrina, no professor, la maestrina, cioè in modo per sfottere, non la professoressa, ma...
3: Nasza nauczycielka powiedziała.
4: E questo per dire il fastidio che dà...
3: To pokazuje, jak dużą też wagę mają modlitwy uwolnienia i to, że możemy być dzięki nim tak precyzyjni, bo im większa precyzja, tym większe uwolnienie.
4: Se io dico che è stato fatto...
3: Nie chodzi o powiedzenie ogólnie, że został odprawiony jakiś rytuał magiczny, tylko warto sprecyzować konkretnie, co zostało wyrządzone tej osobie. W tym przypadku był to pakt z diabłem.

0: Siostra mówi jak prawniczka, to nie przypadek, bo siostra skończyła prawo i siostra jest prawniczką. Tak samo jak ojciec Gabriel również skończył prawo. Czy w tamtym czasie na studiach, czy siostra miała świadomość tego, że zło istnieje w tak konkretny sposób i że się manifestuje? Czy to jest późniejsze odkrycie?
1: Wówczas, kiedy studiowałam, to nie miałam pojęcia o tych rzeczach, ponieważ w tym świecie w ogóle o tym nie słyszymy. Nie mówi się o złym duchu, jego oddziaływaniu.
0: Czy siostra wtedy była wierzącą osobą?
2: Quando ero giurista, cercavo Dio.
1: Wówczas poszukiwałam Boga.
0: To jakie były siostry drogi? Jak siostra została siostrą, franciszkanką, świecką?
2: Un cammino lungo. Allora,
1: to była długa droga. Kiedy robiłam karierę i otrzymałam nagrodę, to wtedy poznałam małżeństwo, które zaproponowało mi, czy chciałabym przyjść do nich, do grupy modlitewnej i zobaczyć, jak to jest. Na początku nie wiedziałam, co tak naprawdę mi proponują, na czym polega, że to jest grupa modlitewna, ale była to ciekawa osoba, która mnie zaintrygowała, więc postanowiłam się przekonać o tym. To była grupa, która nazywa się Maria i należeli do Odnowy w Duchu Świętym.
2: Io sempre avuto la protezione di Maria, ma all'epoca non lo sapevo.
1: Zawsze Maryja mnie chroniła, nawet jeśli wówczas o tym nie wiedziałam.
2: Sono nata l'8 settembre, ho fatto l'inizio.
1: W moim życiu też daty, na przykład urodzenia albo złożenia ślubów, to są daty maryjne. Jeśli bylibyście ciekawi, to na stronie internetowej Dzieci Światłości www.ifilidelaluce.it znajdziecie całą historię mojego życia. W tej grupie nauczyli mnie, że Bóg jest miłością i jak każdy ojciec chce leczyć rany, zranienia serc swoich dzieci. Moi rodzice, ani ojciec, ani matka nie byli zbyt wierzący, a przez jej charakter, taki dość podektyczny, też miałam wiele w sercu zranień. Więc powiedziałam sobie, że jeśli to prawda, to zacznę się modlić do Ducha Świętego i otwierać moje serce na Jego uzdrowienie.
0: O co siostra się modliła?
1: Rano i wieczorem modliłam się śpiewem do Ducha Świętego, aby odnowił moje serce, uzdrowił zranienia mojego serca, aby mnie napełnił, żeby mnie kształtował, żeby dał mi nowe serce z ciała. Jako prawniczka, z takim podejściem naukowym stwierdziłam, że rano będę się modliła do Ducha Świętego, żeby uzdrawiał moje zranienia z przeszłości, które noszę w sercu, a wieczorem będę go prosiła, żeby uzdrawiał moje serce z ran w ciągu dnia. Niedługo potem zaczęłam modlić się z grupą prowadzoną przez męża i żonę, małżeństwo, którzy już pomagali konkretnie księdzu Amortowi. Z czasem zaczęłam w mojej modlitwie korzystać z Pisma Świętego, czytania Ewangelii synoptycznej. Porównując fragmenty spisane przez ewangelistów, zaczęłam dochodzić do wiary, zaczęłam wierzyć po prostu w słowo Chrystusa. I kiedy stopniowo czytając, zapoznając się coraz głębiej z Pismem Świętym, z życiem Chrystusa, kiedy zaczęłam rozważać mękę pańską, to też zaczęłam odczuwać cierpienie. Podczas wspólnej modlitwy w grupie przy księdzu Amorcie też zaczęłam widzieć reakcję od złego ducha.
2: Per esempio, durante la lode cantata,
1: na przykład zaczęłam obserwować, że podczas pieśni uwielbienia w tej grupie niektóre osoby upadały na ziemię i zastanawiałam się, o co chodzi.
2: E queste persone, marito e moglie, ci dicevano: non abbiate paura.
1: Prowadzący tą grupę uspokajali, mówili, że żebyśmy wzywali, chwalili Pana, żebyśmy mówili Alleluja, że
2: e più dicevamo a voltiata, più il demonio aveva delle reazioni.
1: A my im głośniej chwaliliśmy Pana, tym większe reakcje były u złego ducha.
2: È stato il mio primo contatto con l'importanza della fede.
1: To też było moje pierwsze zetknięcie i zrozumienie, że jak ważna jest nasza wiara i jaka jest ważna też moc naszego słowa, że modlitwa wypowiedziana na głos z mocą ma dużo większe oddziaływanie niż modlitwa myślna czy cicho.
2: Don Amor andava anche ai ritiri.
1: Ksiądz Amort również jeździł na rekolekcje z tą grupą, która mu pomagała.
2: E quindi ho...
1: Wtedy też zaczęłam się zapoznawać z książkami, które napisał ksiądz Gabriel Amort, ale też zaczęłam uczestniczyć w modlitwach i asystować.
2: Una cosa che ho visto.
1: Raz widziałam.
2: Che non è necessario per avere un'azione.
1: Zauważyłam też, że nie zdarza się to zawsze, że osoby, które mają problem duchowy z opętaniem, że nie mogą chodzić do kościoła albo przyjmować Komunii Świętej. Ponieważ były takie osoby, które podczas egzorcyzmu miały silne manifestacje, bardzo mocno przez nie reagował duch zły, ale jednocześnie były w stanie chodzić na Eucharystię i przyjmować Komunię Świętą bez żadnych reakcji. Więc nie wolno się kierować tylko tym, co widzimy, żeby oceniać, czy ktoś jest pod wpływem złego ducha, czy też nie, ponieważ wiele ludzi, którzy chodzą i są na Eucharystii, mogą mieć takie problemy.
0: Czy siostra może powiedzieć, kiedy siostra została siostrą, kiedy taka decyzja zapadła? Bo to jest taka droga od bycia prawniczką, z rodziny może nie bardzo religijnej, z pewną pustką w sercu, ze zranieniami, poszukiwania odpowiedzi, otrzymania pomocy, uleczenia. Co dalej?
1: Chciałabym, odpowiadając na to pytanie, powiedzieć, że ta przemiana mojego serca zaczęła się odkąd zaczęłam wzywać, modlić się do Ducha Świętego i to On wzbudzał we mnie pragnienie, żeby też swoje życie poświęcić w ten sposób.
2: Też
1: zaczęły przychodzić szczególne dary Ducha Świętego i kiedy mówiłam o tym swojemu spowiednikowi, to mówił, że to są mistyczne dary, więc tak się zaczęła ta droga.
0: Ile siostra miała wtedy lat?
2: 31, 32, massimo 33. Non so esattamente. Mettiamo 33 anni.
1: 33 lata.
0: Dobry czas. To jest taki wiek, kiedy młody człowiek może oczekiwać jeszcze, że nagle się rozwinie jego wielka kariera. Siostra rezygnuje z tej drogi i wchodzi na zupełnie inną drogę. Czy siostra miała wizję, co siostra będzie robić jako siostra tercjarka?
2: No, io semplicemente ho fatto questo voto.
1: Sono entrata. Duch Święty tak działał. Kiedy złożyłam śluby i zostałam siostrą, i jednocześnie tercjarką franciszkańską, to sprzedałam wszystko, co posiadałam. Sprzedałam mieszkanie w Rzymie, sprzedałam kosztowności i przeniosłam się do innego miasta na północy Włoch, gdzie założyłam ośrodek pomagający osobom potrzebującym.
2: Ho venduto casa della mia proprietà e in due anni e mezzo ho dato il ricavato ai poveri. Poi mi sono trasferita.
1: Jeszcze w tym okresie, zanim się przeniosłam do innego miasta, pomagałam biednym i niosłam im pomoc, tym najbiedniejszym na ulicach żyjących.
2: W
1: tym okresie takiego życia bardzo radykalnego byłam prowadzona jedynie przez Ducha Świętego, ponieważ moi ojcowie duchowi doradzali mi większą ostrożność, a nie takie radykalne życie.
0: Komu siostra pomagała? Jakim ludziom? Czy wtedy siostra już widziała bardziej zło, które niszczy człowieka, jego życie?
2: Erano le persone Anche nei due anni e mezzo prima di andare a Ravenna.
1: Tak, rzeczywiście, zanim założyłam ośrodek w Ravennie, to przez ten okres 2,5 roku pomagałam osobom, które miały problemy w rodzinie, miały problemy osobiste. Były to łatwe przypadki, które Pan Bóg stawiał na mojej drodze, chociaż już wtedy pomagałam im też takimi małymi modlitwami uwolnienia.
2: E poi mi sono trasferita e ho...
1: A później już założyłam w Ravennie ośrodek, gdzie przyjmowaliśmy ubogich i ten dom nazywał się Regalo di Maria, czyli dar od Maryi.
2: Anche lì comunque mi portavano
1: tam przyprowadzano do mnie osoby potrzebujące, ubogie i oprócz tej materialnej im pomocy, zapewniania dachu nad głową, też pomagałam im modlitwą.
0: To ja rozumiem teraz lepiej, że siostra, mając tak dużą wrażliwość na ludzką biedę, na ludzkie trudy, szuka sposobu, żeby ludziom pomóc. Można pomóc fizycznie, ale żeby pomóc głęboko duchowo, to potrzeba czegoś więcej. Skoro się ma doświadczenie tego, że Duch Święty leczy i wypełnia pustkę, to chciałoby się obdzielić tym doświadczeniem cały świat.
2: Tak,
1: dokładnie tak. Kiedy miałam to doświadczenie, jak ogromne jest miłosierdzie Boże, to miałam pragnienie, żeby dzielić się tym ze wszystkimi i właśnie wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która miała tytuł On żyje.
2: Ho partecipato anche ai gruppi carismatici dove ho visto
1: Gesù. W tamtym okresie też uczestniczyłam w modlitwach grup odnowy, gdzie widziałam na własne oczy, jak Pan Jezus uzdrawia, jak uwalnia. I też brałam udział przy dawaniu świadectw i też przy sprawdzaniu przez lekarzy, czy rzeczywiście miało miejsce uzdrowienie. Więc od strony takiej badawczej, potwierdzenie.
2: Ho pubblicato in questo libro anche.
1: Więc też zawarłam w książce, gdzie opisuję świadectwa uzdrowień, potwierdzenie medyczne, na przykład prześwietlenie, które dostarczały te osoby.
2: Per esempio, una testimonianza che mi ricordo abbastanza bella.
1: W przypadku jednej kobiety, która złożyła swoje świadectwo, mieliśmy do dyspozycji do porównania wyniki badania krwi sprzed modlitwy i po modlitwie ze znanym kapłanem, który prowadził modlitwę o uzdrowienie. I wyniki były jednoznaczne, że poprawiły się po modlitwie.
2: Per il battesimo noi tutti abbiamo il dono di portare.
1: Przez chrzest święty jesteśmy zobligowani do tego, żeby nieść światu uzdrowienie, uwolnienie i pocieszenie. Dlatego Duch Święty uzdalnia nas do tego, daje nam do tego siłę i moc, abyśmy przybliżali Królestwo Boże.

0: siostra została współpracowniczką ojca Gabriela Amorta, który był wiele lat oficjalnym watykańskim egzorcystą, z siostry całym doświadczeniem pracy z ludźmi w potrzebie. Chciałem teraz zapytać właśnie o zło, bo siostra ma szerokie doświadczenia w tym, na czym polegają ludzkie cierpienia. Mówiła siostra o tym, że zły duch dotyka nie tylko przez opętanie głębokie, ale dotyka nas w sposób, wydawałoby się, zwyczajny, uzależnienia. Co tam jeszcze? Jak zły duch dziś dotyka człowieka? Z czym my, słuchacze? Gdzie my, słuchacze, możemy go w swoim życiu znaleźć?
1: L'azione più forte del maligno, più estesa nel mondo, è quella che fa attraverso.
2: Najszerszym oddziaływaniem złego ducha w świecie i wśród ludzi to jest oddziaływanie na nasze myśli, na nasze myślenie, rozumowanie, tok myślenia. Ponieważ też zły duch potrafi czytać nasze myśli, to prawda, nawet jeśli niektórzy też kapłani sądzą, że tak nie jest, ale zły duch zna nasze myśli.
1: E procura oscuramento dell'intelligenza.
2: Więc wpływając na nasze myślenie, powodując zamęt albo zaciemnienie naszych myśli, doprowadza na przykład myśli o zdradzie, myśli o zemście, różne uzależnienia, skłonności do alkoholu, do narkotyków.
1: Ho fatto tanti esempi nei libri che ho scritto, anche l'ultimo che è uscito.
2: W książkach, które napisałam, podaję bardzo wiele przykładów oddziaływania złego ducha na ludzi. Te przykłady są świadectwem tego w najróżniejszy sposób. Na pewno obserwuję, jak bardzo są uderzane małżeństwa i zwykle takim punktem, który to powoduje, który jest źródłem problemów duchowych, to jest pójście, zwrócenie się kogoś do czarownika, do czarownicy i zamówienie przekleństwa, rzucenia, zaklęcia w intencji zaszkodzenia komuś.
1: Ci sono persone, ci sono donne che non riescono ad avere figli.
2: Na przykład są kobiety, które nie mogą zajść w ciążę, albo są młodzi mężczyźni, którzy nie mogą znaleźć towarzyszki swojego życia, a te ich problemy mogą być następstwem przekleństwa rzuconego na małżeństwo ich rodziców.
0: Dziś się najczęściej mówi, że wszystkie problemy pochodzą z dzieciństwa. Ewentualnie gdzieś później coś się wydarzyło w życiu i to ma wpływ na wszystko i my w zasadzie to, co możemy zrobić, to możemy pracować psychologicznie. Jak coś ostro o tym myśli?
1: Assolutamente sì, ma purtroppo ci sono anche persone che sono state maleficiate ancora prima che nascessero.
2: Tak, jak najbardziej może się tak zdarzyć, ale może się też zdarzyć i tak, że przekleństwo wpływające na życie osoby miało miejsce jeszcze przed jej poczęciem i w następstwie takiego przekleństwa, które rzuciła jakaś osoba z nienawiści, z zawiści, to kondycjonuje późniejsze życie człowieka, albo przekleństwo zostaje rzucone w momencie narodzenia takiego dziecka.
1: Di solito non si pensa che questi problemi
2: condizionano. To złożony temat, natomiast zwykle jest tak, że nie ma tej świadomości i kobiety, które na przykład zajmują się wróżeniem z kart albo przeklinają, nie zdają się sobie sprawy, że tym złem, które wyrządzają później, że to wpływa na je same albo na je dzieci.
1: Abbiamo aiutato anche degli uomini che avevano una.
2: Pomagaliśmy też takim młodym ludziom, u których okazało się, że padli ofiarą przekleństwa ich matek już w ich drugim, trzecim miesiącu życia, ponieważ byli zagrożeni aborcją. Miały to być dzieci usunięte przez ich matkę i w ich życiu, właściwie całe życie cierpieli na depresję.
1: Da piccoli per tutta la vita, fino a quando non si è trovato l'origine del problema.
2: Cierpiąc na depresję o takich źródłach, leki, które przyjmowali, nie przynosiły efektu, nie działały i ich cierpienie trwało do momentu, kiedy nie trafili na pomoc modlitwy i właśnie znalezienie właściwego źródła ich problemów.
0: To, co siostra powiedziała, jest dramatyczne, bo to znaczy, że jeżeli ktoś, zanim oni się urodzili, życzył im śmierci, to znaczy, że w tym momencie, mimo że nie wzywa się złego ducha po imieniu, on się pojawia.
1: Certo, infatti è per questo che bisogna pregare con preghiere di...
2: Tak, dokładnie, dlatego też należy podejmować modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, o uwolnienie, ponieważ Bóg jest radością i dopóki nie odczuwamy tej Bożej radości w naszym życiu, to znaczy, że oddziałuje zły duch, więc musimy się modlić.
0: Co mamy zrobić? Bo jeśli ktoś będzie chciał przeczytać, zapoznać się, to w książce siostry Ty jesteś moją zgubą, tak? Można dużo więcej przeczytać, ale co my, ludzie zwyczajni, chodzący do kościoła, możemy zrobić, żeby nie poddać się złemu duchowi, albo żeby, jeśli mu się poddajemy, to żeby zaprzestać.
1: No, solo quello, perché tutti spiegano.
2: Pozostałe książki też wyjaśniają inne kwestie, typu jak się uwolnić, ale też jak walczyć właśnie w tym życiu naszym codziennym z działaniem złego ducha.
0: A jak ja chcę teraz coś zrobić, bo czuję, że to jest ten moment i czuję, że właśnie mnie to dotyczy, to co mam zrobić?
1: Vita sacramentale, sicuramente, quindi le confessioni e l'eucaristia.
2: Oczywiście życie sacramentalne, eucharystia i spowiedź święta, a oprócz tego modlitwa za siebie, w swojej intencji uwolnienia, ale też wzywanie Ducha Świętego i słuchanie pieśni uwielbienia, ponieważ to właśnie w ten sposób zły duch trzyma się daleko od nas.
1: Ci sono anche dei postumi generazionali di odi materni e paterni che si rinnovano, quindi farsi le preghiere di liberazione da soli.
2: Też chciałabym dodać, że te nasze kłopoty w życiu mogą mieć następstwa, źródło w następstwach pokoleniowych, dlatego raz podejmujemy za siebie modlitwę uwolnienia, druga rzecz to jest poproszenie też innych, żeby się modlili za nami w grupie przyjaciół, znajomych, czyli wzajemnie niesienie sobie pomocy modlitwą uwolnienia, ponieważ...
1: Ponieważ
2: mamy, jako lud Boży, mamy ten obowiązek, żeby sobie wzajemnie przynosić tę radość Bożą, uwolnienie, uzdrowienie wewnętrzne. Więc w ten sposób czyniąc, spotykając się na modlitwę wzajemnie za siebie, tak czynimy.
1: E qualunque preghiera che si avvale del sangue di Gesù che ha vinto tutti i demoni.
2: Uciekajmy się też do mocy Najświętszej Krwi Chrystusa, którą Pan Jezus zwyciężył zło i śmierć.
1: Don Gabriele Amor era l'esorcista più conosciuto.
2: Ksiądz Gabriel Amort był bardzo wyjątkową postacią, egzorcystą, ponieważ miał otwarty umysł i otwarte serce.
1: E cercava di aiutare tutti coloro che gli chiedevano aiuto.
2: Starał się pomóc każdemu, kto zwrócił się do niego o pomoc, albo w bezpośredni sposób, modląc się nad tą osobą, albo przez telefon.
1: Sapeva bene che il demonio sta dando tanti problemi.
2: Dobrze wiedział, że w kościele oddziałuje zły duch, że stwarza wiele problemów ludziom i że też jest to powodowane faktem, że wielu ludzi nie wierzy w jego istnienie, w jego działanie.
1: Una cosa interessante che lui diceva.
2: I ciekawą rzeczą, którą mówił,
1: citando il diritto canonico,
2: też cytując prawo kanoniczne,
1: che anche le persone che non hanno possessione,
2: że również osoby, które nie cierpią na opętanie, lecz na dręczenie, czyli oddziaływuje zły duch na ich umysł, na ich sposób myślenia,
1: devono essere aiutate con l'esorcismo o con le preghiere di liberazione.
2: Również te osoby powinny otrzymać pomoc przez egzorcyzm lub przez modlitwy uwolnienia.
1: Don Amor faceva l'esorcismo e alla fine la preghiera di liberazione, mai solo esorcismo.
2: Ksiądz Amor zawsze służył osobie zarówno odprawiając egzorcyzm, jak i modlitwę uwolnienia. Nigdy nie ograniczał się jedynie do egzorcyzmu.

0: Siostra na początku mówiła o tym, że w siostry sercu, jeszcze zanim siostra poszła do zgromadzenia, była pustka i też wiele ran do wyleczenia. Jak tu siedzimy od ponad godziny, to siostra się bardzo szeroko uśmiecha i to jest pełne, tak jakby świeciło cały czas piękne słońce. Duch Święty jest najlepszym uzdrowicielem i egzorcystą.
1: Dziękuję, dzięki. Sì, lo Spirito Santo è il più grande guaritore.
2: Tak, jak najbardziej. Duch Święty jest największym naszym lekarzem i w nim znajdujemy nasze życie, nasze uzdrowienie, naszą wolność wewnętrzną.
0: Ojciec Gabriel Amort mówił, że odprawił 70 tysięcy egzorcyzmów. To słowo egzorcyzm kojarzy się z ciemnością, ze złem, z przerażeniem, ze strachem, z dramatem. Pewnie powinno się kojarzyć z miłością, z uwolnieniem, ze światłem, z jasnością, z przemianą, z wolnością. Tak się kończą egzorcyzmy?
1: Certo. Liberare qualcuno dall'azione del demonio o azione più facile.
2: Tak, ponieważ jak przyznał jeden z kapłanów, uwalnianie to jest dawanie radości. To jest tak, jakby niebo przytulało ziemię.
0: Siostra miała bardzo wiele doświadczeń uwalniania ludzi spod mocy złego ducha i zła do życia. I w związku z tym siostra założyła ruch Dzieci Światłości, żeby jeszcze więcej ludzi uwalniać od zła. Na czym polega działalność ruchu?
2: Tak, celem założenia ruchu i stowarzyszenia Filii della Luce, czyli Dzieci Światłości, było to, aby osoby mogły organizować się w grupy modlitewne, modlić się za siebie wzajemnie o uwolnienie i rozwijać dzięki temu w sobie charyzmaty, które mamy od chrztu.
1: Affinché le persone uno con l'altro si diano consolazione, guarigione, liberazione. I doni che abbiamo tutti dal battesimo.
2: Żebyśmy właśnie nieśli sobie wzajemnie pomoc poprzez charyzmaty, które mamy w sobie od Ducha Świętego, od chwili chrztu, czyli służyli sobie uzdrowieniem, uwolnieniem i pocieszeniem.
0: Czyli co, ludzie przychodzą tam prosić o uwolnienie?
1: Sì, certo, vengono per chiedere liberazione delle famiglie, dei matrimoni.
2: Tak, przychodzą po to, żeby prosić o to, żeby pomodlić się o ich uwolnienie, żeby uwolnić ich rodziny, żeby mogli się uwolnić od przekleństw, których padli ofiarą.
1: Ora ci sono anche tanti ragazzi che giocano con il demonio, con il cellulare.
2: Teraz coraz częściej mamy do czynienia z tym, że młodzi ludzie, dzieci na komórce mają gry, jakiś, gdzie z diabłem można grać. A wiele razy słyszeliśmy od złego ducha, że jeśli ktoś go wzywa, to on przychodzi wtedy.
0: Czy w Polsce możemy spotkać ruch Dzieci Światłości?
1: Nel sud della Polonia ci sono.
2: Tak, w Polsce już są pierwsze grupy Dzieci Światłości na południu Polski. Też zależy nam, żeby coraz więcej ich się tworzyło, więc też po to tu jestem.
1: Si boga molto lo Spirito Santo, l'intercessione di Maria.
2: W tych grupach, kiedy spotykają się razem osoby w takich wieczernikach, to modlitwy zaczynają zawsze od wezwania Ducha Świętego. Modlą się też za siebie wzajemnie, wzywając wstawiennictwa świętych, modląc o uwolnienie swoje wzajemne. Również błogosławiąc za pomocą oleju egzorcyzmowanego.
1: Ecco, una cosa che si sa poco, l'importanza dei sacramentali.
2: Tak, podkreślam, żebyśmy korzystali z sakramentaliów, które są dla nas bardzo, bardzo wiele łask przynoszą. Może z nich korzystać każda osoba świecka, z wody święconej, z wody egzorcyzmowanej i z oleju egzorcyzmowanego.
0: Czy siostra myśli, że ten ruch, to działanie jest jakąś drogą inspirowaną przez Ducha Świętego do odnowy świata? Świat dzisiaj grzęźnie w złu.
1: Assolutamente sì, anche perché sono nati.
2: Tak, jak najbardziej, to jest prawdą. Nigdy nie myślałam o zakładaniu ruchu, po prostu Pan Bóg poprosił o stworzenie takiego ruchu Dzieci Światłości. Przyszło to kiedyś w czasie modlitwy przez osobę mającą charyzmat i w słowie od Pana Boga. I w tej grupie, gdzie to słowo przyszło, w tym tekście spisanym było, że żeby założyć Dzieci Światłości i żeby osobą prowadzącą była siostra Angela Musolesi.
1: Era un gruppo di Modena, la città dove è nato Don Gabriele Amort.
2: A miało to miejsce w Modenie, w rodzinnym mieście księdza Gabriela Amorta.
0: Czy siostra jest świętą?
1: No. Santo si è solo una volta, santi si è solo quando si muore.
2: Nie jestem, być może dopiero po śmierci taką mnie ogłoszą, natomiast przykro mi, że na takie pytanie przytoczę słowa złego ducha, ale pewnego razu, kiedy ktoś powiedział, ona jest świętą, to zły duch na to odrzekł, że nie, jeszcze nie.
1: Niech was Bóg błogosławi.
0: To powiedziała siostra Angela Musoles, wieloletnia asystentka ojca Gabriela Amorta, autorka książki Ty jesteś moją zgubą i wielu innych książek. Bardzo dziękuję siostrze za spotkanie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w wieku wieku. Amen.
0: Alleluja. Naszą rozmowę tłumaczyła
2: Alicja Rogalska.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Dziękuję, dziękuję. Skończyliśmy.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
2: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
3: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja!
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
1: Ewangelia dzisiejszej uroczystości przenosi nas do Wieczernika. Uczniowie po śmierci Jezusa przeżywają najciemniejsze chwile swojego życia. W ciągu jednej doby zawaliło się wszystko – plany, oczekiwania. I właśnie wtedy, gdy absolutnie nic nie wskazuje na zmianę, Jezus nagle staje pośród nich i mówi: pokój wam. To nagle jest jednym ze sposobów działania Ducha Świętego, który przychodzi czasem niespodziewanie. On wie, kiedy przyjść. Zna człowieka lepiej niż on sam siebie. Duch Święty szczególnie przychodzi wtedy, gdy człowiek znajduje się na granicy duchowej wytrzymałości. Nie po to, by zabrać wszystkie problemy, ale by dać w sercu pewność, że Jezus naprawdę żyje, nie zostawił nas i że nawet to, co trudne, ma sens. Ale Duch Święty działa także stopniowo, tak jak nie da się przelać oceanu do małego wiaderka. Tak człowiek nie jest w stanie od razu pojąć całej tajemnicy Boga. Dlatego Duch Święty odsłania prawdę stopniowo, dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć na dany moment życia. Tak było z apostołami. Duch Święty krok po kroku uzdalniał ich do wiary, odwagi i ewangelizacji. I podobnie jest z nami. Czasem po latach nagle odkrywamy głębię prawdy, którą znamy od dzieciństwa. Słyszeliśmy ją setki razy, ale dopiero w pewnym momencie staje się ona osobistym doświadczeniem serca. I jest jeszcze trzeci sposób działania Ducha Świętego – systematyczny. Nie ma ani jednego momentu naszego życia, w którym Duch Święty przestałby działać. Problem polega raczej na tym, że my często nie dostrzegamy Go. On najczęściej działa bardzo cicho i wiernie, przez codzienność, przez sakramenty, gdzie mamy pewność spotkania z żywym Jezusem, przez Słowo Boże, które jest tabernakulum Ducha Świętego, przez różaniec, modlitwę osobistą, codzienną wierność, walkę o miłość, przebaczenie i cierpliwość. Pięćdziesiątnica to rzeczywistość, w której żyjemy dzisiaj. Duch Święty nadal przychodzi, nadal prowadzi, nadal przemienia serce człowieka. Może warto dzisiaj postawić sobie pytanie: w jaki sposób Duch Święty prowadzi mnie teraz? Czy potrafię przyjąć sposób działania Boga, nie taki, jaki sam bym wybrał, ale taki, jaki wybiera Duch Święty? Prośmy dzisiaj o głębsze zrozumienie Jego obecności. I pamiętajmy o słowach świętego Pawła: gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
2: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam w naszej cotygodniowej wtorkowej audycji. Dzisiaj jest ze mną taka większa grupa osób, 6 osób związanych z Akademią Katolicką w Warszawie, z Wydziałem Edukacji Muzycznej i Muzyką Kościelną. Bardzo serdecznie witam.
3: Bardzo serdecznie witam.
2: Dzień dobry. W studiu ksiądz dyrektor Piotr Markisz, pani doktor Zofia Borkowska i studenci, grono studentów, 4 studentów, siostra Ela Marczenko, pan Artur Płonka, pan Stanisław Gałuszka i pani Lenka.
4: Tak, Aleksandra w dowodzie, ale Lenka tak na mnie mówią.
2: Bardzo serdecznie jeszcze raz witam. No i chciałabym zapytać może na początku naszej rozmowy o tej takiej Akademii Katolickiej w Warszawie, której tutaj będziemy mówić w takim kontekście wspólnoty osób, które kochają muzykę, które muzyką żyją na co dzień, czy w kwestii edukacji, czy w kwestii zarządzania, czy w kwestii nauki, nauczania siebie, tak? No w przypadku tutaj osób, które są na takich stanowiskach profesorskich, powiedzmy sobie, no to tutaj jest mowa oczywiście o takim zaszczepianiu pasji do muzyki w swoim zawodzie pedagogicznym, ale to też jest grono tutaj studentów, którzy uczą się, jak być coraz lepszym muzykiem i tą muzyką żyją, stąd wybór takiego, a nie innego kierunku studiów. Księże dyrektorze, jak się zaczęła historia, która doprowadziła do tego, że tutaj taka grupa w studiu się znalazła, w studiu Radia Warszawa?
3: Szanowni Państwo, historia zaczęła się tak, że tak naprawdę na Akademii Katolickiej w Warszawie oczywiście od wielu, wielu lat kształcimy teologicznie, natomiast też już od kilkudziesięciu lat mamy coś takiego jak Instytut Szkolenia Organistów, który obecnie nazywa się Studium Muzyki Kościelnej, który kształcił, jak sama nazwa wskazuje, przyszłych organistów, zresztą dla obu naszych diecezji, warszawskiej, warszawsko-praskiej zwłaszcza. I to jest ten rys muzyczny, który był na Akademii Katolickiej obecny już od dłuższego czasu. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście tak naprawdę z takiej fascynacji Panem Bogiem zawsze wyrasta też fascynacja sztuką, pięknem, kształceniem też innych, kwestiami pedagogicznymi. I tutaj oprócz kształcenia katechetów zawsze było takie pragnienie, żeby uczyć także nauczycieli muzyki w szkole. To się udało też skonkretyzować po wielu takich postulatach właśnie muzyków kościelnych, którzy nie tylko chcą być muzykami kościelnymi w parafii, ale też robić coś z muzyką szerzej, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Wiemy, że nauczycieli dzisiaj brakuje, więc to jest taka odpowiedź konkretna na takie zapotrzebowanie, które w szkolnictwie jest. I 5 lat temu udało się otworzyć właśnie studia pierwszego stopnia, studia licencjackie, 3-letnie, bezpłatne, które kształcą już w dyscyplinie sztuki muzyczne przyszłych nauczycieli muzyki w szkole i jednocześnie muzyków kościelnych, stąd taka nazwa, która niekiedy w wypowiedzeniu sprawia trudności, czyli edukacja muzyczna z muzyką kościelną. Taka była historia powstania tego kierunku. W tej chwili już mamy pierwszych absolwentów, którzy właściwie tak jak badam ich losy dalsze, to właściwie prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy, właśnie w tych obszarach, w których się kształcili, się odnajdują, czyli są nauczycielami w szkole i jednocześnie są dobrymi muzykami kościelnymi, akompaniują w czasie liturgii na organach, prowadzą chóry w parafiach, są kantorami, zaszczepiają miłość do chorału gregoriańskiego. Myślę, że o tych wielu obszarach też muzycznych będziemy tutaj mówić, ale generalnie te studia to jest odpowiedź na takie dwie pasje, czyli właśnie bycia nauczycielem muzyki dla innych, dla młodszego pokolenia i pasji do muzyki, zwłaszcza w tym wymiarze też właśnie kościelnym, który staramy się tutaj zgłębiać, przekazywać i zapalać do niego naszych studentów.
2: Pani doktor, tutaj się zwracam do pani Zofii Borkowskiej. Jaka była pani droga do tej akademii, do tego miejsca, gdzie właśnie te takie obszary się przenikają ze sobą?
5: Ja się nie spodziewałam nigdy, że będę wykładowcą akademickim. Cały czas mnie to dziwi, że jestem. Ale myślę sobie, że to tak jak z każdym, więc że to Pan Bóg po prostu prowadzi, ma takie plany, jakie ma, jakich my się byśmy nie spodziewali. Ja przez całe moje życie zawodowe zajmowałam się po prostu byciem dyrygentem i to jest moja pasja. W jakimś sensie zawsze wierzyłam, że to jest też moje powołanie. Bardzo głęboko w to wierzę, że w ogóle bycie muzykiem, bycie dyrygentem, to jest powołanie. Pracuje się z ludźmi, jeżeli jeszcze to jest połączone z wiarą, to można bardzo głęboko dotknąć serc nie tylko tych ludzi, z którymi się pracuje, ale też tych, którzy słuchają, a to mogą być rzesze ludzi, prawda? Zależy od skali tego, co się robi. W każdym razie ja byłam dyrygentem i to kochałam. Do dzisiaj kocham. A potem okazało się, ponieważ z księdzem Piotrem znałam się już troszkę wcześniej. Znaliśmy się z uczelni muzycznych różnych. I kiedy się dowiedziałam, że ksiądz Piotr czymś takim się opiekuje, to po prostu go zapytałam, czy nie miałby ochoty, żeby współpracować.
3: Świat muzyczny jest dosyć mały. Myśmy się tak naprawdę, już jak mówimy o wspólnotowości, to żeśmy się spotkali na pierwszym poziomie edukacyjnym, czyli w szkole podstawowej
5: muzycznej. Tak, a potem w Akademii Muzycznej.
3: Na ulicy Tyszkiewicza 42, Szkoła Muzyczna Grażyny Bacewicz.
5: Którą bardzo lubiliśmy obydwaj.
3: Była koleżanką nieco starszą, którą dobrze zapamiętałem. Ale to taki wtręt.
5: W każdym razie ksiądz Piotr właśnie się na to zgodził i tak się okazało, że najpierw jedno zajęcie, potem drugie, trzecie i bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę uczyć na takiej właśnie uczelni, która ma w swojej nazwie Akademia Katolicka w Warszawie, czyli że z założenia łączy nas nie tylko bycie universitas, czyli jakby wspólnotą ludzi uczących się, rozwijających i uczących, tylko jeszcze coś dużo, dużo głębszego. Właśnie przywiązanie do Pana Boga, patrzenie z tej perspektywy na świat, na życie, na muzykę, na sztukę, na wychowanie. I to, że mogę to, co przez całe życie kochałam, tym się mogę dzielić ze studentami. I strasznie bym chciała, żeby oni też to pokochali. Bardzo się staram, żeby tak zobaczyli piękno.
2: Potakują.
4: Udaje się. Co mają zrobić?
2: Niekoniecznie może. Udaje się. Tak, pani tak. Lenko, tak? Mogłaby pani
3: rozwinąć?
2: Możecie
3: mówić szczerze,
2: troszkę?
3: Że nie będzie ocen, spokojnie.
5: Tak się dyrektor tak, mówi.
4: Z panią Zosią mamy takie zajęcia, gdzie przekazuje nam wiedzę, jak być dobrym dyrygentem i zaszczepia w nas pasję do bycia dyrygentem. Omawiamy też różnego rodzaju dyrygentów. Mamy z nią takie zajęcia jak zespoły wokalne, gdzie pokazuje nam jak, co robić z chórem, czego nie robić i no, niesamowicie to prowadzi i możemy po prostu czerpać, bym powiedziała, że garściami tak naprawdę od pani Zosi i też z jej doświadczenia.
5: Chciałam powiedzieć, że pani Lenka już ma zaliczenie za sobą, więc...
2: Tak. A siostra? Siostra, zdaje się, przyjechała. Nie, siostra nie jest Polką, ale tutaj kocha polską edukację, tak?
6: Bardzo kocham. Właśnie dzięki takim...
2: Siostra też w tym kurze, którym dyryguje pani doktor Zofia Borkowska, prawda?
6: No, na szczęście. Mam takie szczęście. Tak, bo ja przyjechałam w ogóle do Warszawy, w sumie nie do Warszawy, tylko do mojego zgromadzenia z Syberii, tak naprawdę, z Rosji. I nie myślałam, że będę studiować tutaj w ogóle, nawet nie było to w mojej głowie, ale jakoś tak Pan Bóg pokierował, że znalazłam się na tej uczelni, z czego się bardzo cieszę, ponieważ jeszcze bardziej rozmiłowałam się w muzyce i naprawdę pogłębiła swoją wiarę, to jest raz, przez muzykę, no i rozwinęłam się muzycznie. Czyli mam taki, myślę, że dosyć duży krok do przodu. No i właśnie z panią Zosią też mam lekcję dyrygentury.
5: No, na moje szczęście.
2: No i zdaje się jakiś zdany egzamin też, prawda?
5: Tak,
6: jest. Tak, bo mieliśmy takie właśnie koncert. W sumie to było takie zaliczenie z dyrygentury, na którym my dyrygowaliśmy z Arturem właśnie chórem pani Zofii. I nam poszło bardzo pięknie, z czego ja jestem bardzo zadowolona i mogą wtedy powiedzieć, że rzeczywiście kocham dyrygować.

0: Czas wspólnot.
1: Wracam do naszej audycji z naszymi gośćmi z Akademii Katolickiej w Warszawie, z Wydziału Edukacji Muzycznej z Muzyką Kościelną. Taka długa nazwa tego wydziału, bardzo szlachetnego i bardzo takiego pięknego w zaszczepianiu pasji do muzyki, do sztuki, do Pana Boga też, tak jak tutaj nasi goście pięknie o tym opowiadają. Już zaczęli studenci troszkę mówić o swoich doświadczeniach w byciu studentem tej uczelni, tutaj siostra i Pani Lenka troszkę już o tym opowiedziały. Wspomniała siostra o tym, o takim koncercie dyplomowym z dyrygentury.
2: Tak, tak.
1: Ja myślę, że podobne doświadczenie też ma pan Artur.
3: Tak, też miałem podobne doświadczenie. Miałem okazję, a tak naprawdę taką możliwość i takie wyróżnienie dyrygować chórem z siostrą.
1: A to jest takie wyróżnienie? Jak to jest?
3: Myślę, że to jest wyróżnienie. Zresztą dla mnie doświadczenie dyrygowania jest takim spotkaniem się z moim osobistym przeżyciem wiary. Dlatego, że przez dyrygowanie też musimy pokazać cząstkę siebie i pokazać to, jak rozumiemy pewne teksty, psalmy, o które są oparte pieśni, którymi dyrygujemy, które mamy przekazać do ludzi.
1: Mhm. Pan Stanisław?
4: A pana koncert to chyba jeszcze przed panem, tak, panie Stanisław?
5: Tak, mój koncert.
1: Rozumiem, że wszystkie osoby tutaj, studenci wszyscy, to są studenci dyrygentury, tak? Nie. To są przyszli dyrygenci, czy to jak to jest?
4: Daj Boże, żeby tak było.
1: A jak to wygląda?
6: Też i przyszli dyrygenci, i organiści.
1: I organiści. A pan, tak. Panie Stanisławie, to będzie pan będzie przyszłym dyrygentem czy organistą?
5: Raczej idzie to w stronę bardziej bycia organistą.
1: Aha. To znaczy, że pan lubi śpiewać. Bo dyrygent
5: bardzo.
1: To raczej ten, który lubi dyrygować chórem, chociaż też niektórzy bardzo dobrze śpiewają, jak tutaj obecna w studiu pani doktor Zofia Borkowska, która bardzo pięknie śpiewa, poza tym, że świetnie dyryguje. Więc rozumiem, że pan, panie Stanisławie, po prostu bardzo lubi śpiewać i w tym kierunku idzie pana pasja i taka...
5: Tak. Zaczęło się w sumie... Moja przygoda tak zaczęła się od... szukania studiów muzycznych, ponieważ mało było u mnie tej muzyki przed studiami, ale podczas, kiedy wybuchła pandemia, stwierdziłem, że nauczę się grać na gitarze, a że mam małą cierpliwość, to stwierdziłem, że sam się nauczę. I zajęło mi to tak około 6 miesięcy, bo mieliśmy bardzo dużo czasu przed komputerami. Także i wtedy odkryłem coś w sobie, że jednak mi to idzie. I tak zachęciło mnie też moje grono bliskie i rodzinne i znajomych, którzy powiedzieli, że może warto w tym kierunku iść.
1: I zapragnął pana rozwijać tą swoją pasję.
5: Tak,
1: do muzyki.
5: Zdecydowanie.
1: A co się dzieje jeszcze na Akademii, poza tym, że tutaj są organizowane jakieś takie...
3: Mamy różnorakie zajęcia, bo to nie jest tylko dyrygentura. Jedno z takich zajęć, które naprawdę myślę, że mnie rozwinęły, to czytanie partytur, mamy fortepian. To są wszystko zajęcia indywidualne. Mamy akompaniament, mamy oczywiście organy.
6: Mamy też takie zajęcia wspólnotowe, jak na przykład drama, gdzie możemy się otworzyć, też tak scenicznie pokazać to, co mamy, przełamać różne stresy. I w tym roku akademickim była wystawiana sztuka, może tutaj powiedzcie.
2: Którą wymyśliliśmy w sumie sami, jako trzeci rok.
3: Tak.
2: Sami spisaliśmy scenariusz, w ogóle ubranie dobieraliśmy. No to powiem, że to doświadczenie było naprawdę świetne, ponieważ my jako rocznik bardzo się zjednoczyli wtedy, zintegrowaliśmy się, no i dużo nam to dało też.
1: A wielu jest studentów na trzecim roczniku?
2: 10 nas jest.
1: 10 osób? To takie bardzo kameralne grono.
4: Elitarne.
1: To z przyjemnością tak. się przychodzi.
4: Ale na to na kierunkach muzycznych tak to jest na uczelniach, że nie jest wielu studentów, bo myślę, że to też jest pewien wysiłek uczelni, ponieważ oczywiście są zajęcia zbiorowe, ale jest sporo zajęć, które wymagają kontaktu indywidualnego z nauczycielem. Tak jak studenci powiedzieli, czy instrument, czy śpiew, czy dyrygentura, która wymaga nawet dwóch pedagogów dla jednego studenta. Więc to jest wymagające rzeczywiście.
0: Tak, to jest coś, czym rzeczywiście się jakoś, no nie chcę powiedzieć chwalimy, ale rzeczywiście jest tych zajęć indywidualnych sporo. Z reguły zresztą przyjmujemy studentów właśnie tak kilkanaście osób na rok. Chyba w szczytowym momencie 18 osób aplikowało na jeden rocznik. Oczywiście nie wszyscy się utrzymują, jak to zazwyczaj na studiach, ale generalnie jest no mamy taki próg ustawiony mniej więcej na poziomie szkoły muzycznej pierwszego stopnia, żeby móc na te studia zdawać. Natomiast jest też troszkę takich zajęć wyrównawczych, nie wiem, z kształcenia słuchu, z zasad muzyki i tak dalej, żeby można było pewne rzeczy nadgonić i potem wejść już, powiedzmy, od drugiego roku pełną parą w to, co jest proponowane. Tych zajęć indywidualnych jest rzeczywiście sporo, to jest godzina, 45 minut tygodniowo, właśnie niekiedy nawet dwóch pedagogów na jednego studenta, jak jest w przypadku dyrygentury, bo jest profesor, który uczy dyrygować i akompaniator, który wykonuje to, co się dyryguje, tak jakby zastępuje chór, zastępuje orkiestrę. To jest rzeczywiście coś ważnego. Natomiast oczywiście to nie jest jedyny obszar kształcenia. Tak jak powiedziałem, jest też cały ten blok zajęć pedagogiczno-psychologicznych, dydaktycznych, które są związane z nauczaniem, no i z kształceniem muzyków kościelnych, a że często rzeczywiście muzycy kościelni no, czy sami śpiewają, czy zakładają w ogóle chóry, no to dobrze, żeby studenci też znali technikę dyrygowania. Tak naprawdę to jest trochę takie połączenie trzech specjalności, właśnie nauczyciel muzyki, muzyk kościelny i jeszcze ktoś, kto prowadzi różnego rodzaju zespoły muzyczne. Także tyle rzeczy oferujemy, a rzeczywiście zajęcia z dramy, to muszę powiedzieć, że są niezwykle, to jest drama, która jest jakby metodą pracy nauczycielsko-muzycznej, tak, też w szkole. Niesamowicie się otwierają studenci i też pomaga im to bardzo w takiej ekspresji muzycznej na różnych polach, jakich obserwuję. Jest to bardzo też ważny i doceniany przez nich przedmiot.
6: Też myślę, że warto też dodać do słów księdza, że tutaj na uczelnie przychodzą różni ludzie o różnym wykształceniu muzycznym, niektórzy w ogóle bez szkoły muzycznej, niektórzy nawet po drugim stopniu. I mimo tego, że jesteśmy tak zróżnicowani, to przez to, że mamy te zajęcia indywidualne, to nasz kierunek jest taki, że on po prostu dopasowuje do konkretnego studenta.
3: Myślę, że kierunek nie dopasowuje, ale my też tworzymy razem taką atmosferę, gdzie tak naprawdę siebie wspieramy w tym i sami się motywujemy, sami się słuchamy.
4: Ale i kierunek też pomaga, dlatego że kojarzę taką historię, że jeden z wykładowców, zorientowawszy się, że są jakieś rzeczy, z którymi studenci mają trudności, zorganizował właśnie zajęcia takie wyrównawcze, sam z własnej woli, chcąc pomóc po prostu w tym, żeby można było sobie poradzić dobrze.
1: Słucham z takim zaciekawieniem, ile ta uczelnia oferuje takiej edukacji, rozwoju wspieranego indywidualnie w takim małym, kameralnym, elitarnym gronie. Zastanawiam się, ile musi kosztować udział w takich studiach.
4: Księże dyrektor.
0: Ostatnio mamy jedną studentkę, która przeszła edukację w Stanach Zjednoczonych, powiedziała, że takie studia w Stanach Zjednoczonych kosztowałyby majątek. U nas, szanowni państwo, są bezpłatne.
1: Aż taka niesamowita, można powiedzieć, wiadomość. Myślę, że dla naszych słuchaczy, którzy tej audycji naszej teraz słuchają, to też może być jakaś taka inspiracja do tego, żeby zainteresować się sobą pod kątem swojego rozwoju muzycznego, ale też wśród znajomych swoich różnych takie puścić, że tak powiem, wici, rozesłać takie wici, że jest taka uczelnia, Akademia Katolicka w Warszawie, która oferuje rzeczywiście rozwój muzyczny studentom w takiej bardzo przyjaznej, wręcz wspólnotowej atmosferze, na bardzo wysokim poziomie i z takim bardzo indywidualnym podejściem do każdego ze studentów. Rozumiem, że jakaś strona internetowa istnieje z informacjami na ten temat.
0: Tak jest, akademiakatolicka.pl/emmk.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie na tę stronę.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Czas wspólnot.
2: To grono wykładowców i studentów Akademii Katolickiej w Warszawie z Wydziału Edukacji Muzycznej z Muzyką Kościelną bardzo zainspirowało mnie dzisiaj. Wiele to już zostało na temat wspólnotowości powiedziane, ale wróćmy jeszcze raz do tego wątku, do wątku wspólnotowości. Ja myślę, że tutaj to czuje się w studiu. Państwo tego może nie czują i nie widzą, ale ja to bardzo odczuwam, że rzeczywiście jest taka relacja bardzo bliska między wykładowcami tutaj obecnymi w studiu. Pan ksiądz dyrektor Piotr Markisz i pani doktor Zofia Brukowska, no i grupa studentów, i mam wrażenie, że tutaj jest coś więcej niż taka relacja czysto nauczycielsko-studencka, tylko jest poza pasją, jest jeszcze coś więcej. Cóż to jest?
3: Myślę, że tak rzeczywiście jest. Ja to tak naprawdę mocno czuję i myślę sobie, że to jest na wielu płaszczyznach. Pierwsze, co nas łączy, to jest właśnie wiara. Dlatego, że przychodzimy na Akademię Katolicką w Warszawie ze świadomego wyboru, że to jest uczelnia katolicka, prawda? Są wykładowcy, którzy, tak jak ksiądz dyrektor uczy też dyrygowania, jest księdzem, prawda? Więc to jest coś takiego, co o czym wiemy, że jest naszym wspólnym, najgłębszym fundamentem łączącym nas w sposób, który no właśnie jest taki bardzo przekładający się na relacje potem.
2: A czy zdarza się, że przychodzi ktoś niewierzący?
4: Myślę, że tak. Znaczy, statystyk takich nie prowadzimy, ale generalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę katoliccy, to znaczy otwarci na wszystkich. Wiem, że są też osoby innych wyznań, które zresztą są i po stronie wykładowców, i po stronie studentów, więc nie stawiamy tutaj żadnych barier. Jesteśmy naprawdę katolicy, w sensie przyjmujemy każdego, nie narzucamy gdzieś tam w takim kształceniu czegoś, co byłoby jedynie związane z jednym wyznaniem. No jest to dosyć uniwersalne, tak, ale też tworzy właśnie taką, myślę, otwartą atmosferę dla wszystkich.
3: Mhm. A potem jest ten poziom tego kierunku, edukacja muzyczna, muzyka kościelna. Dwa razy się powtarza to muzyczna, muzyka kościelna. Muzyka jest taką materią, która wymaga otwarcia się, uczenie muzyki, wykonywanie muzyki zakłada jakąś wrażliwość, którą trzeba pokazać, której nie można schować, prawda? Więc to jest coś wyjątkowego w ogóle w uczeniu się sztuki, że wrażliwość jest czynnikiem, który jest bardzo istotny w trakcie w ogóle procesu nauczania. I tutaj nie tylko tej wrażliwości chcemy od adeptów naszych sztuki, tylko od studentów, chociaż też bardzo chcemy, żeby na tyle mogli się otworzyć, żeby tę swoją wrażliwość pokazać, ale od nas to wymaga otwarcia się. Więc jeżeli są zajęcia indywidualne, a jak już wspominaliśmy, jest ich dużo, i czy uczymy fortepianu, czy uczymy dyrygowania, czy uczymy śpiewu, to wymaga od nas, wykładowców, właśnie jakiegoś takiego otwarcia się, dużo większego niż tylko wykładowca, który siedzi za tutaj, nie wiem, pulpitem czy katedrą, tak, i mówi do grupy studentów. To nie wymaga jakiegoś otwarcia takiej swojej emocjonalności, wrażliwości, a od nas, jeżeli chcemy być dobrymi nauczycielami sztuki muzycznej, myślę, że to jest konieczne. W związku z tym ta więź na takiej płaszczyźnie jest zupełnie nieporównywalna z jakąś inną. Myślę, że ona jest autentyczną więzią emocjonalną, że gdzieś spotykamy się w tej interpretacji muzycznej na wspólnej płaszczyźnie. No oprócz tego, że jest chór, który w ogóle jest więziotwórczy, prawda? Że uczymy metodyki, czyli uczymy tego, jak tworzyć wspólnotę. Ci studenci, liczymy bardzo na to, będą potem tworzyli wspólnoty w swoich parafiach, żywe wspólnoty ludzi, więc myślę, że to jest bardzo szeroki horyzont tej wspólnotowości, relacji właśnie.
4: Tak, jest to coś, co rozwija to, co nazywamy też kształceniem kompetencjami społecznymi, które są niezwykle ważne, a zarazem po prostu więziami, które się zawiązują. A propos chóru, tutaj jeszcze tylko wspomnę, że ten chór nie tylko śpiewa dla siebie, nie tylko jeździ na konkursy i często je wygrywa, zdobywając różne nagrody, ale też się modli. Parę niedziel temu mieliśmy mszę radiową z Kościoła Świętego Krzyża, którą pięknie właśnie od strony muzycznej tutaj zaanimował właśnie chór z panią doktor Anną Waligurą-Tarnowską, która świetnie ten chór też prowadzi, ale pomagają się po prostu modlić i razem się modlą. To jest dla mnie też niezwykle ważne. Mówię to publicznie przez radio wobec studentów, ale zawsze im o tym mówię, bo to naprawdę pomaga jeszcze właśnie w tej więzi nawet z Panem Bogiem, co jest jakoś chyba najcenniejsze.
3: Ale i więzi między wami są, prawda?
4: Ale i więzi tam.
5: Takimi słowami, które mi zapadły, które powiedziała nasza pani doktor Ania Waligura, która prowadzi u nas zajęcia z chóru. Przygotowywaliśmy czuwanie pasyjne i powiedziała, żebyśmy tak się nauczyli utworów, które śpiewamy, żebyśmy mogli się nimi modlić, żebyśmy mogli je przeżywać. To mi zapadło i rzeczywiście ta atmosfera wtedy na tym wydarzeniu, które organizowaliśmy w kościele na Wrzecionie, no to było coś wspaniałego.
2: Dla mnie jest niezwykłe to, że my tworząc wspólnotę możemy też między sobą, możemy też tutaj, co pani Zosia też taki temat, myślę, że bardzo wyczerpała odnośnie tej wspólnoty, ale co bym mogła dodać, to, że my możemy też tworzyć wspólnotę tam, gdzie nas Pan Bóg pośle, tak? Czy to w szkole, czy w kościele, czy wśród parafian, tworząc na przykład chór, gdziekolwiek, gdzie się znajdziemy. I te studia nas właśnie w tym kierunku kształcą i mogłam w tamtym roku pracować w szkole, miałam taką przyjemność i było to dla mnie niesamowite, że te rzeczy, które uczę się na studiach, mogę tak w taki łatwy sposób wiem, co wziąć, co mogę użyć i to jest niezwykłe na tym kierunku. Mhm.
6: Niezwykłe też jest, że na tym kierunku tak naprawdę na pierwszym miejscu jest człowiek, a dopiero potem sztukę, nie? I to nas też bardzo otwiera na siebie nawzajem, na to, kim my jesteśmy i kim będziemy.
2: I też, że możemy znaleźć takie zrozumienie też wśród pedagogów. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałam próbę z chórem, które przygotowywałam na ślub i to były moje takie prymicje. Znaczy nie, to nie było na ślub, tylko na prymicję tutaj księdza, który posługuje w archidiecezji warszawsko-praskiej. To były moje takie prymicje dyrygenckie, gdzie od podstaw i pamiętam, że wtedy czy właśnie mogłam skorzystać z rad pani Zosi, czy z rad właśnie pani Ani Waligury-Tarnowskiej, która uczy mnie drygowania, to było tak cenne, bo czasami nie wiedziałam, jejku, tutaj ktoś nie chce, tutaj jakaś jest blokada, ja nie wiem, co robić, a tutaj było konkretnie, zrób to, to i tamto. To było niesamowite doświadczenie, takie ogromne wsparcie. Mhm.

0: stroną internetową jeszcze działa Instagram.
1: Tak, zapraszamy serdecznie.
0: Akademią Teologiczną, katolicką, przepraszam, w Warszawie. Dobrze. No cóż, zbliża się niestety koniec, kiedy musimy kończyć naszą rozmowę, także bardzo dziękuję naszym gościom za udział w audycji Czas Wspólnot. Ksiądz dyrektor Piotr Markisz.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pani doktor Zofia Borkowska.
3: Bardzo dziękuję.
0: I studenci, siostra Ela Marczenko.
4: Bardzo dziękuję.
0: Pan Artur Płoń.
2: Dziękuję.
0: Pan Stanisław Gałuszka.
5: Dziękuję również.
0: I pani Lenka.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również naszym słuchaczom za wysłuchanie naszej rozmowy, za wsparcie naszego radia. Dziękuję Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej rozmowy. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
7: Czas Wspólnot.
8: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku, a nie ofiary. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce pięknej miłości, Królowej Polski. Amen.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach. 8 maja 2026 roku. Siostry i bracia, jeśli różaniec jest odmawiany i ośmieliłbym się powiedzieć celebrowany w sposób biblijny, chrystologiczny i kontemplacyjny, to staje się także, jako naturalna konsekwencja, źródłem miłości. Miłości do Boga, miłości do bliźniego, dwóch stron tego samego medalu, jak przypomniało nam drugie czytanie zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Jana, zakończone wezwaniem: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dlatego święty Bartolo Longo był apostołem różańca, a zarazem apostołem miłości. W tym maryjnym mieście przyjmował sieroty i dzieci więźniów, ukazując odradzającą moc miłości. Tutaj także dziś najmniejsi i najsłabsi są przyjmowani i otaczani opieką poprzez dzieła sanktuarium. Różaniec kieruje spojrzenie ku potrzebom świata, jak podkreślał list apostolski Rosarium Virginis Mariae, wskazując szczególnie na dwie intencje, które pozostają niezwykle aktualne: rodzinę dotkniętą osłabieniem więzi małżeńskiej oraz pokój zagrożony przez napięcia międzynarodowe i ekonomię, która przedkłada handel bronią nad poszanowanie życia ludzkiego.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Pismo Święte mówi nam, że mądrość bierze się z bojaźni Pana i przestrzegania Jego przekazań. To właśnie one są źródłem mądrości, która wiedzie nas z kolei do roztropności, pomaga nam dokonywać właściwych wyborów, czy dobrze radzić innym. Nie oznacza to, że macie nie zdobywać wiedzy i nie rozwijać swojego intelektu, ale raczej łączyć jedno i drugie. W ten sposób będziecie wiedzieli, na co poświęcać swój czas, jaką wiedzę zdobywać, na co skierować swoje intelektualne siły. Jest to może szczególnie ważne w czasach dzisiejszych, gdy jesteśmy otoczeni tyloma rzeczami i propozycjami, że ciężko jest nam niekiedy właściwie wybierać. I to jest ta kolejna, trzecia rzecz, której chciałbym wam życzyć. Tego, żebyście nieustannie wzrastali w mądrości, która będzie was otwierała na Boga. Moi drodzy, każdy z nas jest powołany do tego, aby spełnić w swoim życiu słowa Jezusa, aby żyć nim na co dzień. Także i do nas wszystkich odnoszą się też te słowa Ewangelii, które dzisiaj wybrzmiały. Słowa, w których Jezus wzywa nas do tego, by stawać się światłem świata, aby być solą ziemi.
1: Dobre słowo pasterzy.